0: Polska poderwała myśliwce, to po kolejnym ataku Rosji na Ukrainę. Były szef policji przed sądem, chodzi o sprawę wybuchu granatnika na Komendzie. Grzybobranie lepiej bez sztucznej inteligencji, lepiej nie korzystać z niej, w lesie radzą specjaliści. Na zegarze 6, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Po zmasowanym ataku Rosji na Ukrainę Polska znów poderwała swoje myśliwce. Do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia wysłane zostały alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenie już odwołano, w komunikacie przekazano, że zagrożenia nie ma. Rosja w ostatnich godzinach zaatakowała pociskami balistycznymi m.in. Kijów. Co najmniej 6 osób zostało rannych. Uszkodzone są budynki mieszkalne, a także placówka edukacyjna. Jak przekazały władze miasta, w jednym z budynków mogą znajdować się uwięzieni ludzie. W Warszawie ruszył proces byłego komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka. Chodzi o odpalenie przez niego uzbrojonego granatnika w budynku komendy głównej. Były policjant miał początkowo status pokrzywdzonego w tej sprawie, ale w toku śledztwa prokurator zdecydował o postawieniu mu zarzutów. O szczegółach już teraz Mateusz Chłystun.
1: Pierwsza rozprawa w tym procesie trwała kilka godzin. Jarosław Szymczyk ani przed, ani po niej nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Rzucił jedynie krótko, że wszystko powiedział na rozprawie. Dziennikarze nie mogli w niej uczestniczyć, bo decyzją sądu proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Sąd tłumaczy to m.in. sytuacją bezpieczeństwa kraju. Szymczyk jest oskarżony o posiadanie granatnika RGW-90 bez pozwolenia i o nielegalne przewiezienie go do Polski z Ukrainy oraz o nieumyślne sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób. Były policjant tłumaczył wcześniej, że przedmiot, który dostał od swojego ówczesnego odpowiednika w Kijowie, był głośnikiem zrobionym z głowicy użytego wcześniej granatnika. Za pierwszy z zarzutów grozi mu nawet do 8 lat więzienia, za drugi do 5 lat.
0: Mówił o tym Mateusz Chłystun. Prokuratura w Portugalii zajmie się sprawą tamtejszego przedsiębiorcy, który oszukał łódzkich pracowników. 1,5 roku temu zamknął fabrykę materaców w Łodzi i pozostawił 300 osób bez pensji, odpraw i dokumentów. Z oszukanymi pracownicami rozmawiał nasz reporter Grzegorz Mnich.
2: Czy ta interwencja w prokuraturze portugalskiej daje jakieś szanse dla pani?
3: Dla mnie żadne. Myślę, że trzeba przejąć sprawę we własne ręce.
4: Jakaś iskierka nadziei na pewno jest.
5: No jesteśmy cały czas zwodzeni, jakby nie było, ale pytamy się każdej nadziei.
2: Jak pani pracodawca oszukał?
4: Mnie osobiście na 2,5 pensji plus 3-miesięczną odprawę.
6: Nie wypłacił pensji zaległych, nie wystawił świadectwa pracy, nie mam odprawy emerytalnej. Mam nadzieję, że to uda się cokolwiek odzyskać.
7: Jak można w ten sposób okraść zakład i po prostu sobie zwiać dzień?
0: Prokuratura w Portugalii zajmie się sprawą w trybie europejskiego nakazu dochodzeniowego. Interweniował też senator Krzysztof Kwiatkowski.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Borowiki, kanie i kurki w lasach, prawdziwy wysyp grzybów, potwierdzają to sami grzybiarze. Za to specjaliści apelują o ostrożność, zwłaszcza do tych, którzy na grzybach dobrze się nie znają. W lesie lepiej nie korzystać ze sztucznej inteligencji, przestrzega Marta Myśliwiec z bydgoskiego sanepidu.
9: Sama już miałam takie doświadczenia i niekiedy owocniki, które były owocnikami niejadalnymi, czy też nawet trującymi, błędnie były weryfikowane przez aplikację, przez tą sztuczną inteligencję. W konsekwencji tutaj pokazywało nam jakieś błędne nazewnictwo co do grzybów, że były to owocniki jadalne, więc na pewno byłabym daleka od tego, żeby z takich aplikacji korzystać.
0: Kto ma wątpliwości, może zajrzeć do sanepidu, gdzie dyżurują grzyboznawcy.
10: Miałem wątpliwości co do jednego grzyba, dlatego przyszedłem, żeby sprawdzili.
11: Na wszelki
10: zawodowcy.
11: Wypadek.
10: Na wszelki wypadek. Wzięło dwóch panów, poszli, zapytali, czy mają przekroić, czy nie przekroić. Może mają pokroić go nawet na plasterki, nie? Byle stwierdzili, że to jest dobry grzyb. A jak nie dobry, to trudno, nie?
0: Takie konsultacje są bezpłatne.
8: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
12: Jednym grzybkiem do sanepidu ja bym to wyrzuciła w krzaki, niech się rozmnaża.
13: Nie, to jest znalezisko może cenne. Dzień dobry, o poranku.
12: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor.
13: Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
13: Jedno jest pewne, my truć nie będziemy.

0: no to hej.
1: Mam dobrą wiadomość?
0: Tak.
1: Dzisiaj dzień dobrej wiadomości.
0: Bardzo dobra wiadomość. I co masz jeszcze?
1: Dzień ratownika medycznego i Światowy Dzień Fizjoterapii.
0: A, no to same dobre wiadomości.
1: A jeszcze imiona? No. Proszę bardzo. Adam, Adriana, Adriana, Adrianna, Alan, Bratumił, Eusebiusz, Maria, Radosław, Serafina, Sergiusz, Teofil, Viola i Zenon.
0: Wszystkiego najlepszego. Jerzy Radziwiłłowicz, polski aktor. Obchodzi dzisiaj swoje urodziny.
1: I to nasza kartka z kalendarza. Pierwsza, bo jeszcze o wydarzeniach historycznych przed godziną 7 opowiemy. Czas teraz na Ewangelię w Radiu Plus.
2: Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona, Ezron ojcem Arama. Aram ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Naassona. Naasson ojcem Salmona, Salmon ojcem Boza. A matką była Rahab. Boz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jassego, a Jasse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Asy. Asa ojcem Jozefata, Jozefat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza, Ozjasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza, Achaz ojcem Ezachiasza, Ezechiasz ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.
3: Na co warto zwrócić uwagę w tym rodowodzie Jezusa? To są ludzie, którzy nie byli idealni przed Bogiem. Jedni dokonywali grzechów śmiertelnych, zdrady małżeńskiej, zabójstw, bałwochwalstwa, a jednak są umieszczeni w rodowodzie Jezusa. Dlaczego tak jest? Ponieważ ewangelista chce nam pokazać, że Jezus solidaryzuje się ze słabością człowieka. Jest w stanie w nią wejść i przemienić i uczynić z tej słabości, jeśli człowiek ma otwarte serce, coś pięknego, coś świętego, coś doniosłego. Być może w ten rodowód moglibyśmy wpisać dzisiaj nas samych, naszą grzeszność i oddać Bogu naszą wolę, że jeśli chce, to niech z tej grzeszności, z tego nieładu, z tego odstępstwa od Niego uczyni coś wielkiego.
4: Reklama.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Musical Metro w Lublinie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 29 listopada w hali Globus w Lublinie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Lublinie 29 listopada. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
4: Reklama.

0: dzisiaj obchodzimy Dzień Dobrej Wiadomości.
1: To już mówiliśmy.
0: A dobra wiadomość jest ważna. To jest, jak mówią naukowcy, tak część naszej codziennej diety. Bo powinniśmy się karmić tymi dobrymi wiadomościami, bo dobre wiadomości po pierwsze poprawiają nam nastrój, a po drugie potrafią też inspirować. Bo jak usłyszymy, że ktoś coś dobrego zrobił albo coś tam dobrego się wydarzyło, to też nas inspiruje do tego, żeby nie ustawać w tym, żeby iść do przodu cały czas. I jakoś pamiętajmy o tym dzisiaj.
1: Jakoś tak się niestety złożyło, że jak przekazujemy wam wiadomości ze świata, z kraju, często są to jakieś nie najlepsze wiadomości. Staramy się, żeby tych dobrych było też trochę.
0: Właśnie, bo też mówią o tym naukowcy, że to nie chodzi o to, żeby ignorować tych złych, tylko żeby zachować proporcje.
1: Ale w proporcjach byłoby najlepiej, gdyby ze świata, mimo tych złych wiadomości, to te dobre pochodziły od naszych bliskich. Na przykład ktoś nam coś miłego SMS-em wyśle.
0: Proszę bardzo.
1: Albo zadzwoni z dobrą wiadomością. Czekamy.
0: I od razu potem...
1: Oby takich było jak najwięcej.
0: Louis Armstrong możemy nucić wtedy What a Wonderful World. Ale teraz mamy dla was Ronettes Be My Baby w Radio Plus.

0: Baby to The Ronettes na antenie Radia Plus. Jeszcze mamy wiele przebojów z nutą nostalgii dzisiaj do zagrania i wiele dobrych wiadomości do przekazania.
1: Be my. Teraz jest wrzesień. Ale to jeszcze dobra wiadomość, bo podobno takie temperatury wysokie przed nami jeszcze kilkudniowe, więc takie pożegnanie lata jeszcze nastąpi.
0: Zapraszamy na najnowsze wiadomości również o pogodzie już teraz.
2: Reklama.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa Sławinkowska, Gęsia.
7: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaaauto.pl.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek poważny pożar składowiska opon to w Wilkowie na Dolnym Śląsku. Ogień wybuchł wieczorem, sytuacja nadal nie została opanowana. Na miejscu z żywiołem walczy około 30 zastępów strażaków. Jak ustalił nasz reporter, to nie pierwszy pożar w tym miejscu. 3 lata temu składowisko również stanęło w ogniu, wtedy akcja służb trwała kilkanaście dni. Do tego tematu szerzej wrócimy w kolejnych wiadomościach Radia Plus. Dziś w Warszawie pierwsze spotkanie władz PKOL-u po aresztowaniu prezesa Piesiewicza. Ustalony zostanie termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać dotychczasowego szefa. Radosław Piesiewicz został zatrzymany pod koniec sierpnia w ramach śledztwa dotyczącego giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Ta od października ubiegłego roku była sponsorem generalnym PKOL-u. Piesiewicz usłyszał zarzuty m.in. płatnej protekcji i na 3 miesiące trafił do aresztu. Ćwierćfinał US Open nie dla Igi Świątek. Polska tenisistka przegrała z Qin Wenzhen. Spotkanie miało dwa oblicze. Świątek świetnie je zaczęła. W pierwszym secie prowadziła już 5-0. Wtedy coś się zacięło. Polka nie wykorzystała piłek setowych, a Chinka wygrała 7 kolejnych gemów z rzędu. W drugim secie wygrała 6-3 i ten sezon będzie pierwszym od 5 lat, w którym Świątek nie wywalczy wielkoszlemowego tytułu.
2: Małgorzata Oruń, dzień dobry z Lublina. Uwaga, mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia po raz drugi kilka minut temu w ciągu 3 godzin dostali alerty RCB. Trwa rosyjski atak na terytorium Ukrainy, a sytuację monitoruje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W przestrzeni Polski nad terenem Lubelszczyzny operuje polskie lotnictwo. Znani pisarze, przedstawiciele największych wydawnictw i mnóstwo warsztatów. Przed nami lubelskie targi książki. Zapraszam Mateusz Witczak, jeden z organizatorów. A kto się pojawi?
3: Grzegorz Kazdepkę, Aubena Grabowska, Marcin Wroński, Alicja Sinicka, będzie Magda Stachula.
2: Wydawnictwa często apelują, żeby nie przesadzać jednak z liczbą książek, które ze sobą weźmiemy.
3: Bardzo często wydawnictwa proszą o to, żeby nie przesadzać z ilością książek, ale są też tacy twórcy, którzy nie mają nic przeciwko temu.
2: Wydarzenie już w weekend od 25 do 27 września w Targach Lublin. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie prowadzi nabór do bezpłatnego programu Kompleksowo Aktywni. Dedykowany jest on do osób pełnoletnich pracujących na Lubelszczyźnie, tym, którzy zmagają się z nadwagą, mówi dietetyczka Aneta Nadłonek z USK4.
4: Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nadmierna masa ciała niesie ze sobą szereg powikłań.
2: W planie są indywidualnie dobrane treningi na basenie sali gimnastycznej. Szczegóły i zapisy na stronie USK4. Na Lubelszczyźnie pogodnie i ciepło od samego rana. Już teraz w Lublinie na termometrach 15 stopni, zachmurzenie małe, a dzisiaj przed nami bardzo ciepły, bardzo słoneczny dzień. Na termometrach w regionie dzisiaj do 28 i 29 stopni.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Za 26 minut będzie godzina 7. Dzień dobry, o poranku.
6: Dzień dobry, witamy i pytamy, o czym myśli Tomek od samego rana.
5: Musimy wrócić do tego spektakularnego wyczynu.
6: O czym mówisz?
5: Z ubiegłego tygodnia, czyli szczekania na sali sejmowej.
6: No to o tym za chwilę.

0: I've been thinking about you, no to sprawdźmy, o czym myśli Tomek od samego rana. Za 18 minut będzie godzina 7 w Radiu Plus.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: W pewnych kręgach politycznych znane jest powiedzenie: słychać wycie znakomicie. Od kilku dni można dodać: słychać szczekanie to dla nas uznanie. Bo to kilkoro rasowych polityków nagle zaczęło wydawać odgłosy zarezerwowane dla jednego z naszych ulubionych czworonogów. Zastanawiać się możemy tylko, co poszło nie tak. My oddawaliśmy nasz ludzki głos w wyborach, gdzie doszło do transkrypcji. Z niektórymi posłami, nawet jeżeli są najwierniejsi swoim politycznym panom, jest tak, że warczą na siebie, gdy są za siatką partyjnych podziałów. Gdyby otworzyć furtkę, byłoby merdanie. Na razie lider całej budy, czyli marszałek, ma zmienić formułę. Zamiast przechodzimy do głosowania, będzie daj głos.
1: Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future. Reklama.

0: Busty Springfield in Private na antenie Radia Plus za 5,5 minuty będzie godzina 7.
1: Może in private, ale pewne rzeczy musimy ogłosić publicznie. Co wydarzyło się 8 września, o tym opowie nam Artur Moczarski.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 8 września 1888 roku zainaugurowała rozgrywki angielsko-walijska The Football League, pierwsza liga piłkarska na świecie. Tego dnia w roku 1717 odbyła się uroczysta koronacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej koronami papieskimi. A to dlatego, że w kalendarzu liturgicznym 8 września to urodziny Maryi. Święto to obchodzono w Syrii już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, choć Biblia milczy o tym wydarzeniu. Gdy papież Sergiusz I wprowadził je oficjalnie w Rzymie w roku 688 po Chrystusie, narodził się piękny zwyczaj procesji z kościoła świętego Adriana, dawnej sali rzymskiego senatu, do bazyliki Matki Bożej Większej. W VIII wieku była to już jedna z czterech najważniejszych uroczystości maryjnych roku liturgicznego. U nas pielgrzymi licznie odwiedzają z tej okazji sanktuarium w Getrzwałdzie, miejsce objawień maryjnych z roku 1877 i są to jedyne objawienia w Polsce oficjalnie uznane przez Watykan. Narodzenie Najświętszej Marii Panny jest też jednym z najstarszych odpustów na Jasnej Górze, znanym w Polsce też jako Święto Matki Bożej Siewnej, bo w tym dniu w niektórych kościołach święci się ziarno przeznaczone na jesienny zasiew.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Mało?
1: Mało!
0: Mało?
1: Mało!
0: Będzie więcej po godzinie 7.
1: Dobrze.
0: Przeboju z notą nostalgii.
1: Trzymam za słowo, a teraz zapraszamy na najnowsze wiadomości na antenie Radio Plus i prognozę pogody, bo zbliża się godzina 7.
2: Reklama. Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl. Szukasz idealnego domu w Lublinie? Poznaj dębowe wille od Look Developer. Nowoczesne domy z własną działką. W standardzie fotowoltaika z magazynem energii. Pompa ciepła, rekuperacja. Ogrzewanie podłogowe i garaże. Blisko sklepów i usług. Zamieszkaj komfortowo. Szczegóły dębowewille.pl.
3: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Alert RCB po kolejnych atakach Rosji na Ukrainę. Dwa polskie województwa z komunikatami. Ogromny pożar składowiska opon koło Złotoryi. Na miejscu działa około 30 zastępów strażaków. Roboty protestowały przed Ministerstwem Cyfryzacji. O tej nietypowej akcji opowiemy na koniec. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Niespokojny poranek dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Pół godziny temu otrzymali drugi już dzisiaj alert RCB, a to w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Wcześniejsze ostrzeżenie, które wydano po 4:00 rano, zostało odwołane. Tę sytuację śledzi nasz reporter Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w tym alercie podkreśla, że w przestrzeni powietrznej operują polskie myśliwce. Także na lotniczych radarach widać, że niebo nad Lubelszczyzną i Podkarpaciem jest zamknięte dla cywilnych samolotów. Kilka godzin temu, gdy wydany był pierwszy alert, nasze myśliwce były wspierane przez samolot cysternę NATO, który teraz powrócił już jednak do bazy w Holandii. To wszystko przez rosyjskie ataki na Ukrainę. W nocy Rosjanie wystrzelili rakiety balistyczne na Kijów. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych. Teraz z użyciem dronów atakowana jest m.in. zachodnia Ukraina.
1: A mówił o tym Michał Rawa. Dziękujemy. W wiadomościach wracamy do pożaru na Dolnym Śląsku. Przypomnijmy, od wczorajszego wieczora pali się składowisko opon w Wilkowie koło Złotoryi. W akcji uczestniczy około 30 zastępów strażaków, które pracują na zmianę.
3: Prowadzimy teraz działania, które mają za zadanie nie dopuścić się do rozprzestrzenienia tego pożaru na pozostałe części tych opon. Czekamy na ciężki sprzęt typu koparka i będziemy to przerzucać i przelewać, tak żeby ten pożar nam się ugasił.
1: Mówił Konrad Siwik ze Straży Pożarnej w Złotoryi. Palące się opony powodują duże zadymienie, stąd apel o zamknięcie okien i niewychodzenie na zewnątrz.
3: Będą komunikaty wysyłane do mieszkańców i będziemy ostrzegać. Na pewno może będzie zadysponowana grupa chemiczna, żeby zrobiła pomiary tego powietrza. Także też się postaramy pod tym kątem, żeby ostrzec tutaj lokalną społeczność.
1: To samo składowisko płonęło już 3 lata temu. Wtedy akcja gaśnicza trwała kilkanaście dni. Jest areszt dla Romana Rzet, byłego współpracownika Sylwestra Suszka. Mężczyzna za kratami spędzi najbliższe 3 miesiące. Wcześniej usłyszał zarzuty oszustwa i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Roman Rzet był powiązany z zatrzymaną wcześniej trójką podejrzanych w aferze Zonda Krypto. O szczegółach Mateusz Chłystun.
4: Roman Rzet nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. Na jego zatrzymanie śledczy zdecydowali się po tym, jak dowiedzieli się, że podejrzany planował wyjazd za granicę. W sobotnie popołudnie przeszukano lokal, w którym został zatrzymany, a także miejsce jego zameldowania.
5: Zabezpieczono naprawdę poważny, ważny i istotny, pożyteczny materiał dowodowy.
4: Tłumaczyła prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. Według śledczych Roman Rzet przez swoją działalność przestępczą wzbogacił się o prawie 8 milionów złotych.
1: A grozi mu 10 lat więzienia. Kolejowy remont mocno da się we znaki pasażerom. Od 14 września pociągi między Kołobrzegiem a Białogardem znikną z torów. Zastąpią je autobusy, a część składów pojedzie przez Koszalin. To kolejny etap remontu linii 404, który ma poprawić bezpieczeństwo i skrócić czas przejazdu.
6: Prace będą prowadzone na stacjach Karlino, Wrzosowo i Dygowo. Kontynuowane będą również roboty związane z dostosowaniem sieci trakcyjnej na odcinku Białogard-Kołobrzeg do prowadzenia ruchu pociągów z prędkością do 120 km na godzinę.
1: Informuje Bartosz Pietrzykowski z PLK. Utrudnienia potrwają do 12 grudnia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Roboty wyszły na ulicę. Wczoraj przed Ministerstwem Cyfryzacji pojawiło się około 30 robotów humanoidalnych. Ich obecność miała zwrócić uwagę na rozwój robotyki, ale przede wszystkim na problemy, jakie rodzi stale rozwijająca się technologia. Chodzi o to, by nie zastępowały ludzi i nie prowadziły do utraty miejsc pracy. Do manifestujących wyszedł minister Gawkowski.
7: Sztuczna inteligencja tak, ale w centrum człowiek. Człowiek najważniejszy, a sztuczna inteligencja przygotowana tak, żeby ją zawsze człowiek zarządzał. Czyli algorytmy w tyle, człowiek z przodu.
8: Moja obecność ma pokazywać, że robotyzacja nie jest odległą wizją przyszłości, tylko technologią, która już jest obecna. Demokratyzm chce rozpocząć publiczną debatę o zasadach automatyzacji pracy.
1: Mówił jeden z robotów. Organizatorzy przekonują, że jeśli nie będzie odpowiednich regulacji dotyczących rozwoju sztucznej inteligencji i robotów właśnie, wiele osób może stracić pracę. A my sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.
9: Pogoda. Na Lubelszczyźnie to będzie prawdziwie letni dzień, mimo że mamy wrzesień. Na termometrach dzisiaj w całym regionie nawet do 29 stopni. Już teraz w Lublinie mamy 16 stopni. Zachmurzenie na niebie jest niewielkie, a w kolejnych godzinach tych chmur nie będzie już praktycznie wcale. Wiatr umiarkowany, momentami nieco porywisty. Ciśnienie stabilne, 1017 hektopaskali. Dzisiaj bardzo słonecznie, ciepło i co najważniejsze, bez opadów deszczu.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: No przed wami teraz może trochę niedoskonała, ale jednak naturalna inteligencja nasza. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, Kasia Kozibor.
10: Tomek Waloszczyk.
11: Za chwilę Bananarama, teraz Żoda, są SCT, Next i Stepa. No to pa.

0: 12,5 minuty po godzinie 7 w Radio Plus.
1: ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czasem się lubi pochwalić tym, że w tym zakładzie też są wysokie zarobki. Otóż, ten też się ktoś założył, po prostu ktoś założył, że będzie długo pracował. I tak, emerytka z najwyższą emeryturą w Polsce, uwaga, co miesiąc pobiera 42 tysiące złotych miesięcznie. Znaczy ona nie pobiera, bo to brutto jest, więc trzeba tam jeszcze odjąć jakieś tam rzeczy.
0: No to i tak mnóstwo pieniędzy.
1: 42 tysiące złotych, ale są trzy składniki. Po pierwsze, długi staż pracy, czyli no długo w ogóle musiała pracować. Po drugie, wysokie zarobki, no bo to też nie jest tak, że ktoś trochę zarabia i sobie uzbiera na tę emeryturę, więc musiała mieć atrakcyjne wynagrodzenie, a także odkładanie decyzji o zakończeniu aktywności zawodowej. Czyli jak jest wiek emerytalny, to ktoś mówi, a popracuję sobie jeszcze kilka.
0: Ale są tacy, którzy bez pracy sobie życia nie wyobrażają. Pewnie taka była też ta pani. W związku z tym, póki się dało, pracowała.
1: Jeszcze jest mężczyzna ze Śląska, emeryt, który, bo ta pani najwięcej jako kobieta, a pan 54 tysiące złotych brutto. On, jak miał 86 lat, dopiero przeszedł na emeryturę. Nie tam, że jakiś wiek emerytalny. On do 86 pracował. No i się tam uzbierało. Ale jest też emerytura. Nie wiem, czy ktoś to w ogóle odkłada, pobiera 2 grosze miesięcznie.
0: No, 2 grosze, to ja nie proszę.
1: Jak ktoś przepracował 17 dni tylko, to tyle wyszło.
0: Ale naprawdę przelewałem te 2 grosze miesięcznie?
1: No muszą, no co?
0: Przepraszam.
1: To wiesz co, jakby mieli wydawać w kasie, to by mieli problem, musieliby rozmienić zawsze ten, a przelać to co za problem?
0: Ojejku, to nie jest śmieszne. 14 minut po godzinie
1: 7. Ale nie natychmiastowym, bo natychmiastowy kosztuje 5 zł.
0: Tak?
1: Przelewem.
0: A. Dobrze, to za chwilę perfekt. Ja blikiem robię, to za darmo mam. A potem Abba Super Trooper na antenie Radia Plus. Jesteśmy z wami do godziny 9. Polecamy się.
2: Reklama.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Reklama.

0: Super Trooper Abba na antenie Radia Plus. Jest super, dzisiaj dzień dobrych wiadomości, tego się trzymamy, to teraz będzie dobra wiadomość, ale nie dla wszystkich.
1: No
0: bo zawsze ktoś musi ucierpieć. Okazuje się, że według badań osoby urodzone między wrześniem a listopadem mają wyraźnie większe szanse na dożycie 100 lat niż ci, którzy się urodzili na przykład wiosną w marcu.
1: I to jest dobra wiadomość?
0: No dobra wiadomość dla tych, którzy między wrześniem a listopadem przyszli na świat i chcą żyć długo.
1: Niby tak, ale troszkę dłużej powinny popracować, już do tego ZUS-u wracam, żeby mieć większą emeryturę.
0: No dobrze, dlaczego to ma znaczenie? Podobno wpływ czynników środowiskowych, czyli kluczowe etapy ciąży, dostęp do świeżej żywności, mniejsze ryzyko niedoborów witaminowych, potem ekspozycja na wirusy, ale ja się pytam, co jeżeli inna pora roku jest na drugiej półkuli, oni też są, biorą pod uwagę, że tam jest zima.
1: A bo to ogólnoświatowe badania.
0: No tak, no. Także nie do końca mi się to wszystko zgadza i kupy nie trzyma.
1: A poza tym
0: sami pracujemy na to, jak długo będziemy żyć.
1: A poza tym te korzyści to chyba dotyczą tylko, nie wiem, okresu ciąży i pierwszego roku.
0: No
1: to się wszystko wyrównuje,
0: No właśnie, więc co, jesteśmy w opozycji.
1: Tak,
0: znaczy,
1: zdecydowanie.
0: Uważamy, że sami powinniśmy dbać o siebie na ile możemy i wtedy sami sobie pomagamy. O, w ten
1: chyba
0: sposób.
1: Że imprezy urodzinowe.
0: Żyjmy zdrowo.
1: Chyba, że imprezy urodzinowe we wrześniu, w październiku, w listopadzie są jakieś fajniejsze, nie wiem.
0: Dobrze, Sissy Catch już teraz I Can't Lose My Heart Tonight w Radio Plus 27 minut po godzinie 7.

0: dokładamy się do życzeń dla tych, którzy świętują we wrześniu, którzy świętują dzisiaj właśnie 8 września, bo wymienialiśmy te najbardziej znane osoby w kartce z kalendarza po godzinie 6, a może ktoś nie usłyszał dokładnie, że wszystkim życzymy.
1: I przypominamy, dobre śniadanie to podstawa. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości i prognoza pogody, zbliża się 7.30.
2: Reklama.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
7: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Znów tragiczny wypadek w Tatrach. Ciało 27-letniego polskiego turysty odnaleziono wczoraj w północnej ścianie małego lodowego szczytu po słowackiej stronie. W niedzielę rano mężczyzna wyszedł z Łysej Polany w kierunku Doliny Jaworowej. Przez cały dzień nie było z nim kontaktu. W nocy rodzina zaalarmowała ratowników. Rozpoczęła się akcja poszukiwawcza z udziałem m.in. śmigłowca. To właśnie z pokładu maszyny zlokalizowano zaginionego turystę. 11 państw, w tym Polska, w Holandii rozpoczęły się ćwiczenia powietrzno-desantowe Falcon Leap. Do 18 września żołnierze będą ćwiczyć zrzuty ładunków i spadochroniarze. W manewrach bierze udział 11 państw, oprócz Holandii i Polski także Niemcy, Włochy, Grecja, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Szwecja. Ze względów bezpieczeństwa dokładne miejsca i godziny zrzutów spadochroniarzy nie są podawane do publicznej wiadomości. 45 tysięcy osób na wystawach poświęconych Janowi Pawłowi II. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach podsumowało tegoroczne wakacje. Jesteśmy otwarci cały rok, podkreśla dyrektor Piotr Polak.
2: Fenomenem naszego muzeum od zawsze pozostaje jedna i ta sama rzecz, czyli oryginalne mieszkanie, w którym Karol Wojtyła się urodził i spędził pierwsze 18 lat życia. I zawsze dla wiedzających jest dużym przeżyciem emocjonalnym, więc myślę, że zarówno te stare atrakcje, jak i te nowe w dużej mierze że przyciągają zwiedzających do naszej instytucji.
1: Muzeum udostępnia zwiedzającym blisko 200 autentycznych pamiątek związanych z życiem Jana Pawła II i jego rodziny.
3: Małgorzata Oruń, dzień dobry z Lublina. Brakuje krwi w bankach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Kryolecznictwa. Lekarze apelują do dawców o oddawanie krwi. Trzeba nieustannej mobilizacji, bo krew to unikatowy lek, mówi nam Paweł Filip z RCKiK w Lublinie.
4: Jest istotne z innego bardzo prostego względu. Tej krwi nie da się niczym zastąpić, nie można jej wyprodukować, więc tylko człowiek może podarować ją drugiemu człowiekowi, dlatego jest to tak bardzo ważne i tą krew trzeba oddawać systematycznie. To zapotrzebowanie na krew jest cały rok, więc zachęcamy wszystkich do tego, żeby systematycznie oddawali krew.
3: Chętni dawcy powinni zgłaszać się do stałych i terenowych punktów poboru krwi. Szczegóły dostępne na stronie rckik.lublin.pl. Zamojski ratusz szuka firmy, która zajmie się remontem mogił żołnierskich na Rotundzie. Trwa przetarg na odnowienie 12 grobów w 5 sektorze.
5: Remont będzie spory, bo dotyczy wymiany krzyży, wymiany obramowań mogił, wykonanie nowych z granitu. Będą zdjęte tabliczki z piaskowca, wszystkie wyczyszczone i poddane renowacji. Dodatkowo będzie uzupełnienie ubytków nawierzchni żwirowej wokół mogił, wyrównanie ich powierzchni, nawiezienie ziemi i zazielenienie. W związku z tym rzeczywiście duży zakres prac.
3: Mówił rzecznik prasowy Zamojskiego Ratusza Jacek Beus. Oferenci mają czas na zgłaszanie ofert do 10 września. A na Lubelszczyźnie od samego rana we wtorkowy przedpołudnie i poranek bardzo słonecznie, zachmurzenie niewielkie. W kolejnych godzinach tych chmur jeszcze mniej, dopiero późnym popołudniem powrócą na Lubelszczyznę. I do tego dzisiaj bardzo ciepło, nawet do 29 stopni. I już teraz w Lublinie i regionie 13-14 stopni. Wiatr delikatny, a ciśnienie będzie stabilne.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: To już połowa naszego poranka, przynajmniej w naszym towarzystwie, w 7:30 za nami.
7: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor.
6: Tomek Waloszczyk.
7: Zapraszamy do 9:00. Będzie pytanie przed śniadaniem, to przed 8:00, fajna koszulka bawełniana, ciepła, ale też i przewiewna, na każdą porę roku się przyda
6: do zdobycia. Z syfonem i bąbelkami.
7: Z syfonem, tak jest.
6: Jeszcze mamy mieć słoneczne dni, jeszcze mamy mieć wysoką temperaturę, więc taka koszulka się przyda, bo ona biała, nie przyciąga tak bardzo promieni słonecznych.
7: Dokładnie tak, a zimą można się w niej przespać i też jest fajnie. No co, ja w podkoszulkach śpię czasami.
6: Chyba chcesz, żeby woda sodowa komuś uderzyła do głowy w czasie snu.
7: Albo gasić pożar można też.

0: A teraz jedna z tych historii lotniczych, które, no nie, nie lubimy. Takich to nie lubimy. Samolot leciał z Dallas w Teksasie do Newark w stanie New Jersey. On tam wcześniej wylądował, ponieważ był incydent na pokładzie. Pewien mężczyzna zaczął się awanturować.
1: Co mu się nie podobało?
0: Nie wiadomo co, media nie opisują tego, ale używał obraźliwych, nawet rasistowskich sformułowań wobec personelu pokładowego, innych pasażerów.
2: Ale to będzie teraz jeździł pociągiem?
0: No na pewno, a przynajmniej jakąś inną linią lotniczą. Zrobiło się tak groźnie, że dwóch pasażerów innych postanowiło wkroczyć do akcji. Jeden tam przytrzymał go.
1: A drugi taśmą związał.
0: Właśnie, ale tak dookoła. Widziałeś ty to zdjęcie?
1: Nie, ale tak pomyślałem, że też bym tak zrobiła.
0: Jakąś taśmą elastyczną, no siedzi...
1: Nie, to jest ta taśma, rozumiesz, taka porządna.
0: No bardzo porządna, no. I ręce mu skrępowali, i do fotela go przywiązali, ja nie wiem, później jak będą odklejać te taśmy, to trzeba będzie fotel czyścić chyba, bo to jest taka mocna ta taśma.
1: Nie, mój się
0: i
1: pan zapłaci.
0: I tak dalej, no. No, no. Pan pewnie tak, no, pan już się policja nim
1: czekaj,
0: zajęła.
1: A tutaj jeszcze mu jakieś takie usztywnienie wrzucili.
0: To się nazywa kajdanki elastyczne. Zastanawiałem się przez chwilę, kto ma kajdanki na pokładzie, kto się do tego przyznał. Aha. A to nie, to takie specjalne, które stewardesa przyniosła. No. A. Ale on jest tak przywiązany...
1: Na stewardessę, ona ma te kajdanki elastyczne.
0: Ale on jest tak do tego fotela przywiązany już teraz, że żadne...
1: Na mur!
0: Żadne turbulencje mu nie groźne. Nie. Bezpieczne lądowanie miał na pewno. Chociaż twarde.
1: Sam sobie zasłużył. Ciekawa jestem, czy był pod wpływem jakichś środków, bo to teraz takie modne, że sobie człowiek sobie łyknie i potem wariat w niego wstąpi.
0: No bo tak, bo niektórzy się boją latać i próbują się czymś tam suplementować, znieczulać.
1: O, właśnie. I potem się tak kończy, w kajdankach. Jest zakazem.
0: No nie, no to tak, to się rzadko kończy, no.
1: Wizerunkiem publicznym.
0: A nie lepiej to zjeść czekoladę?
1: Ale... No. Tak, czekoladę zdecydowanie lepiej, napić na się zimnej wody. Są techniki oddychania, wszystko po prostu można zastosować. No. No dobra, za chwilę Queen, Kind of Magic, Puff Daddy, Faith Evans, I'll Be Missing You. To wszystko w Radio Plus.
3: Reklama.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
9: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
8: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
9: To będzie dla mnie zaszczyt.
10: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
11: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
12: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Reklama.

0: Aha, je, tak się cieszy człowiek, który dostał dobrą wiadomość.
1: Queen, dobre śniadanie chyba, skoro je.
2: Pytanie przed śniadaniem.
0: Wszystko co dobre jest dobre, i śniadanie, i dobre wiadomości, a my z wami do godziny 9:00, i to też jest dobra wiadomość, mamy nadzieję, za 4 minuty 8:00.
1: Ale dobrą wiadomością jest też nasza nagroda, czyli koszulka z syfonem. Jeżeli chcecie ją dostać...
0: 100% bawełny.
1: Napiszcie do nas, nie będzie to łatwe pytanie, trzeba troszkę usiąść i pomyśleć, a może ktoś od razu tak sobie strzeli z palca. Otóż jaka dobra... Dzisiaj dzień dobrej wiadomości. Jaka dobra wiadomość byłaby dzisiaj dla was najlepsza, na jaką może czekacie? Albo jaką usłyszeliście w ostatnim czasie najlepszą?
0: Napiszcie nam o tym 691 141 141, numer SMS do radia.

0: Oj, busola by się nam dzisiaj przydała, bo to dopiero wtorek, jeszcze się trochę rozbudzamy po weekendzie. No ja szczególnie, bo mnie wczoraj nie było.
1: No dobrze, dobrze, już jesteś, więc już nie gadaj. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości i prognoza pogody. Posłuchajmy.
2: Reklama. Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
3: Drupi już 29 września w Gdańsku w Filharmonii Bałtyckiej i 1 października w Warszawie w klubie Stodoła. Zaśpiewa swoje największe przeboje Provincia, Serenoe, Wadowija, Soli, Piccola e Fragile i wiele innych. Czy może was tam zabraknąć? Kup bilety już teraz na Eventim, e-bilet lub bilety na PL. Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się w Gdańsku i Warszawie na koncertach Drupiego.
4: 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha, wyczarowane dzięki technologii immersji. I dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.

0: Radio Plus Lublin.
1: Kijów znów pod rosyjskim ostrzałem. Są śmiertelne ofiary, o szczegółach powiemy za chwilę. Zaniedbali obowiązki i narazili dziecko. W Wadowicach proces policjantów oskarżonych w sprawie śmierci 14-latki. Przyjrzymy się też cenom paliw. Z dnia na dzień jest drożej. Minęła ósma, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwie osoby nie żyją, 10 zostało rannych w wyniku rosyjskiego zmasowanego ostrzału Kijowa. Rakiety balistyczne i drony zaatakowały 7 dzielnic, uszkodzone są budynki mieszkalne, administracyjne, także szkoła, sklepy i samochody. Wszystko w mieszkaniu mamy zniszczone, mówi jedna z mieszkanek.
2: Byliśmy na korytarzu, mieszkamy na 3. piętrze. Z okien powylatywały szyby.
1: Dobrze, że nie było nas w pokoju, bo raniłyby nas odłamki szkła. Było strasznie. Wszystko wrzało. Kijów zaatakowano krótko po tym, jak skończyła się obietnica Putina, że nie będzie ostrzeliwał stolicy w związku z wizytą amerykańskich wysłanników. W nocy zaatakowane zostały także obwód kijowski i Odessa. Alarm lotniczy ogłoszono w miastach na zachodzie Ukrainy, przez co Polska poderwała swoje myśliwce. Odpowiadają za niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka. Przed sądem w Wadowicach ruszył proces 3 policjantów oskarżonych w sprawie śmierci z wyziębienia 14-latki w Andrychowie. Dziewczyna zmarła jesienią 2023 w centrum miasta. Wśród oskarżonych były komendant z Andrychowa Sławomir P.
3: Mając wiedzę o okolicznościach zaginięcia małoletniej, świadczących o istnieniu realnego zagrożenia dla jej życia lub zdrowia, pomimo dysponowania siłami i środkami pełniących służbę w komisariacie funkcjonariuszy, nie skierował żadnego patrolu do obsługi zdarzenia, ani też nie podjął żadnych innych czynności zmierzających do odnalezienia pokrzywdzonej.
1: Mówi prokurator Oliwia Bożek-Michalec. Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy. Mecenas Maciej Szczerba, który reprezentuje byłego komendanta, wnioskuje o umorzenie postępowania.
4: W mojej ocenie nie można tutaj w tej sprawie na podstawie wykazanego fakta sprawy stanu faktycznego mówić w ogóle o popełnieniu czynu zabronionego. Natomiast rolą sądu jest oczywiście ocena tego wniosku.
1: Przypomnijmy, 14-letnia Natalia w czasie siarczystego mrozu w 2023 wyszła rano do szkoły. W drodze źle się poczuła, telefonowała do ojca, mówiąc, że nie wie, gdzie się znajduje. Powiadomiono policję. Dziecko znalazł znajomy ojca pół kilometra od komisariatu. Dziewczynka była w stanie hipotermii, nie udało się jej uratować. Dodajmy, że oskarżonym grożą 3 lata więzienia. Taniej już było, ceny paliw z dnia na dzień coraz wyższe. Benzyna 95 zbliża się do 8 zł za litr, diesel do 9. Po raz pierwszy od kilku tygodni drożeje też autogaz. Ceną przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. W najbliższym czasie jest szansa na jakiekolwiek obniżki?
5: Analitycy przyznają wprost – nie. Co gorsza, jeszcze w tym tygodniu diesel może przebić psychologiczną barierę 9 zł za litr, a 95 przekroczyć 8.
6: Co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł.
7: Drogo, ale nie mam wyjścia.
8: Żeby zarabiać pieniądze, muszę się przemieszczać, więc po prostu nawet jak będzie po 10 zł, też będę tankował.
5: Mówili mi kierowcy, ceny wciąż rosną, bo wciąż niespokojnie jest na Bliskim Wschodzie, w rejonie cieśniny Ormus.
9: Pod ostrzałem znajdują się tankowce nawet, które przewożą, a to jest bardzo poważne podbicie tej premii ryzyka.
5: Mówi mi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Pierwszy raz od kilku tygodni drożeje też LPG. Na to wpływ ma dodatkowo zbliżający się sezon grzewczy.
1: Autogaz nie będzie jednak drożał aż tak spektakularnie. Eksperci przewidują wzrost o kilka groszy do około 3 zł za litr.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Uważnie wybierają kierunki studiów i sprawdzają, których zawodów nie zastąpi sztuczna inteligencja. W Łodzi dobrą okazją do przyjrzenia się ofertom wyższych uczelni jest salon maturzystów. Z poszukującymi wymarzonych studiów rozmawiał Grzegorz Mich.
10: Czym kierujecie się w wyborze studiów?
11: Na obecną chwilę interesuje mnie bardzo rynek pracy.
10: Jakie kierunki tu się mogą nasuwać?
11: Medycyna, prawo, dziennikarstwo.
12: Żeby rynek pracy był dobry. Wydaje mi się, że bardziej w te pasje.
10: Czym się kierujecie przy wybieraniu?
13: Zarobkami i to tyle. Tak, żebym mógł zarobić, no nie wiem, automatyka, bioinżynieria.
14: Informatyka to jest zawód, który zawsze jest potrzebny.
15: Przede wszystkim zarobki. No też pasja.
16: Myślę, że nie mogłabym mieć żadnej nudnej pracy. Właśnie celnik to jest dosyć taka przebojowa praca, że tam dużo się dzieje.
1: Salon maturzystów przy Matejki w Łodzi jeszcze dziś, a już teraz w Radiu Plus o pogodzie na dziś.
17: Pogoda.
7: A dzisiaj w pogodzie dużo słońca, niewielkie minimalne wręcz zachmurzenie i bardzo ciepło. W Lublinie już teraz mamy 16 stopni na plusie, a w ciągu dnia w całym województwie dzisiaj do 29 stopni. A zatem będzie ciepło, przydadzą się okulary przeciwsłoneczne i krótki rękawek też jest wskazany. Wiatr delikatny, a ciśnienie dzisiaj stabilne. Jego wartość to 1016 hektopaskali. Do końca dnia pogodnie, słonecznie i bez opadów.
17: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
18: Dzień dobry, o poranku, 6 minut po 8. Kasia Kozimor.
19: Tomek Waloszczyk, patrzymy też w kalendarz. Dzisiaj wtorek, 8 dzień września.
18: Jesteśmy razem, to dobry znak. Za chwilę Pacara, Yes Sir, I Can Boogie, a teraz Art Company i Susanna.

0: Bakara jest Sarah Can Boogie na antenie Radia Plus. 15,5 minuty po 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: Boogie Woogie to dopiero będzie, ale pytanie czy będzie, bo zadaliśmy dość takie otwarte pytanie o dobre wiadomości, na które czekamy, albo takie, które dostaliśmy. I teraz nie wiem, czy to jest życzenie, marzenie, czy już fakt. Piotra pytamy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: No właśnie, te dwie dobre wiadomości wysłałeś, one już dotarły do ciebie, czy jeszcze nie?
3: Tak, posłuchajmy wiadomości, które niestety dzisiaj się kończą.
2: Mhm. Aha, to były sprzed parunastu dni, powiedzmy.
3: Nie, zacząłem w sobotę urlop, dzisiaj kończę.
2: Aha, właśnie, dobra, to ja powiem, przeczytam.
0: To szybki to był lot.
2: No właśnie,
0: powiem.
2: Pierwsza wiadomość od kierownika, możesz wziąć urlop, w sobotę to było, a druga wiadomość od żony, zarezerwowałam nocleg w górach. Fantastycznie. I co, i kończy się?
3: No niestety się kończy już dzisiaj, ładna pogoda się w Tatrach nam zrobiła. I no niestety, ale trzeba się zbierać. No.
2: A wcześniej padało trochę?
3: Jak to mówią, w górach nie ma brzydkiej pogody.
2: No to prawda, no, tylko trzeba się dobrze przygotować.
3: Lepsza jest brzydka pogoda w górach niż ładna przez okno pracy.
0: No, coś w tym jest, tak, rzeczywiście.
2: No dobrze, słyszymy, że jeszcze tam gdzieś jesteś w tych górach, bo zasięg mamy taki sobie, ale wysyłamy ci koszulkę, która się przyda na jakiś kolejny urlop albo na co dzień do pracy.
3: No super, dziękuję. A mogę jeszcze pozdrowić mojego super kierownika z pracy?
0: Oczywiście, pozdrawiaj.
3: To pozdrawiam mojego kierownika z pracy i wszystkich kolegów, koleżanki z mojego działu. No i całą rodzinę też pozdrawiam.
2: Dobrze,
0: poszło.
2: Uwaga.
0: Wszyscy usłyszeli,
2: do
0: mam nadzieję.
2: Pracowników, kolegów. Piotr wraca, a do kierownika przyznajemy odznakę super kierownika.
0: Tak jest. Może być?
3: No.
0: No, i wszystko załatwione.
2: Do usłyszenia.
0: A żonę proszę jeszcze pozdrowić, przecież gdyby ona nie zarezerwowała, to co by było? No to trzymajcie się, do usłyszenia. Pa, pa. 17,5 minuty po 8.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
4: Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólny, rodzinny obiad? Wystarczy, że pomyślisz. My zajmiemy się wszystkim. Siądźmy bliżej. Stół i wół. Bramowa, Sławinkowska. Gęsia.
5: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
1: Reklama.

0: No i tak dotarliśmy do tam za ocean.
1: Dobrnęliśmy.
0: No, do Nowego Świata.
1: Dobiegliśmy.
0: Miały być Indie, wyszła Ameryka, nieważne.
1: Wyszło jak zwykle.
0: Dobrze, oby nam dzisiaj wszystko dobrze poszło do pracy, żebyśmy dotarli tej, co trzeba.
1: I żeby nam wyszło.
0: No.
1: No. No dobrze, za chwilę wiadomości i prognoza pogody na antenie Radia Plus, 28 minut po 8.
2: Reklama.

0: My wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Musical Metro w Lublinie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 29 listopada w hali Globus w Lublinie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Lublinie 29 listopada. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
6: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek tragiczny wypadek w Świętokrzyskiem w nocy w miejscowości Porzecze w powiecie kieleckim. 20-letni kierowca podczas wyprzedzania stracił panowanie nad autem.
2: 20-letni kierujący Seatem podczas wykonywania manewru wyprzedzania na łuku drogi najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem. Samochód uderzył w przepust, a następnie dachował. Niestety pomimo podjętych działań życia 20-latka nie udało się uratować.
1: Powiedziała nam Małgorzata Pyrkowska-Kiepas, rzeczniczka kieleckiej policji. Ta razem z prokuraturą wyjaśniają okoliczności tragedii. O północy weszły w życie nowe kanadyjskie cła na ponad 700 produktów importowanych ze Stanów Zjednoczonych. To odpowiedź Kanady na zapowiedź prezydenta Trumpa, że od 2027 USA podniosą z 25 do 50% cła na sprowadzane z Kanady auta, ciężarówki i części samochodowe. Amerykański przywódca oskarżył sąsiednie państwo o zdzieranie ze Stanów Zjednoczonych i stosowanie absurdalnie wysokich ceł na amerykańskie produkty rolne. Wielka akcja portugalskiej policji przeciwko narkotykowym gangom. Funkcjonariusze rozbili dwie grupy zajmujące się produkcją i przemytem narkotyków. Przejęli majątek przestępców warty 15 milionów euro. Jedną z grup śledczy obserwowali od ponad roku.
3: Małgorzata Orundzin, dobry z Lublina. Około 8 milionów złotych na rewitalizację zabytków w województwie lubelskim jeszcze w tym roku. W regionie dofinansowanie otrzymało 21 obiektów, w tym sakralne i świeckie. Wśród nich znalazły się m.in. kapliczka z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego przy Centrum Kultury, dach kościoła pod wezwaniem Świętego Ducha w Lublinie czy remont Domu Ludowego w Nałęczowie. Następne drogi wojewódzkie na Lubelszczyźnie do remontu i przebudowy. Remonty dotyczą dróg wojewódzkich w powiecie bialskim i jednej w powiecie biłgorajskim. To kontynuacja sprawdzonej techniki remontowania dróg, mówi Paweł Szumera, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie.
4: Przeciwsłękaniową, następnie warstwę wiążącą i później warstwę ścieralną. Poprawiamy jakość nawierzchni. W tym roku już mamy zakontraktowane 107 km dróg. W tamtym roku udało się przebudować 130 km tym właśnie stylem nakładkowym. Równa nawierzchnia poprawia komfort podróżujących i poprawia też bezpieczeństwo.
3: Wartość wszystkich zadań to 11 milionów 600 tysięcy złotych. Za tę kwotę zostanie wyremontowanych 7 km dróg wojewódzkich i powstanie jedno rondo. Inwestycje mają być gotowe do końca tego roku. A na Lubelszczyźnie z samego rana sporo słońca. Kto dopiero wychodzi z domu, to warto zabrać ze sobą butelkę wody i okulary przeciwsłoneczne. Dzisiaj będzie bardzo słonecznie ciepło, nawet do 29 stopni. Już teraz w Lublinie mamy 16 stopni. Wiatr delikatny i taki pozostanie przez cały dzień. A na lubelskim niebie sporo słońca, niewielkie zachmurzenie, a do tego ciśnienie w normie 1018 hektopaskali.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
5: Przeciągnięci, najedzeni, co tam jeszcze, wyspani, więc pora ruszyć nie w tango, ale w sambę.
6: Dobrze, niech będzie w sambę. Dzień dobry. Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczyk.
6: I zadowoleni też.
5: Jak najbardziej.

0: Okazuje się, że rzeczywiście taka ciekawostka miejscowa. Ptaki bardzo inteligentne. Ornitolodzy mówią, że za tymi podróżami musi być jakiś pragmatyzm. Jeszcze nie zbadali, po co te ptaki lecą ze stacji do stacji. W każdym razie, znaczy nie lecą, tylko właśnie podróżują. W każdym razie potrafią też naśladować dźwięki ludzi, różnych innych rzeczy. Bardzo dobrze się w mieście odnajdują. Nie boją się hałasu i tak dalej, i tak dalej. Nawet wiedzą, o której śmieciarka przyjeżdża, drzwi się otwierzą, żeby wlecieć i wylecieć.
1: Cudownie. A czy te ptaki są na tyle inteligentne, żeby pójść do kasy i kupić bilet?
0: Nie, one
1: czy
0: mają...
1: może właśnie na tyle są inteligentne, że nie kupują tego biletu?
0: One są na tyle inteligentne, że korzystają z przywileju z tego, że są ciekawostką, no i w związku z tym podróżują do woli i nie brudzą. To jest najważniejsze. Grzeczne ptaszyska.
1: Otóż to. No to niech sobie jeżdżą. Chociaż nie wiem, czy to dobrze wpływa. Lepiej, żeby one leciały.
0: No tak, no że leniwe się zrobiły jakieś takie.
1: Obrosną
0: straszne
1: w tłuszcz i co będzie?
0: W piórka.
1: No,
0: Gloria Gaynor za chwilę.
2: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Reklama.

Second Wind, biało-czarny świat, kombi na antenie Radia Plus. Za 7 minut będzie godzina 9. Dziękujemy już za dzisiejsze spotkanie w porannym programie Radia Plus, która nastaje. Za chwilę Agnieszka Morawska, przeboje z nutą nostalgii, wcześniej oczywiście najnowsze wiadomości. A my wracamy jutro po godzinie 6. Do usłyszenia, udanego dnia, z Radiem Plus życzymy.

0: reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
0: Play. Reklama. Radio Plus. Przeboje.

0: Radio Plus Lublin.
1: Mają zapaść kluczowe decyzje dziś, posiedzenie zarządu PKOL. Podejrzany przyznał się do zabójstwa 13-latki. To nowe informacje prokuratury, która bada śmierć Izabeli Strzałkowskiej. Tatrzański Park Narodowy debiutuje w kinach. W tym tygodniu premiera serialu Świadomi Tatr. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prezydium ma obradować w sprawie dalszego funkcjonowania po aresztowaniu dotychczasowego szefa Radosława Piesiewicza. Nasz reporter Mateusz Chłystun zna szczegóły. Mateusz, to gremium nie może jednak odwołać prezesa.
2: Taką decyzję może podjąć większość członków walnego zgromadzenia tej organizacji. Na razie jednak nie rozpatrzono wniosku działaczy o jego zwołanie. Formalnie na czas nieobecności aresztowanego Radosława Piesiewicza PKOL-em zarządza wiceprezes, co jak tłumaczą władze instytucji, wynika ze statutu. Wiele wskazuje na to, że do wyborów nowych władz PKOL-u może jednak dojść jeszcze w tym roku. Pierwotnie zakładano, że do końca kadencji obecnego zarządu nic się nie zmieni, ale argumentem zwolenników zmiany jest fatalna kondycja finansowa komitetu. Tymczasem ruszyła już giełda nazwisk potencjalnych następców Piesiewicza. Swoją kandydaturę publicznie zadeklarował członek PKOL-u Robert Korzeniowski.
1: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. Podejrzany współpracuje ze śledczymi, konsekwentnie przyznaje się do zabójstwa 13-latki. To nowe informacje z prokuratury, która bada śmierć Izabeli Strzałkowskiej. Dziewczynka, przypomnijmy, została zamordowana 15 lat temu w Gdyni Dąbrowie. Dopiero dzięki badaniom DNA śledczy trafili na trop podejrzanego.
3: Podejrzany przyznaje się do popełnienia zabójstwa, opowiada, jak do tego doszło. To umożliwiło odtworzenie przebiegu zdarzenia, czyli tak zwanej wizji lokalnej. Do tej wizji doszło 2 września 2026 roku. Ponadto funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przesłuchują świadków związanych z podejrzanym.
1: Mówił Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Do zabójstwa 13-latki doszło 23 sierpnia 2011 roku. Ciało dziewczynki, która wieczorem odprowadziła swoją koleżankę na przystanek, znaleziono w lesie w dzielnicy Dąbrowa, 300 metrów od bloku, gdzie mieszkała. Podejrzanemu 37-latkowi grozi dożywocie. Uwaga kierowcy, poważny wypadek na S7 między Ostrudą a Olsztynkiem. W nocy zderzyły się tam dwie ciężarówki. W tej chwili zablokowany jest jeden pas w stronę Warszawy. Jak długo potrwają utrudnienia, nie wiadomo. Prawie 6% tyle wynosi bezrobocie w Polsce. Mimo to w wielu zawodach pracodawcy nie znajdują pracowników. W jakich branżach są największe deficyty?
4: To elektrycy, są to kierowcy, lekarze, jak i pielęgniarki, położne, opiekunowie osoby starszej, nauczyciele różnego szczebla, magazynierzy, pracownicy służb mundurowych.
1: Wymieniał Bartosz Kotecki, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu. Braki wynikają w dużej mierze z luki pokoleniowej. Doświadczeni pracownicy odchodzą na emeryturę, a młodych zainteresowanych tymi zawodami brakuje.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Tatrzański Park Narodowy debiutuje w kinach. W czwartek premiera serialu Świadomi Tatr, który opowiada o największych problemach gór. Pierwsza odsłona w Zakopanem, kolejne odcinki pokazywane będą w różnych miastach Polski.
5: Każda z tych premier będzie odbywała się w kinie, także faktycznie wchodzimy na duży ekran w różnych polskich miastach. Faktycznie ruszamy z takim tournée po Polsce, gdzie będziemy pokazywać nasze odcinki i dyskutować z lokalnymi specjalistami, którzy w tych miejscach w Polsce też borykają się z problemami, o których mówimy w serialu.
1: To Maria Kozłowska z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Projekcja pierwszego odcinka w czwartek w zakopiańskim kinie Sokół o 19:00. Wstęp bezpłatny.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: 4 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Irena Jarocka, odpływają kawiarenki w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 8 dzień września w kalendarzu to m.in. Dzień dobrych wiadomości. To skoro przy kawiarenkach jesteśmy, to te mają się bardzo dobrze. Zarówno te pływające kawiarenki, jak i te kawiarenki, ogródki kawiarniane. Ponieważ pogoda sprzyja temu, żeby jeszcze się cieszyć tym, co na zewnątrz. Być może dla niektórych będzie nawet za gorąco, ale to już nie jest takie upalne słońce. One jest niżej, być może mocno razi. Ale cieszymy się tym, co mamy, tym bardziej, że wrzesień prawie już w połowie, a pogoda całkiem przyzwoita i można korzystać z tego, co na zewnątrz. I być może tak, że to jest dobra pogoda dla wszystkich, którzy czekają na zbiory śliwek i ośliwka. Dzisiaj będziemy rozmawiać. Radio
1: Plus. Reklama. Samuraj był kimś więcej niż wojownikiem. Kaligrafia, literatura, sztuka, dyscyplina, honor i droga doskonalenia. Odkryj niezwykły świat dawnej Japonii, pełen legend, symboli i niezwykłego kunsztu. Drzeworyty mistrzów, legendarne zbroje, broń, maski i blisko 600 wyjątkowych eksponatów. Czas samurajów. Wystawa w Muzeum Narodowym w Lublinie na Zamku Lubelskim. Zapraszamy do 27 września.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Hej, tu Ikea. Teraz jesteśmy jeszcze bliżej Ciebie. Zamów online swoje wymarzone artykuły IKEA i odbierz je w jednym z trzech nowych punktów odbioru zamówień w Puławach, Garwolinie lub Ostrowcu Świętokrzyskim. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Reklama.

Tu w przebojach z nutą nostalgii 25 minut pozostało do 10. Wiadomości od Was. Dzisiaj dzień dobrych wiadomości, więc złych nie przyjmuję, ale ta jest wspaniała. Ania z Krzysztofem piszą do nas tak. Dzień dobry, opalamy się na plaży, słuchamy Radia Plus, pozdrawiamy ze słonecznej wyspy Samos w Grecji. I pozdrowienia są dla słuchaczy także, czyli wszyscy czujemy się pozdrowieni. A zdjęcie Samos do tego i ta niebieskość bijąca z tego zdjęcia właśnie. I tak mi się chyba Samos kojarzy. Tam jest wszędzie niebiesko i wszystkie odcienie niebieskiego są, jeśli chodzi o wodę i o niebo. Jeżeli byście chcieli się schodzić, Aniu i Krzysztofie, to tunel Eupalinosa na pewno Wam w tym trochę pomoże. No i Samos kojarzy nam się oczywiście z Pitagorasem, a rok szkolny się już rozpoczął, a to nie wiem, czy to jest dobra wiadomość, miał być dzisiaj tylko dobra. Dobra jest na pewno taka, że oprócz Dnia Dobrych Wiadomości jest także Dzień Śliwki i teraz jest najlepszy czas na śliwki właśnie, więc pytanie do Was, co z tymi śliwkami robicie? 691-141-141, SMS-owy numer dla Was do oddania. Mam dzisiaj koszulkę Radia Plus. Wulewu i Abywa teraz.

0: Rock and Roll is King i Ilo w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. Jeśli Rock and Roll is King, to myślę, że śliwka węgierska is Queen, jeśli chodzi o śliwki. Ale może macie zupełnie inne zdanie o to, co ze śliwkami przygotować. Czy lubicie, czy też nie? Na takie wiadomości dziś czekam. 691-141-141, SMS-owy numer dla was. Na zegarze 17, prawie 16 minut do 10. I do 10 jeszcze między innymi Czesław Niemen i Sen o Warszawie. Radio
1: Plus. Reklama. Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
2: Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa Sławinkowska, Gęsia.
3: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
4: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
3: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
4: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
3: Nie bujasz?
4: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
5: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
1: Hyundai. Reklama.

0: Michael Jackson kończy 9 w Radiu Plus. Na zegarze 3 minuty do 10. Za chwilę w studiu Justyna Bieniek i najnowsze wiadomości Radia Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 złotych dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
7: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Musical Metro w Lublinie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 29 listopada w hali Globus w Lublinie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Lublinie 29 listopada. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
10: Reklama. Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
11: Prezydent Karol Nawrocki nie składa broni. Jest drugi projekt ustawy o kryptowalutach. Alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia odwołany wcześniej po rosyjskim uderzeniu na Kijów. Polska poderwała myśliwce. Czas na kolejną odsłonę. Caritas rusza z kolejną edycją programu stypendialnego Mosty. Jest 10:00. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ruch prezydenta w sprawie kryptowalut. Karol Nawrocki złożył swój drugi projekt w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów.
12: To przedłożenie prezydenckie jest próbą rozwiązania tego jałowego sporu. Przypomnę, że w tym momencie nie ma żadnego rządowego projektu.
11: Mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki i jak dodaje, projekt jest już u marszałka Sejmu i może być procedowany w parlamencie.
12: Na czym polega ten projekt? Ten projekt jest właściwie bliźniaczo podobny do tego, który był już w Sejmie i trzeba także podkreślić, że fundamentem dla tego projektu jest ustawa rządowa, tym razem trzecia ustawa rządowa. Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna, dosłownie minimalna dobra wola po stronie rządzących.
11: Uważa szef Kancelarii Prezydenta. Przypomnijmy, w piątek Sejmowi nie udało się odrzucić prezydenckiego weta dla trzeciej rządowej ustawy, która miała uregulować rynek kryptoaktywów. Odwołany alert RCB na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Ostrzeżenia do mieszkańców wysłano dwukrotnie. W powietrze wzbiły się polskie myśliwce. Powodem rosyjskie ataki na Ukrainę. Na Kijów spadły m.in. pociski balistyczne. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych. Rosja wznowiła ataki na ukraińską stolicę po kilkudniowej przerwie spowodowanej wizytą w Kijowie wysłanników Donalda Trumpa. Łączymy się teraz z Kijowem. Jest tam nasz ukraiński korespondent Ołek Biłecki.
13: Kolejny zmasowany atak na ukraińską stolicę. Rosjanie zaatakowali Kijów najpierw reaktywnymi dronami. Ten atak trwał od wczorajszego wieczoru do późnej nocy, no a po 12 na Kijów nadleciały pociski balistyczne. To rakiety Cyrkon, to także rakiety innego rodzaju. Niestety Rosjanie wracają do tej swojej praktyki permanentnych ostrzałów i tak jak to było wcześniej, alarm przeciwlotniczy faktycznie bez przerwy brzmi w ukraińskiej stolicy.
11: To był Ołek Biłecki, dziękujemy. Zapowiadana wielka reforma w służbie zdrowia na razie drobnymi krokami i raczej wyhamowuje. Zmiany, które są efektem afery w Szpitalu Południowym, ogłaszano w połowie lipca. Pierwszy ważny krok ma nastąpić dopiero w listopadzie.
0: Od 1 listopada grafiki, harmonogramy pracy medyków będą w sposób rzeczywisty zbierane przez oddziały NFZ-u. Także w całej Polsce od 1 listopada już inne raportowanie.
11: Powiedziała nam minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. W październiku opublikowany zostanie pierwszy raport pokazujący wysokość wynagrodzeń lekarzy.
0: Pierwsza paczka zebranych danych przez AOTMiT będzie w październiku. Wtedy zobaczymy cały obraz wynagrodzeń w ochronie zdrowia po PESEL-u.
11: Najważniejsze zmiany dotyczące wynagrodzeń i czasu pracy lekarzy wejdą w życie dopiero za rok od uchwalenia ustawy, która nadal czeka na akceptację Rady Ministrów. Trwa dogaszanie pożaru z łomowiska w Chorzowie. Strażacy walczą z żywiołem od kilkunastu godzin. Przypomnijmy, ogień wybuchł wczoraj po południu. Szybko zajął wraki samochodów i przedostał się do hali magazynowej. Akcja trwa, mówi nam Michał Adamek ze Straży Pożarnej.
2: Jest część budynku z trudno dostępną częścią dachową, która wymaga mozolnej rozbiórki i dostania się do tych zarzewi ognia, które tam jeszcze się znajdują.
11: W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyły 24 zastępy.
10: Wiadomości Radia Plus.
11: Caritas Polska uruchamia drugą edycję programu stypendialnego Mosty. Jest on nadresowany do podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych w ramach Caritas diecezjalnych. Jaki jest jego cel?
14: To jest stypendium dla dzieci już prawie wchodzących w dorosłość, powyżej 17 roku życia, które za chwileczkę staną przed wyborem swojej drogi życiowej. Pomagamy im w jakichś dodatkowych kursach, w doszkolaniu, w pomyśleniu, jakim zawodem mogłyby być zainteresowane, co mogłyby w tym dorosłym życiu robić. Jest to olbrzymia pomoc na starcie.
11: Mówi Magdalena Masiak, koordynatorka programów krajowych w Caritas Polska. Pierwsza edycja objęła 31 stypendystów z 9 placówek. Każdy otrzymał 9,5 tysiąca złotych, to m.in. na kursy prawa jazdy i zawodowe.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
15: 5 minut po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Truly Madly Deep i Savage Garden w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze teraz 22 minuty po 10. Mamy 8 dzień września w kalendarzu, a coraz więcej wiadomości dostaję o tym, że dzisiaj Kevin sam w domu w telewizji. Nic nam się nie pomieszało, po prostu być może telewizja uznała, że to jest dobry czas na to, żeby przypomnieć ludziom, że święta się zbliżają. I pytanie też, czy w święta Kevin pojawi się w telewizji, skoro już jest teraz, w tym miesiącu grany. No, wczoraj pisaliście o tym, że niektórzy z was już mają ozdoby świąteczne na balkon wyjęte, więc może teraz trzeba jeszcze zrobić porządek z bombkami. No i przy takim anturażu, przy takim towarzystwie jak Kevin sam w domu spędzić ten czas. Na przykład jeszcze przy cieście ze śliwkami, bo o śliwki dzisiaj pytam. Odłóżmy tego Kevina na chwilę, ale o to, które śliwki są waszymi ulubionymi i co z tymi śliwkami robicie, bo dzisiaj dzień śliwki, przypominam. Na zegarze 23 minuty po 10. Radio
1: Plus. Reklama. Szukasz solidnych drzwi na indywidualny wymiar? A może chcesz zlecić montaż drzwi bez wyrywania starej ościeżnicy albo zabudowę ościeżnicy stalowej? Zgłoś się do firmy Mardom. Realizujemy wszystkie, nawet najbardziej nietypowe zlecenia. U nas także znajdziesz bogaty wybór drzwi i podłóg w pełnej gamie kolorystycznej, w tym podłogi drewniane, panele i parkiety. Umów się już dziś na bezpłatny pomiar i wycenę. Mardom. Lublin Lotnicza 5. Więcej na mardom.sc.pl.
2: Hej, tu Ikea. Teraz jesteśmy jeszcze bliżej Ciebie. Zamów online swoje wymarzone artykuły IKEA i odbierz je w jednym z trzech nowych punktów odbioru zamówień w Puławach, Garwolinie lub Ostrowcu Świętokrzyskim. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Szukasz idealnego domu w Lublinie? Poznaj dębowe wille od Look Developer. Nowoczesne domy z własną działką. W standardzie fotowoltaika z magazynem energii. Pompa ciepła, rekuperacja. Ogrzewanie podłogowe i garaże. Blisko sklepów i usług. Zamieszkaj komfortowo. Szczegóły dębowewille.pl.
1: Reklama.

Tight Fitted Lion Sleep Tonight w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Myślę, że nawet lew nie zasnąłby, gdyby poczuł teraz przepyszny zapach. Wspaniały też. Knedli na przykład ze śliwkami, z odrobiną cukru, śmietany, cynamonu. Nie wiem, czy byłby fit wtedy po takich specjałach śliwkowych, ale o śliwkach dzisiaj rozmawiamy, bo śliwki mają swój dzień. I to nie tylko te śliwki, takie dojrzałe, soczyste, do których mamy teraz dostęp, ale te śliwki również, które przechowujemy na później. Na przykład suska sechlońska, która w Małopolsce króluje. I zgodnie z opowieściami, taka historia suszenia i wędzenia śliwek to pomysł proboszcza tamtejszego, który na przełomie XVII i XVIII wieku miał pod opieką jedną z parafii. I wtedy też ziemie w tym regionie nie były zbyt żyzne, jednak odpowiednie dla śliw. A pokutą za grzechy zadaną przez proboszcza według legendy było właśnie sadzenie śliw. Z czasem ludzie przechytrzyli proboszcza i z tego nadmiaru śliwek zaczęli robić śliwowice. No i tutaj też zaniepokojony pijaństwem proboszcz nakazał więc owoce suszyć, bo z takich śliwowica nie powstanie. Mam teraz czasem takie nadzieje, wrażenie, że to było być może naiwnie, bo przecież potrafimy ze wszystkiego, ale jeśli chodzi o tę suskę sechlońską, to jest jedna z takich naszych sztandarowych śliwek, ale mamy także i śliwkę szydłowiecką i mamy też potem w słodsze klimaty wchodząc śliwkę nałęczowską i to są takie nasze towary eksportowe. Mogłyby być naszymi towarami eksportowymi. I pytam dziś, co z tych śliwek robicie? Oprócz tego, że pojawiają się właśnie knedle, pojawiają się ciasta ze śliwkami, pojawia się też bigos, gdzie śliwka suszona albo wędzona, jak kto lubi, też świetnie się nadaje. 691-141-141, jeszcze około 40-50 minut czekam na te wiadomości od Was, a do oddania mam dzisiaj koszulkę Radia Plus. Whitney Houston, I Will Always Love You, teraz.

0: reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa Sławinkowska, Gęsia.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
9: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
8: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
9: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
8: Nie bujasz?
9: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
10: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
11: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
3: Hyundai. Reklama.

0: Biała Armia i Bajum na koniec 11 do 12, 3 minuty i wiadomości za chwilę, a później przebojowa poczta. Ja za dziś dziękuję. Do usłyszenia, do jutra.
1: Reklama. Drupi już 29 września w Gdańsku w Filharmonii Bałtyckiej i 1 października w Warszawie w klubie Stodoła. Zaśpiewa swoje największe przeboje Provincia, Serenoe, Wadowija, Soli, Piccola e Fragile i wiele innych. Czy może Was tam zabraknąć? Kup bilety już teraz na Eventim, e-bilet lub bilety na pl. Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się w Gdańsku i Warszawie na koncertach Drupiego.
2: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Szukasz solidnych drzwi na indywidualny wymiar? A może chcesz zlecić montaż drzwi bez wyrywania starej ościeżnicy albo zabudowę ościeżnicy stalowej? Zgłoś się do firmy Mardom. Realizujemy wszystkie, nawet najbardziej nietypowe zlecenia. U nas także znajdziesz bogaty wybór drzwi i podłóg w pełnej gamie kolorystycznej, w tym podłogi drewniane, panele i parkiety. Umów się już dziś na bezpłatny pomiar i wycenę. Mardom. Lublin Lotnicza 5. Więcej na mardom.sc.pl.
8: 3, 17, 40...
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Wątpliwości są gigantyczne, tak mówi szef Kancelarii Prezydenta w sprawie ślubowania Macieja Berka, wybranego przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego. Budapeszt wydala 10 rosyjskich dyplomatów, polscy uczniowie w czołówce badania edukacyjnego PISA. Jest 12. Marcin Bartnik. Nowy, gorący polityczny spór o miejsce w Trybunale Konstytucyjnym. Wątpliwości są gigantyczne. Tak szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki ocenia wybór Macieja Berka przez Sejm, bo pod znakiem zapytania wciąż stoi ślubowanie w Pałacu Namiestnikowskim. Łączymy się z naszym reporterem Jakubem Krzyżakiem, który był w Pałacu Prezydenckim. Powiedz, o jakie wątpliwości chodzi?
2: Przede wszystkim chodzi o staż pracy na stanowisku radcy prawnego. Zdaniem szefa Kancelarii Prezydenta w przypadku kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego ten powinien wynosić 10 lat.
3: Nie wystarczy, że przedłoży zaświadczenie od swojej izby czy swojej rady. Musi wykazać dokumentami, że wykonywał faktycznie, realnie ten zawód.
2: Mówił Zbigniew Bogucki. Jednocześnie odrzucił oskarżenia, że prezydent nie ma prawa weryfikować spełnienia tych wymogów.
3: Jeżeli Sejm wzorem jednego z rzymskich cesarzy postanowił wybrać na sędziego konia, to też powinniśmy podejść do tego ze zrozumieniem, bo prezydent nie ma instrumentów do tego, żeby to badać?
2: Pytany przeze mnie, czy po przedstawieniu dowodów o stażu pracy Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od Macieja Berka, stwierdził, że wątpliwości jest więcej. Kandydat na sędziego powinien mieć nieskazitelny charakter, ale wszystko ostatecznie zależy od prezydenta.
1: Onet ujawnia plan B, który przygotowała koalicja rządowa. Zakłada on, podobnie jak w przypadku czwórki innych sędziów, od których Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania, przeprowadzenie go w Sejmie. Budapeszt radykalnie zmienia kurs wobec Moskwy. Węgry wydaliły 10 rosyjskich dyplomatów, oświadczyła właśnie szefowa dyplomacji Anita Orban. Decyzja ta służy ochronie bezpieczeństwa i suwerenności Węgier. Nie oznacza to zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją, czytamy w oświadczeniu węgierskiego MSZ-u. Polscy uczniowie w unijnej edukacyjnej czołówce. Wyniki 15-latków są powyżej średniej dla wspólnoty oraz 38 krajów OECD. Wyniki polskich uczniów jako jedne z niewielu utrzymują się na stabilnym poziomie, podkreśla Tomasz Gajderowicz, zastępca dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych.
4: Wyniki Polski są stabilne. Polska należy do jednego z niewielu krajów na świecie, w którym rozwiniętych, w którym wyniki utrzymują się na podobnym poziomie jak dotychczas.
1: Najwyższe wyniki na świecie, podobnie jak w poprzednich edycjach badania PISA, uzyskali uczniowie z krajów Azji. Poszedł do lasu na grzyby, znalazł pocisk z czasów II wojny światowej. Na niecodzienne znalezisko natrafił mieszkaniec Opoczna Wódzkiem.
5: Na miejsce zostali skierowani policjanci z nieetatowej grupy minersko-pirotechnicznej naszej jednostki, którzy rozpoznali przedmiot i zabezpieczyli miejsce jego znalezienia. Okazało się, że jest to pocisk artyleryjski kaliber 88 mm.
1: Wyjaśniała Agnieszka Januszewska-Kałużna z policji w Opocznie. Zabezpieczony niewybuch został zabrany przez saperów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Minuta ciszy przed meczami Ligi Mistrzów stanie się tak dla uczczenia pamięci ofiar gwałtownych powodzi i osuwisk ziemi w Nepalu. Jednocześnie Europejska Centrala przekazała, że na każdym z 18 stadionów na znak solidarności i wsparcia pojawi się na transparent z napisem "Nie jesteś sam, Nepal". Według najnowszych oficjalnych danych zginęło ponad 1300 osób, ale ponad 5,5 tysiąca uznaje się za zaginione. Straty materialne po kataklizmie szacowane są w Nepalu na ponad 2,5 miliarda dolarów.
6: Anna Opasiak, informacje z regionu. Wpadł, bo pijany jechał rowerem. Zamojska drogówka zatrzymała 42-latka poszukiwanego listem gończym. Przejażdżka zakończyła się więc doprowadzeniem do zakładu karnego, mówi Dorota Krukowska, mówiło z zamojskiej policji.
7: Mężczyzna do odbycia ma karę 5 miesięcy pozbawienia wolności za popełnione w przeszłości przestępstwo z kategorii przestępstw przeciwko wolności.
6: A za kierowanie rowerem po pijanemu 42-latek też odpowie przed sądem. Wkrótce zostanie oddana do użytku nowa mini zajezdnia MPK Lublin. Jest już prawie gotowa. Inwestycja powstaje przy ulicy Głuskiej i ma ruszyć z początkiem następnego roku. Prace przy jej budowie osiągnęły 85% zaawansowania. Teraz wchodzą w następny etap, mówi rzecznik MPK Lublin Weronika Opasiak.
8: Sam budynek już stoi i docelowo będzie się w nim znajdować myjnia i hala napraw. Teraz rozpoczynają się prace przy montażu urządzeń samej myjni i systemu oczyszczania wody. Jednocześnie trwają roboty przy budowie placu i pętli nawrotowej.
6: Po zakończeniu robót przy ulicy Głuskiej będzie funkcjonować mini zajezdnia trolejbusowa. Ma tam stacjonować około 25 pojazdów wyposażonych w alternatywny napęd. Inwestycja powstaje przy wsparciu środków unijnych. A co w pogodzie? Na Lubelszczyźnie dziś dużo słońca, bardzo pogodnie, no i ciepło, a w zasadzie gorąco. IMGW prognozuje upały. Temperatura już teraz wynosi 24 stopnie, a w ciągu dnia osiągnie 28. Jutro jeszcze cieplej, bo 31.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
9: Wtorkowy dzień dobry, Marek Sierocki.
10: Jan Pasterski. Zaczynamy piosenką Everlasting Love. Oryginalnie w roku 67 nagrał ją Robert Knight. 20 lat później, w roku 1987, nagrała ten utwór Sandra. I tą wersją zaczynamy.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: 29 września w Gdańsku, 1 października w Warszawie wystąpi wielka gwiazda włoskiej piosenki Drupi. Znany z takich przebojów jak Wadowija, Serenoe czy Sambario. Radio Plus jest patronem medialnym koncertu tego wokalisty i rozdajemy zaproszenia. Na razie na koncert w Gdańsku.
2: Tak, jest ten koncert już faktycznie niebawem, a gdybyście chcieli, to wystarczy chwycić za swój telefon komórkowy, wysłać do nas SMS, że macie taką ochotę, pod 691-141-141.
1: Teraz zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Gdyby żył, dziś kończyłby 80 lat. Krzysztof Krawczyk, wokalista, odszedł od nas 5 lat temu. Niezapomniany artysta, członek zespołu Trubadurzy, to z nimi lansował pierwsze przeboje. W latach 70. rozpoczął swoją solową karierę naznaczoną wieloma wspaniałymi przebojami. Doskonale czuł się w różnych stylistykach, począwszy od rock'n'rolla, przez piosenki w stylu pop, czy nawet o zabarwieniu folkowym, bo taką płytę nagrał z Goranem Bregowiczem, no a także ballady. W tych balladach mógł rzeczywiście pokazać swój niesamowity głos, bo rzeczywiście ten głos miał nieprawdopodobny. Ja nazywałem Krzyśka Mr. Voice, bo bardzo się zaprzyjaźniliśmy, a poznaliśmy się w trochę nietypowych okolicznościach. Był to rok 89, ja z grupą włoskich artystów, z Savage'em, z Fredem Venturą, byłem na Jasnej Górze, bo bardzo chcieli zobaczyć klasztor Paulinów, a Krzysztof Krawczyk przyjechał tam dziękować za swoje, no wręcz cudowne ocalenie w poważnym wypadku samochodowym i tam się poznaliśmy. Drugi raz spotkaliśmy się też w dziwnych okolicznościach, to był Sylwester roku 92 i to było Chicago, Wedding and Funeral House, White Eagle, tak, taki dom weselno-pogrzebowy, w którym odbywały się różne bankiety i to był Sylwester dla Polonii. Ponad 3000 uczestników. Ja byłem DJ-em, Krzysiek śpiewał swoje wielkie przeboje. No a potem to już pracowaliśmy ze sobą razem przy festiwalach w Opolu i w Sopocie. Fantastyczny człowiek, obdarzony niesamowitym głosem. Za chwilę próbka tych jego genialnych możliwości. Rysunek na szkle, niezapomniany Krzysztof Krawczyk.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaaauto.pl.
3: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
4: Hej, tu IKEA. Teraz jesteśmy jeszcze bliżej Ciebie. Zamów online swoje wymarzone artykuły IKEA i odbierz je w jednym z trzech nowych punktów odbioru zamówień w Puławach, Garwolinie lub Ostrowcu Świętokrzyskim. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: To Madonna i Material Girl z albumu Like a Virgin. Teraz przekonamy się, kto dostaje od nas zaproszenia na koncert drugiego.
1: A te zaproszenia właśnie trafiają do Edyty. Edyto, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo miło.
2: Dzień dobry, witam, witam panu serdecznie.
1: Z tego, co napisałaś, mieszkasz w Gdyni, prawda?
2: Tak, tak, okay, tak, więc wyrzutko.
1: No rzut beretem na koncert i powiedz, zawsze drugiego lubiłaś, z tego, co czytam.
2: Tak, tak, ja pamiętam od dziecka, w ogóle moja mama bardzo kochała drugiego, więc no ja siłą rzeczy też, że tak powiem, żyłam w tym klimacie, wychowywałam się. No i do tej pory to słucham z przyjemnością, to jednak niepowtarzalny głos i włoska piosenka, no to jest taka, no, ma ten swój taki charakter, klimacik.
1: No ale posłuchać na żywo to już będzie wyjątkowa gratka.
2: No to już zupełnie, tak.
1: A ponieważ bilety są dwa, to na pewno z kimś się wybierzesz.
2: Tak. Biorę się z moją, no z moją wielką miłością.
1: Świetnie.
2: Z którą los pozwolił nam być ponownie po ponad 30 latach.
1: To będzie piękne.
2: Z moim Tomkiem, także.
1: Przypieczętowanie.
2: Może to się widzi w filmie, ale może filmy biorą się też z tego, co się w życiu dzieje, więc no mnie się akurat tak przydarzyło.
1: Świetnie, pozdrawiamy cię bardzo gorąco i Tomka.
2: Dziękuję.
1: Też i dobrego koncertu życzymy, bo to już bardzo niedługo.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy, do usłyszenia.
2: Pozdrawiam całą redakcję, do usłyszenia.
0: Dziękujemy bardzo. Teraz też będzie o miłości. Sięgamy po płytę z największymi przebojami zespołu Bay City Rollers, niezwykle popularnego boys bandu w połowie lat 70. ubiegłego wieku. W roku 1975 w wakacje na singlu ukazała się piosenka Give a Little Love. To był numer jeden w Anglii, numer jeden w Irlandii, no a w Europie, w innych krajach też bardzo wysoko na listach bestsellerów. Bay City Rollers, Give a Little Love.

0: Właściwie trudno sobie wyobrazić lata 80. bez tego duetu. Rok 84. Wówczas słuchamy w radiu przeboju Out of Touch duetu Hall & Oates.
1: Dokładnie tak, a we wrześniu roku 1986 ukazuje się szósty solowy album studyjny Tiny Turner, następca bardzo przebojowej płyty Private Dancer, krążek Break Every Rule. To z tej płyty pochodzi jeden z wielkich hitów, Typical Male.
0: Właściwie trudno sobie...

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy,
3: a w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz, i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólny, rodzinny obiad? Wystarczy, że pomyślisz: nie zajmiemy się wszystkim. Siądźmy bliżej. Stół i wół. Bramowa, Sławinkowska, Gęsia.
5: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
6: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Reklama.

0: Oryginalnie ten przebój śpiewała Ellen Page, to Memory z musicalu Cats, a polską wersję Pamięć właśnie przed chwilą wykonała dla nas Zdzisława Sośnicka. Ja przyznam się, jestem fanem wersji pani Zdzisławy. Pora kończyć dzisiejszą przebojową pocztę, zostajesz jeszcze 3 godziny.
1: Zgadza się.
0: Co się będzie działo?
1: Zgadza się, sporo przebojów z nutą nostalgii oczywiście, no i koszulki jeszcze rozejmę z krótkim rękawem, taki powiew lata. W końcu dzisiaj do nas dotarł, a jutro nawet powyżej 30 stopni w większości kraju, także...
0: Cieszmy się z tego, cieszmy się z tego, z ostatnich powiewów lata. My ponownie zaglądamy na koniec do naszego muzycznego kalendarza, rok 94. I co wtedy się ukazuje? Ukazuje się kolejny album Joe Cockera.
1: Tak, album zatytułowany Have a Little Faith i to już 14 studyjny album w wykonaniu tego artysty.
0: Na zakończenie przebojowej poczty niezapomniany Joe Cocker i piosenka z tej płyty Summer in the City.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Reklama.
1: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 złotych dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518-290-828.
2: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
3: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
5: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
4: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
5: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
4: Nie bujasz?
5: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
6: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
7: Hyundai.
8: Plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
9: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
10: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama. 87,9 Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
13: Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Nasi dziennikarze dotarli do wyników sekcji polskich pielgrzymów, którzy zginęli w wypadku autokaru na Węgrzech. Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego nie zajmie się dziś odwołaniem prezesa Radosława Piesiewicza. Jest 13. Marcin Bartnik. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Dziennikarz i działacz Związku Polaków przekroczył w Bobrownikach granicę. Taką informację nieoficjalnie potwierdzają służby. Poczobut przebywał w Polsce od końca kwietnia, kiedy po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia. Od początku zapowiadał, że wróci za naszą wschodnią granicę i nie boi się tego kroku.
14: To co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi. Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków.
13: Andrzej Poczobut przebywał w więzieniu od marca 2021. Skazano go za rzekome wzniecanie nienawiści oraz wzywanie do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa. Organizacje praw człowieka uznały go za więźnia politycznego. Uwolnienie dziennikarza stało się możliwe dzięki długotrwałym zabiegom dyplomatycznym i skomplikowanej międzynarodowej operacji służb specjalnych kilku krajów, w tym Polski, Stanów Zjednoczonych, Mołdawii i Rumunii. Ciężkie obrażenia związane z przygnieceniem i zmiażdżeniem wykazały sekcje zwłok ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Do wyników badań biegłych dotarli nieoficjalnie nasi dziennikarze. Śledczy próbują teraz odtworzyć, gdzie dokładnie w autobusie siedziały osoby, które zginęły. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, dlaczego to istotne dla sprawy?
7: Może to pomóc w ustaleniu, co wydarzyło się wewnątrz pojazdu w momencie jego przewrócenia. Chodzi o odpowiedź na pytanie, jak powstały poszczególne obrażenia i czy część pasażerów mogła zostać przygnieciona elementami konstrukcji autobusu. Śledczy próbują też odtworzyć, gdzie siedzieli poszczególni pasażerowie. To istotne dla dalszego postępowania, w którym, przypomnę, zatrzymano kierowcę autokaru. Polska wystąpiła tymczasem o przejęcie od Węgier śledztwa i materiału dowodowego zebranego w jego sprawie.
13: W wypadku autokaru w połowie sierpnia na węgierskiej autostradzie M3 zginęło 12 osób. Pojazdem podróżowało 59 osób, które wracały z pielgrzymki do Medjugorje. Nie będzie dzisiaj odwołania Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa PKOL-u. Tak słyszymy od członków prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. O 15:00 zbierze się po raz pierwszy od aresztowania Piesiewicza. Na spotkaniu mają jednak zapaść inne ważne decyzje dla dalszego funkcjonowania PKOL-u. Z jednym z członków prezydium rozmawiał nasz reporter Michał Rafa.
15: Tak jest, zgadza się. Jak uważa wiceprezes PKOL-u Adam Konopka, o odwołaniu prezesa może zdecydować dopiero zarząd komitetu w obecności 2/3 wszystkich członków.
16: Wie pan, no pewnie są grupy prawników, które w różny sposób to interpretują. My mamy wiele interpretacji i stoimy na takim stanowisku, że nie musimy zwoływać walnego do odwołania prezesa Piesiewicza.
15: Zarząd PKOL-u ma zostać zwołany w ciągu najbliższego tygodnia. Dzisiaj według wiceprezesa Konopki prezydium musi zdecydować, kto będzie pełnił obowiązki prezesa w najbliższym czasie. I to pomimo, że Radosław Piesiewicz wyznaczył już jednego z wiceprezesów do tego zadania.
13: Radosław Piesiewicz został aresztowany po tym, jak usłyszał zarzuty w sprawie zonda krypto. Prezes PKOL-u miał powoływać się na wpływy i przyjąć zegarek warty blisko 200 tysięcy złotych od szefa upadłej giełdy kryptowalut.
0: Wiadomości Radia Plus.
13: Wylecieć z Polski z dużą butelką wody w bagażu podręcznym to już dziś coraz mniejszy problem. Nowoczesne skanery działają m.in. w Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Gdańsku czy Lublinie. Teraz do tego grona dołącza Wrocław.
17: Przyspieszenie realizacji kontroli bezpieczeństwa, jak i umożliwienie przewożenia w bagażu podręcznym większej pojemności płynów, czyli do pojemności 2 litrów.
13: Informował Karol Przywara, prezes portu lotniczego we Wrocławiu. Choć przepisy unijne na to pozwalają, powrót z takim bagażem bywa ryzykowny. Jeśli zagraniczne lotnisko nie ma nowoczesnych skanerów, tradycyjny limit 100 ml nadal obowiązuje, a nadmiarowy płyn zostanie skonfiskowany.
18: Anna Opasiak, informacje z regionu. Zamość ma nowe logo, emblemat wybrani mieszkańcy. Zwycięski znak nawiązuje do rynku wielkiego, czyli formy idealnego kwadratu. A właśnie teraz miasto prowadzi odnowę starego miasta. Dotyczy podcieni kamienic przy ulicy Staszica.
19: Te prace postępują cały czas, rusztowania się przesuwają. Chcemy, żeby to wszystko przed zimą już ładnie wyglądało, żeby można było te tynki zabezpieczyć.
18: Mówił rzecznik prasowy zamojskiego ratusza Jacek Bełs, a prowadzony remont ma przywrócić historyczny wygląd najbardziej charakterystycznych elementów zamojskiej starówki. Ponad 57 milionów złotych jest już na kontach rodziców. Mowa o wsparciu z programu Dobry Start dla Lubelszczyzny. ZUS wypłaca środki na pomoc w zakupie wyprawki szkolnej, a wnioski o 300 zł nadal można składać, mówi rzecznik lubelskiego oddziału Małgorzata Korpa.
20: Przyjmujemy je do końca listopada. Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
18: Dodam, że ZUS przyjmuje wnioski tylko elektronicznie. A co dziś w pogodzie? Na Lubelszczyźnie lato, dziś niebo pogodne i pełne słońca, do tego rośnie temperatura. Aktualnie wynosi 26 stopni, a jeszcze dziś wzrośnie do 28. Jutro ma być zresztą jeszcze wyższa, bo podskoczy do 31. IMGW zapowiada upały, warto więc pić dużo wody. A od czwartku zmiana i to znaczna, wystąpią opady deszczu, a temperatura spadnie do 19 stopni.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
21: I to już teraz Aduba w Radio Plus One o Was. Dzień dobry, Janek Pasterski, 6 po 13.

0: wyjątkowo kojące głosy braci Gibb, to Bee Gees, How Deep Is Your Love, no i można się było delikatnie rozmarzyć w to wtorkowe popołudnie i bardzo dobrze, bo tak się składa, że dzisiaj mamy Dzień Marzyciela, czyli nie bójmy się marzyć o tym, co nam gdzieś z tyłu po głowie chodzi, ale też Dzień Dobrych Wiadomości. Mam nadzieję, że dzisiaj same dobre wiadomości będą do nas spływać. Z dobrych wiadomości muzycznych to za chwilę Perfect i Niepokonani, a później także duet Simon i Garfunkel.
1: Reklama. Od 7 do 19 września Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Reklama.
9: Let's go, girls.

Ewidentnie istnieją takie przeboje, które po prostu poprawiają człowiekowi humor. To jest jeden z nich, Simon i Garfunkel, Mrs. Robinson, a przy okazji też jakoś tak łączy się z wyjątkowo sympatycznym filmem, czyli Absolwentem. Główna rola Dustin Hoffman, no i cudowna ścieżka dźwiękowa, gdzie jeszcze kilka dobrych numerów w tej formacji Simon i Garfunkel można było usłyszeć.

0: Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
1: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
2: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
3: Raz, dwa, trzy.
2: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
0: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Kaufland jest fresh.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
7: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
8: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
7: To będzie dla mnie zaszczyt.
9: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
0: Reklama.

0: To jest dobry pomysł na dzisiaj i na jutro, bo lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa, chociaż za chwilę powie. Także w stronę słońca się kierujmy. My kierujemy się też w stronę wiadomości Radia Plus, bo te już o 14 będzie miał Marcin Barcnik.
1: Reklama. Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
3: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Reklama. Radio Plus Lublin.
8: Premier odpowiada prezydentowi w sprawie jego ustawy o kryptowalutach złożonej w Sejmie. Ośmiolatek wypadł z okna na pierwszym piętrze w Nowym Sączu. W Zielonej Górze trwa winobranie. Jest 14. Marcin Bartnik. Premier uderza w prezydenta oraz polityków PiSu i Konfederacji. Pseudoinicjatywa, tak szef rządu nazywa projekt uregulowania rynku kryptowalut, który dzisiaj złożył w Sejmie Karol Nawrocki. Ta propozycja to zdaniem Donalda Tuska wyraz paniki w Pałacu Prezydenckim i w środowisku opozycji.
9: Chcę powiedzieć, że machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma. I żadne kolejne pseudoinicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie, skończyło się bezkarne chronienie interesów, w tym interesów brudnych, mafijnych, bandyckich.
8: Premier uważa, że szef skompromitowanej giełdy Zonda Krypto, Przemysław Kral, miał wpływ na poprawki zgłaszane do ustawy o kryptowalutach przez Pałac Prezydencki.
9: Przyszła poprawka, podpisana przez pana ministra Boguckiego. Poprawka próbowała wyrzucić ten artykuł, znaczy tak go zmienić, aby państwo nie mogło blokować stron internetowych, których aktywność narażała na straty obywateli polskich. Nie muszę nazwać tej strony internetowej, o którą tak naprawdę chodziło.
8: To właśnie prezydencki minister Zbigniew Bogucki przedstawił dzisiaj założenia prezydenckiego projektu dotyczącego kryptowalut. Według niego to próba rozwiązania sporu, a fundamentem projektu ma być trzecia rządowa ustawa o regulacji rynku kryptowalut. Groźny wypadek na jednym z osiedli w Nowym Sączu. Wieczorem z okna bloku wypadł ośmiolatek. Chłopiec trafił do szpitala.
10: Ze wstępnych ustaleń wynika, że chłopiec wypadł z okna z pierwszego piętra, gdy opierał się o moskitierę okienną. Chłopiec przytomny został przewieziony do szpitala.
8: Powiedziała nam Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Życiu dziecka nie zagraża niebezpieczeństwo. Powstał na bazie borsuka, ale jest od niego cięższy o 12 ton, a w środku pomieści 10 osób. Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach zaprezentowano nowy, ciężki wóz bojowy piechoty.
11: Szanowni Państwo, tak właśnie prezentuje się ciężki bojowy wóz piechoty.
12: Takiego pojazdu nie ma na wyposażeniu polskiej armii, a my chcemy powiedzieć, oto mamy demonstratora technologii i będziemy gotowi w 2029 roku do seryjnej produkcji, jeśli będzie zapotrzebowanie ze strony polskiej armii.
8: Zaznacza prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. To jest wóz na światowym poziomie, ocenia dziennikarz Juliusz Sabak z portalu obronnego.
13: To jest pojazd, który ma towarzyszyć czołgom, zabezpieczać piechotę przed ogniem przeciwnika, no i zapewniać jej dużą siłę ognia. I ten pojazd, który został zaprojektowany w Polsce, w Hucie Stalowa Wola, to jest pojazd, myślę, na takim światowym poziomie.
8: Zaletą wozu jest też to, że jego główne systemy pochodzą z borsuka i nie będą potrzebne nowe szkolenia dla załogi.
3: Wiadomości Radia Plus.
8: Trwa zielonogórskie winobranie, a to nie tylko atrakcje dla dorosłych. O tym, jak wyciskać sok z winogron, a także jak powstają rodzynki, mogli się dowiedzieć najmłodsi goście tej największej imprezy w regionie.
14: Szykujemy winogrona na sok, będziemy z dziećmi sok wyciskać.
15: I łatwo taki sok zrobić?
14: No, na razie.
0: razie jesteśmy tak nawet, to myślę, że nie w połowie procesu.
2: Mamy specjalne prasy, mamy rozdrabniarkę do owoców. Oprócz tego robimy mnóstwo przeróżnych zabaw, i artystycznych, i sportowych, i szalonych.
14: Mam na imię Jana, sok z winogron.
15: Sok z winogron. A próbowałaś zrobić?
14: Tak.
15: Jak się udało?
14: Dobry jest.
8: Na miejscu był nasz reporter Krystian Machalica. Winobranie w Zielonej Górze potrwa do niedzieli.
16: Anna Opasiak, informacje z regionu. Zapowiada wielką inwestycję. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zbuduje nową wieżę kontroli lotów dla lubelskiego lotniska. Inwestycja warta 22,5 miliona złotych, ma mieć 6 kondygnacji. Zostanie przygotowana także do obsługi planowanej bazy śmigłowców wojskowych, mówi prezes Portu Lotniczego Lublin Dariusz Krzowski.
17: Nowa wieża jest to obiekt, który pozwoli na poprawę bezpieczeństwa ruchu lotniczego na naszym lotnisku z tego względu, że komfort pracy kontrolerów wzrośnie.
16: Zakończenie robót planowane jest za rok, a uruchomienie wieży w połowie 2028 roku. Będą potańcówki i koncerty. Lublin zaprasza mieszkańców do udziału w akcji Aktywne Seniory Jesienią. Inicjatywę wypełni seria wydarzeń.
18: Wśród atrakcji spotkanie ze sztuką, potańcówki z cyklu Taneczne Piątki Seniorów, koncerty i propozycje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa oraz aktywny senior na rynku pracy, zajęciach tai chi w zielonej przestrzeni Parku Ludowego.
16: Mówiła Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza. Akcja potrwa do końca roku, a szczegóły są dostępne na stronie seniorzy.lublin.pl. A co dziś w pogodzie? Na Lubelszczyźnie dużo słońca i bardzo ciepło. Teraz w regionie temperatura wynosi 28 stopni, a jutro ma być jeszcze wyższa. Podskoczy do 31. IMGW zapowiada upały, a od czwartku ochłodzenie. Wtedy bowiem w regionie wystąpią opady deszczu, będzie mniej słońca i tylko 19 stopni.
19: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
20: I pani, która rozkręci nas na początku tej godziny, to już szef w Radio Plus. Strong Enough. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: To siedząc przy biurku, kończyny nam się teraz rozruszały mimowolnie. Paula Abdul i Straight Up w Radiu Plus. Tak się składa, że w tym tygodniu rozdajemy jeszcze koszulki z krótkim rękawem, a logo bardzo fajne, humorystyczne moim zdaniem, bo to logo syfonu. Kojarzycie jeszcze ten wynalazek, z jakiego się niegdyś piło różnego rodzaju napoje? To gdyby ktoś miał ochotę na taką sentymentalną podróż na swoim własnym t-shircie, dajcie znać SMS-owo pod 691-141-141. Póki jeszcze pogoda, póki można w krótkim rękawie, to warto korzystać, bo w bluzach, swetrach, polarach, a w tym się jeszcze nachodzimy. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Zabawel zawsze jest marzeniem.
3: Musical Metro w Lublinie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 29 listopada w hali Globus w Lublinie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Lublinie 29 listopada. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Szukasz idealnego domu w Lublinie? Poznaj dębowe wille od Lux Developer. Nowoczesne domy z własną działką. W standardzie fotowoltaika z magazynem energii. Pompa ciepła, rekuperacja. Ogrzewanie podłogowe i garaże. Blisko sklepów i usług. Zamieszkaj komfortowo. Szczegóły dębowewille.pl.
1: Reklama.

0: Demis Roussos, Goodbye My Love, Goodbye. No ja właśnie dodzwoniłem się do Kasi. Kasiu, dzień dobry.
1: Witam serdecznie wszystkich.
0: Dzień dobry, mam dla ciebie koszulkę z krótkim rękawem. Fajna, bo z logo syfonu, prawda? Kojarzysz.
1: Super.
0: Nawet napisałaś,
1: pewnie,
0: że ty używasz takiego sprzętu cały czas.
1: Tak, mamy taki lokalny sklepik, gdzie są jeszcze takie butelki na wymianę. To jest po prostu niezapomniany smak.
0: No tak. To świetnie, to teraz nie tylko można się napić fizycznie, ale jeszcze od tego dołożyć koszulkę albo jedno i drugie i na spacer. Także wszystkiego dobrego ci życzę i pozdrawiam.
1: Super, dzięki, pozdrawiam serdecznie wszystkich.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
2: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Szukasz solidnych drzwi na indywidualny wymiar? A może chcesz zlecić montaż drzwi bez wyrywania starej ościeżnicy albo zabudowę ościeżnicy stalowej? Zgłoś się do firmy Mardom. Realizujemy wszystkie, nawet najbardziej nietypowe zlecenia. U nas także znajdziesz bogaty wybór drzwi i podłóg w pełnej gamie kolorystycznej, w tym podłogi drewniane, panele i parkiety. Umów się już dziś na bezpłatny pomiar i wycenę. Mardom. Lublin, Lotnicza 5. Więcej na mardom.sc.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Piękna ta gitarka, Mr. Big to be with you. No i to prawie godzina 15, za chwilę w Radiu Plus pora na wiadomości i Marcina Bartnika.
1: Reklama. Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy, Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa Sławinkowska, Gęsia.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Zbierają się władze Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To może być pierwszy krok do odwołania skompromitowanego prezesa. Rosyjski dron uderzył w ukraińską stację telewizyjną podczas transmisji na żywo. Zmarł ksiądz Stanisław Małkowski, działacz opozycji i kapelan Solidarności. Jest 15. Marcin Bartnik. Władze PKOL próbują zrobić pierwszy krok w stronę odwołania Radosława Piesiewicza. Właśnie powinno ruszać prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze takie spotkanie od ponad 3 miesięcy i pierwsze po aresztowaniu prezesa PKOL. Przed siedzibą komitetu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Tak, jestem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Mateuszu. O czym będą rozmawiać członkowie prezydium?
2: Pierwsza decyzja, która ma tu zapaść, dotyczy terminu posiedzenia zarządu. To właśnie zarząd może zdecydować o odwołaniu Radosława Piesiewicza i wskazać osobę, która przejmie jego obowiązki. Problem w tym, że działacze są mocno podzieleni, a opinie prawne w sprawie tego, czy prezesa można w ogóle odwołać, są sprzeczne.
3: Dla nas najważniejszym punktem powinno być nie to, kto dzisiaj włoży koronę, ale przede wszystkim jak spowodować, żeby Polski Komitet Olimpijski stał się ponownie chlubą dla Polski i Polaków i dla polskiego sportu.
2: To Tomasz Hamera, wiceprezes PKOL, tuż przed wejściem na prezydium. W tle jest jeszcze Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który oczekuje, że PKOL sam i możliwie szybko rozwiąże obecny kryzys.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękuję za relację. Rosyjski dron uderzył w stację telewizyjną My Ukraina podczas transmisji na żywo. 5 osób zostało rannych, a ich liczba może jeszcze wzrosnąć. Budynek jest częściowo zniszczony. Wybuchł w nim także pożar, który udało się ugasić. W czasie ataku w środku był nasz ukraiński korespondent Ołeś Biłecki.
4: Prowadziłem program, była cisza, był spokój, w jakimś momencie po prostu to trwało przez 2 sekundy, bardzo mocne uderzenie, taka eksplozja, no miałem takie wrażenie, że po prostu wszystko podskoczyło w powietrzu i ja też. Miałem szczęście, bo byłem w tej części pomieszczenia, która jest no faktycznie w środku, gdzie nie było okien. Ludzie, które byli w tym newsroomie, to chyba przeżyli coś gorszego niż ja, bo on jest częściowo ze szkła. Teraz na miejscu pracują służby ratownicze, medycy.
1: Z Kijowa Ołeś Biłecki, dziękuję za relację. Od rana ukraińska stolica jest nieustannie atakowana przez Rosjan. Obecnie wiadomo o 3 ofiarach śmiertelnych i około 20 rannych. Górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej biją na alarm. Twierdzą, że tempo restrukturyzacji uderzy w bezpieczeństwo branży. W ramach rządowego programu transformacji w latach 2026-31 tysiące górników ma odchodzić na dobrowolne urlopy oraz odprawy. Problem w tym, że powoduje to utratę najbardziej doświadczonej kadry, a to może nawet zagrażać życiu górników, mówi Rafał Jedwabny z Sierpnia 80.
5: My nie będziemy mieli na przykład człowieka, który będzie głównym szefem wentylacji. Człowiek, który ma ogromną odpowiedzialność i otwarcie tamy w jednym miejscu może oznaczać, że 5 kilometrów dalej ktoś zginie, bo źle otwarliśmy tą tamę. No i braknie nam takich fachowców. Już nie mówię o górnikach, elektrykach, bo tu też będą wielkie problemy.
1: Zdaniem związkowców ubytek 100 do 300 pracowników poważnie zagraża bezpieczeństwu pracy pozostałych górników.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zmarł ksiądz Stanisław Małkowski, działacz opozycji demokratycznej w PRL-u i kapelan Solidarności. W latach 80. był umieszczony na liście niewygodnych księży Departamentu IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W 2021 roku został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę orderem Orła Białego. Miał 82 lata.
6: Anna Opasiak, informacje z regionu. Zachęca, by edukację pociech zacząć od codziennych zachowań. Lubelski biegły do spraw wypadków drogowych Maciej Kulka apeluje o bezpieczeństwo przy szkołach. Jak mówi, chodzi o zachowania kierowców, rodziców.
7: Wypuszczające swoje pociechy w takich miejscach dosyć niebezpiecznych, bo jeżeli ktoś wypuszcza dziecko gdzieś na poboczu i to dziecko musi sobie przejść przez jezdnię przy dużym natężeniu ruchu, no to mnie to przeraża. No i też trzeba pamiętać o korzystaniu z fotelików, z podkładek, no i pamiętać o tym, żeby się rozglądać. Musimy się przyzwyczaić do tego ruchu szkoły, przedszkola, większe natężenie ruchu pieszych, samochodów i musimy na to zwrócić uwagę my jako kierujący.
6: Warto też pamiętać o konsekwencjach, na przykład za przewożenie dziecka bez wymaganego fotelika można zapłacić 300 zł mandatu. Zaprasza na spotkanie w temacie alkoholowego zespołu płodowego. W przypadający jutro Światowy Dzień FAS Lubelski Ratusz organizuje edukacyjne spotkanie. Jego celem jest zwiększenie świadomości na temat zaburzeń, jakie FAS powoduje u dziecka. Wydarzenie startuje jutro o 8.30 w hotelu Victoria. Jest skierowane głównie do psychologów, pedagogów i pracowników socjalnych. A co dziś w pogodzie? Na Lubelszczyźnie mamy dużo słońca, bardzo pogodne niebo i ciepłą aurę. Co do temperatury, aktualnie wynosi 27 stopni, a jutro osiągnie nawet 31. Ciśnienie powoli spada, jest jeszcze w normie, ale wkrótce zrobi się niskie. Jutro zdecydowanie upalnie, od czwartku chłodniej, wtedy też wystąpią w regionie opady deszczu.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: I teraz na chwilę zabraknie nam tchu. To już grupa Berlin w Radio Plus. Take My Breath Away. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: dobry refren na to popołudnie. Na. Słuchajcie, taki przeczytałem fajny nagłówek. Upał, a potem szturm jesieni. I tu już bym zakończył właściwie, bo jutro faktycznie 31 stopni właściwie w całym kraju, a później będzie załamanie pogody. Coraz chłodniej, coraz bardziej jesiennie, do tego jeszcze gwałtowne burze, ale wróćmy do tego, co jutro, co jeszcze przed nami. Ponad 3 dychy na termometrach. Wykorzystajmy to jak się tylko da. Krótkie spodenki, krótki rękaw, okulary przeciwsłoneczne, jakiś krem do opalania, może jeszcze z SPF-em. No i cieszmy się, póki jeszcze można. Radio
1: Plus. Reklama. Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Reklama.

w głośnikach Radia Plus jeszcze cały czas jak najbardziej wakacyjnie, póki lato trwa, a to kalendarzowe jeszcze przez chwilę trwa i tego się trzymajmy. Ace of Base to za nami, a teraz Abba, SOS.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
0: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Szukasz solidnych drzwi na indywidualny wymiar? A może chcesz zlecić montaż drzwi bez wyrywania starej ościeżnicy albo zabudowę ościeżnicy stalowej? Zgłoś się do firmy Mardom. Realizujemy wszystkie, nawet najbardziej nietypowe zlecenia. U nas także znajdziesz bogaty wybór drzwi i podłóg w pełnej gamie.

0: Zawsze tam, gdzie ty, Lady Punk. Na koniec naszego spotkania wtorkowego bardzo dziękuję za dzisiaj. Janek Pasterski i dobrego popołudnia życzę.
1: Reklama.
2: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Drupi już 29 września w Gdańsku w Filharmonii Bałtyckiej i 1 października w Warszawie w klubie Stodoła. Zaśpiewa swoje największe przeboje: Provincia, Serenoe, Wadowija, Soli, Piccola e Fragile i wiele innych. Czy może was tam zabraknąć? Kup bilety już teraz na Eventim, e-bilet lub bilety na PL. Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się w Gdańsku i Warszawie na koncertach Drupiego.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
8: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
9: Reklama. Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
10: Trwa posiedzenie prezydium zarządu PKOL-u, pierwsze od momentu aresztowania prezesa Pisiewicza. Zmarł z przyczyn naturalnych, ustalenia śledczych po śmierci operatora filmowego Witolda Płóciennika. Sprawdzimy też, które województwo jest liderem turystyki w Polsce. Jest 16, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Potrzebujemy stanowczych działań, mówił Robert Korzeniowski, wchodząc na posiedzenie prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze spotkanie władz PKOL-u od zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Celem spotkania przede wszystkim ustalenie terminu posiedzenia całego zarządu, bo bez tego nie można odwołać Piesiewicza. Nie mamy czasu, musimy działać, mówił Korzeniowski.
11: To powinna być terapia z jednej strony szokowa dzisiaj, musimy z tego wyjść i z tego szoku jednocześnie szokiem się leczyć. Nie ma specjalnie dzisiaj czasu na to, by niuansować dzisiaj działania, tylko tam musi być konkretny program naprawczy.
10: Przypomnijmy, Radosław Piesiewicz został aresztowany po tym, jak usłyszał zarzuty w sprawie zonda krypto. Prezes PKOL-u miał powoływać się na wpływy i przyjąć zegarek warty około 170 tysięcy złotych od szefa upadłej giełdy kryptowalut. Operator filmowy Witold Płóciennik zmarł z przyczyn naturalnych, informują śledczy, którzy mają już wstępne wyniki sekcji zwłok mężczyzny. Przyczyną śmierci była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa. Kolejne badania mają ustalić, jak do tego doszło. Operator nie miał żadnych obrażeń zewnętrznych czy wewnętrznych.
12: Coś się musiało zadziać w organizmie. Jakiś proces chorobowy. W trakcie sekcji zostały pobrane wycinki tkankowe, które będą przesłane do badań mikroskopowych.
10: Mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak z gorzowskiej prokuratury. Przypomnijmy, 56-letniego zaginionego operatora, który nie pojawił się na planie filmowym. Lubuskie służby szukały 4 dni. Ciało znaleziono w lesie w Lubniewicach, przy jeziorze Krzywe. Witold Płóciennik był autorem zdjęć do filmów Wymyk czy Zieja oraz seriali Paradoks, Stulecie Winnych, Klangor i Ołowiane Dzieci. Unia Europejska mierzy się z kryzysem edukacyjnym. Takie wnioski można wysnuć, analizując najnowsze wyniki badania PISA. To największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie. A to najnowsze pokazuje spadek wyników 15-latków w czytaniu ze zrozumieniem, rozumowaniu przyrodniczym i umiejętnościach matematycznych. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
0: Badanie PISA pokazuje, że wyniki uczniów w wielu europejskich krajach wyraźnie się pogorszyły. Jak informuje minister edukacji Barbara Nowacka, największe spadki widać po 2022 roku.
2: W ogłosie pandemii świata cyfrowego, który drastycznie wtargnął w życie młodych ludzi, widać wszędzie.
0: Na tle Europy Polska wciąż wypada dobrze i znalazła się w czołówce badanych krajów. Mimo to także u nas widać pogorszenie wyników.
2: Finlandia, Szwecja, Dania spadają znacznie bardziej. My spadamy w sposób nieznaczny statystycznie.
0: W każdej edycji PISA nacisk położony jest na jedną z trzech badanych dziedzin. To umiejętności matematyczne, rozumienie czytanego tekstu lub rozumowanie w naukach przyrodniczych. W najnowszej edycji to właśnie nauki przyrodnicze były dziedziną główną.
10: Średni wynik polskich uczniów w tej dziedzinie to 495 punktów. Średnia dla krajów Unii to 476.
9: Wiadomości Radia Plus.
10: Zachodniopomorskie liderem turystyki w kraju. Tak wynika z najnowszego raportu przedstawionego przez Eurostat. Przy ponad 1,5-milionowej populacji w ubiegłym roku w regionie udzielono ponad 17 milionów noclegów.
13: Widzimy wielkie zainteresowanie kurortami turystów z zagranicy, ale także naszych krajowych, wybierających na przykład Świnoujście, Kołobrzeg czy też Robierowo. Nasza specyfika korzysta z tego, że mamy zmienną pogodę, ale też bardzo wysoką jakość hoteli.
10: Mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Jak dodaje, mimo końca wakacji w niektórych hotelach frekwencja wynosi powyżej 80%.
14: Jak ktoś urlop planował teraz na przykład w tym drugim tygodniu września, no to te dwa dni ma bardzo letnie, wręcz można powiedzieć, że prawie upalny Lublin i region z temperaturą zdecydowanie powyżej 25 stopni, 27-28 w Lublinie. Jutro Lubelszczyzna także z temperaturą jeszcze wyższą, 30 na termometrach. I na tym poprzestanie lato z takim rozpieszczaniem nas, bo od czwartku 18.
9: Radio Plus Lublin. Radio Plus.
14: A my Państwa rozpieszczamy niezależnie od pogody, od temperatury, serwując przeboje z nutą nostalgii. Kolejna porcja muzycznych smakołyków już teraz po 16:00. Powoli rozkręca się przebój Fensiego, Flames of Love, będzie Irena Sandor, będzie Melinda Carlisle, ale także, a może przede wszystkim będą także informacje z Lublina, regionu i archidiecezji lubelskiej w magazynie reporterów Radia Plus Lublin. Rytm wydarzeń wtorku 8 września. Jaki to jest ten rytm wydarzeń bieżących? To, co dzieje się na bieżąco, relacjonujemy, ale także zapowiadanych, bo także sprawom przyszłym będziemy się przyglądać. To wszystko dla Państwa zbieramy przez cały dzień i przedstawiamy właśnie od 16 do 18 na wspomniane wtorkowe wydanie 8 września. Maciej Kurek, zapraszam. Witam niniejszym, także kłaniam się. No i polecam Państwu to dzisiejsze spotkanie.

0: tętnie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Wtorek, 8 dzień września, 8 minut po godzinie 16 do 18. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin w rytmie wydarzeń. Zapraszam do słuchania. 87,9 FM z Lublina. Na takiej częstotliwości się słyszymy. Z Puław nadajemy dla Państwa na falach 91,2, a w internecie jesteśmy dostępni na stronie radioplus.pl. Tam lista piosenek, które pojawiły się na naszej antenie. Gdyby ktoś miał wątpliwość o sobie, bądź właśnie odświeżyć trochę pamięć, nazwiska wykonawców, nazwy zespołów, tytuły piosenek, to te wszystkie szczegóły tam znajdzie, ale także znajdzie tam również te materiały, które na naszej antenie się pojawiają. Można poczytać, można posłuchać. Polecam Państwu ten adres radioplus.pl. I polecam także Państwu nasz dzisiejszy program, a zaczniemy od wielkiej inwestycji pod Świdnikiem, bo Polska Agencja Żeglugi Powietrznej buduje nową wieżę kontroli lotów dla lubelskiego lotniska. I w regionie pozostaniemy, będą wieści z naszej archidiecezji, bo Matka Boża Chełmska została ogłoszona patronką tego właśnie miasta.
2: Możemy wypowiedzieć słowa: Matka Boża Chełmska, patronką miasta Chełm.
1: Główne uroczystości odpustowe z okazji święta narodzenia Najświętszej Marii Panny odbyły się w Bazylice Mariackiej na Górze Chełmskiej. Ale w dzisiejszym wydaniu także inne tematy. Nowa inwestycja MPK Lublin, a mowa dokładnie o mini zajezdni przy ulicy Głuskiej. Przewoźnik wkrótce skończy jej budowę.
3: Sam budynek już stoi i docelowo będzie się w nim znajdować myjnia i hala napraw. Jednocześnie trwają roboty przy budowie placu i pętli nawrotowej.
1: Nowa mini zajezdnia MPK Lublin jest już prawie gotowa. Kiedy zostanie oddana do użytku, o szczegółach będzie także dziś w naszym popołudniowym programie. Będą także w magazynie propozycje dla seniorów na aktywną jesień w Lublinie.
4: Między innymi spotkanie ze sztuką, potańcówki z cyklu Taneczne Piątki Seniorów.
1: Miasto Lublin zachęca starszych mieszkańców Lublina do udziału w szeregu wydarzeń i atrakcji. Więcej o tym powiemy w dzisiejszym wydaniu magazynu W Rytmie Wydarzeń. Ale dziś w magazynie także apel o bezpieczeństwo w pobliżu szkół.
5: Samochody parkujące na przejściach, na trawnikach.
1: To stwarza duże zagrożenie dla dzieci docierających na lekcje. Na co rodzice powinni zwrócić uwagę i jak dawać dobry przykład swoim pociechom? Rozmowa z ekspertem dzisiaj do 18. Ale będzie także o wypłatach przez ZUS świadczenia 300+.
6: Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił dotychczas świadczenia na kwotę ponad 57 milionów złotych.
1: Na Lubelszczyźnie część wniosków została już zrealizowana. Kto jeszcze nie złożył wniosku, ma na to czas. Ale do kiedy? O tym powiemy także dzisiaj do 18.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Wielka inwestycja pod Świdnikiem. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej buduje nową wieżę kontroli lotów dla lubelskiego lotniska. W porcie lotniczym Lublin rozpoczęła się budowa nowej, dokładnie sześciokondygnacyjnej wieży kontroli ruchu lotniczego. Inwestycja Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej warta 22,5 miliona złotych zastąpi dotychczasowy obiekt kontenerowy. Nowa ponad 26-metrowa wieża pomieści nowoczesne systemy teletechniczne oraz powiększający się zespół kontrolerów.
2: Budowa nowej wieży kontroli ruchu lotniczego na naszym lotnisku jest bardzo istotnym elementem, bo z jednej strony uwiarygadnia istnienie naszego portu, bo Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie ma zwyczaju inwestować tam, gdzie nie widzi perspektyw, a z drugiej strony nowa wieża jest to obiekt, który pozwoli na poprawę bezpieczeństwa ruchu lotniczego na naszym lotnisku z tego względu, że komfort pracy kontrolerów wzrośnie. Historia jest taka, że zaczynaliśmy od wieży mobilnej, obecnie jest wieża kontenerowa. Dzisiaj to będzie docelowa wieża kontroli ruchu lotniczego. Ja osobiście mam ogromny szacunek do pracy kontrolerów, bo jest to bardzo odpowiedzialna praca i sam latając z różnymi sytuacjami się spotykam, więc jak gdyby oceniając to z drugiej strony, bardzo doceniam pracę i zależy nam na tym, żeby ci kontrolerzy mieli jak najlepsze warunki pracy. I to dzięki tej inwestycji zadzieje się na naszym lotnisku.
1: Wyjaśniał Dariusz Krzowski, prezes Portu Lotniczego Lublin. Władze lotniska zapewniają, że prace nie wpłyną na płynność obsługi lotów.
3: Zrobimy wszystko, aby zachować ciągłość operacyjną, to jest nie przerywać dni operacyjnych lotniska Lublin, zapewniając przez cały czas służbę kontroli ruchu lotniczego tutaj na miejscu. Jest to możliwe z uwagi na to, że będziemy pracowali w zwiększonych obsadach, na podwojonych systemach na starej wieży i w tym samym czasie druga grupa kontrolerów będzie sprawdzała poprawność działania wszystkich systemów na nowej wieży.
1: Tłumaczył Adrian Żakowski, kierownik działu kontroli lotniska Lublin. Zakończenie robót budowlanych przewidziane jest na połowę 2027 roku, a przejście operacyjne na nową wieżę ma natomiast nastąpić w drugiej połowie 2028 roku. Kolejną inwestycją zaplanowaną przez PAŻP w porcie lotniczym Lublin będzie powstanie ośrodka radiowego. Mamy kolejne tematy, jakie mamy zaplanowane, to wieści z naszej archidiecezji, bo Matka Boża Chełmska została ogłoszona patronką tegoż miasta.
4: Możemy wypowiedzieć słowa: Matka Boża Chełmska, patronką miasta Chełm.
1: Główne uroczystości odpustowe z okazji święta narodzenia Najświętszej Marii Panny odbyły się w Bazylice Mariackiej na Górze Chełmskiej właśnie dzisiaj. A dzisiaj także powiemy o nowej inwestycji MPK Lublin. Mowa o mini zajezdni przy ulicy Głuskiej. Przewoźnik wkrótce skończy jej budowę.
5: Sam budynek już stoi i docelowo będzie się w nim znajdować myjnia i hala napraw. Jednocześnie trwają roboty przy budowie placu i pętli nawrotowej.
1: Nowa mini zajezdnia MPK Lublin jest już prawie gotowa. A kiedy zostanie oddana do użytku? O szczegółach będzie dziś w naszym popołudniowym programie.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
6: Reklama. Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólny, rodzinny obiad? Wystarczy, że pomyślisz. Nie zajmiemy się wszystkim. Siądźmy bliżej. Stół i wół. Bramowa, Sławinkowska, Gęsia.
7: Hej, tu Ikea. Teraz jesteśmy jeszcze bliżej Ciebie. Zamów online swoje wymarzone artykuły IKEA i odbierz je w jednym z trzech nowych punktów odbioru zamówień w Puławach, Garwolinie lub Ostrowcu Świętokrzyskim. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
9: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
8: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
9: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
8: Nie bujasz?
9: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
10: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
6: Hyundai. Reklama.
0: Radio Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A w nim w magazynie teraz o 16:29 wieści z archidiecezji lubelskiej. Matka Boża Chełmska została dzisiaj ogłoszona patronką miasta Chełm, a uroczystości odbyły się przed chełmską bazyliką w obecności licznie zgromadzonych duchownych, były władze samorządowe i mieszkańcy Chełma, którzy szczelnie wypełnili plac przed świątynią. Dekret Stolicy Apostolskiej odczytał biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej Artur Miziński.
2: Najświętsza Maria Panna, Matka naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, otaczana jest przez duchowieństwo i wiernych miasta Chełma szczególną i nieustanną czcią. Dlatego czcigodny ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski, przychylając się do wspólnego pragnienia wiernych i za zgodą władz cywilnych, zatwierdził wybór Najświętszej Marii Panny Chełmskiej na patronkę u Boga wspomnianego miasta Chełm. Tenże pismem z dnia 10 kwietnia 2026 roku usilnie poprosił o potwierdzenie tego wyboru i aprobaty zgodnie z normami dotyczącymi ustanawiania patronów. Dykasteria do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów na mocy uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego Leona XIV po rozważeniu przedstawionej kwestii i stwierdzeniu, że wybór oraz aprobata zostały dokonane zgodnie z przepisami prawa, przychyla się do prośby i potwierdza Najświętszą Marię Pannę Chełmską jako patronkę u Boga tego miasta, niezależnie od jakichkolwiek decyzji stanowiących inaczej. Wydano w siedzibie dykasterii do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów dnia 2 lipca 2026 roku. Podpisał Artur kardynał Rosz, prefekt Wiktor Franciszek Viola, arcybiskup sekretarz.
1: Dokument metropolity lubelskiego arcybiskupa Stanisława Budzika przedstawił dzisiaj także w Chełmie biskup pomocniczy lubelski Adam Bab.
3: W odpowiedzi na przedłożoną prośbę wraz z załączonym stanowiskiem Rady Miasta Chełm z dnia 25 marca 2026 roku na mocy artykułu 7 instrukcji De Patronis Constituendis zatwierdzam wybór dokonany przez duchowieństwo i mieszkańców miasta Chełm, aby patronką miasta została ogłoszona Matka Boża Chełmska. Dzień 8 września obchodzony jako uroczystości odpustowe zatwierdzam jako święto patronalne miasta Chełm. Na przestrzeni wieków Matka Boża Chełmska stawała się znakiem jednoczącym mieszkańców, niezależnie od ich pochodzenia, kultury czy obrządku, a jej wizerunek czczony był zarówno przez wiernych tradycji wschodniej, jak i zachodniej. Ikona należąca do najstarszych i najcenniejszych świadectw wiary regionu wpisuje się w tradycję Kościoła, który w świętych wizerunkach rozpoznaje nie tylko znak pobożności, lecz także szczególną przestrzeń obecności i działania łaski. W Maryi Kościół kontempluje tę, która została dana wierzącym jako matka i orędowniczka, prowadząca do Chrystusa i ukazująca sens historii zbawienia. W akcie ogłoszenia Maryi patronką Chełma objawia się opieka Boga nad swoim ludem oraz macierzyńska troska Maryi nad powierzonym jej miastem. Dekret wchodzi w życie po uzyskaniu zatwierdzenia Stolicy Apostolskiej. Podpisał arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski.
1: A przypomnijmy, główne uroczystości odpustowe z okazji święta narodzenia Najświętszej Marii Panny odbyły się właśnie dzisiaj w Bazylice Mariackiej na Górze Chełmskiej, podczas której także Matka Boża Chełmska została ogłoszona patronką miasta Chełm. Modlitwie mszy świętej odpustowej przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Antonio Guido Filippazzi. W magazynie kolejne tematy, będzie o nowej inwestycji MPK Lublin. Mowa o mini zajezdni przy ulicy Głuskiej. Przewoźnik wkrótce skończy jej budowę.
4: Sam budynek już stoi i docelowo będzie się w nim znajdować myjnia i hala napraw. Jednocześnie trwają roboty przy budowie placu i pętli nawrotowej.
1: Nowa mini zajezdnia MPK Lublin jest już prawie gotowa. Kiedy zostanie oddana do użytku? O szczegółach dziś będzie jeszcze w naszym popołudniowym programie. A w nim także o propozycjach dla seniorów na aktywną jesień w Lublinie.
5: Między innymi spotkanie ze sztuką, potańcówki z cyklu Taneczne Piątki Seniorów.
1: Miasto Lublin zachęca starszych mieszkańców Lublina do udziału w szeregu wydarzeń i atrakcji, o czym więcej powiemy w dzisiejszym wydaniu magazynu W Rytmie Wydarzeń.
0: W Rytmie Wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Były inwestycje w komunikację powietrzną, w ruch lotniczy. Będzie inwestycja w komunikację miejską, naziemną dokładnie. Wkrótce zostanie oddana do użytku. To mowa o nowej mini zajezdni MPK Lublin. Jest już prawie gotowa. Inwestycja powstaje dokładnie przy ulicy Głuskiej. No i ma ruszyć z początkiem następnego roku. Prace przy jej budowie osiągnęły 85% zaawansowania. Teraz wchodzą w następny etap. Mówi o tym rzecznik MPK Lublin Weronika Opasiak.
2: Trwa budowa zajezdni przy ulicy Głuskiej. W tym momencie prace zaawansowane są na poziomie 85%. Sam budynek już stoi i docelowo będzie się w nim znajdować myjnia i hala napraw. Teraz rozpoczynają się prace przy montażu urządzeń samej myjni i systemu oczyszczania wody. Jednocześnie trwają roboty przy budowie placu i pętli nawrotowej. Prace te wykonuje spółka EDAH, a ich koszt to 11 milionów 700 tysięcy złotych. Roboty budowlane ruszyły w październiku minionego roku i przebiegają zgodnie z harmonogramem, zgodnie z umową. Wszystkie prace powinny zakończyć się do 5 grudnia, a sama zajezdnia zostanie uruchomiona na początku roku 2027. Rozbudowa zajezdni przy ulicy Głuskiej jest możliwa dzięki unijnemu dofinansowaniu z programu Fundusz Europejski dla Lubelskiego w ramach działania Niskoemisyjny Transport Miejski, a dofinansowanie to wyniosło ponad 8 milionów 149 tysięcy złotych. Po zakończeniu robót przy ulicy Głuskiej swoje funkcjonowanie rozpocznie mini zajezdnia trolejbusowa, gdzie będzie stacjonować około 25 pojazdów wyposażonych w alternatywny napęd. Będą to trolejbusy zakupione również z unijnych funduszy, które dostarczy do Lublina spółka Solaris. Pierwszej transzy tych trolejbusów, 5 sztuk, spodziewamy się w grudniu bieżącego roku, natomiast kolejnej na początku roku 2027.
1: Mini zajezdnia MPK przy ulicy Głuskiej w Lublinie ruszy z początkiem nowego roku. Koszty jej budowy wyniosą w sumie 11 milionów 700 tysięcy złotych. W magazynie już niebawem będą propozycje dla seniorów na aktywną jesień w Lublinie.
3: Między innymi spotkanie ze sztuką, potańcówki z cyklu Taneczne Piątki Seniorów.
1: Miasto Lublin zachęca także starszych mieszkańców Lublina do udziału w szeregu wydarzeń i atrakcji. Więcej powiemy o tym w dzisiejszym wydaniu W Rytmie Wydarzeń.
0: W Rytmie Wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: chcesz zlecić montaż drzwi bez wyrywania starej ościeżnicy albo zabudowę ościeżnicy stalowej, zgłoś się do firmy Mardom. Realizujemy wszystkie, nawet najbardziej nietypowe zlecenia. U nas także znajdziesz bogaty wybór drzwi i podłóg w pełnej gamie kolorystycznej, w tym podłogi drewniane, panele i parkiety. Umów się już dziś na bezpłatny pomiar i wycenę. Mardom. Lublin, Lotnicza 5. Więcej na mardom.sc.pl.
1: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
2: Reklama. Radio Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Miasto zaprasza najstarszych mieszkańców Lublina do udziału w akcji Aktywny Senior Jesienią. Po raz kolejny będzie okazją do wspólnego spędzania czasu, rozwijania pasji i zainteresowań. To między innymi wydarzenia kulturalne, będą też zajęcia ruchowe, a także spotkania edukacyjne i prozdrowotne, mówi Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza.
2: W ramach akcji Aktywny Senior Jesienią miasto we współpracy z innymi podmiotami działającymi na rzecz osób starszych przygotowało różnorodną ofertę wydarzeń dla lubelskich seniorek i seniorów. Wśród tego rocznych atrakcji znalazły się m.in. spotkanie ze sztuką, którego tematem będzie postać Stanisława Augusta Poniatowskiego, potańcówki z cyklu Taneczne Piątki Seniorów oraz spektakle Amatorskiego Teatru Towarzyskiego Oświadczyny i nie tylko. Na najstarsze mieszkanki i mieszkańców miasta czekają ponadto koncerty przygotowane przez uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej imienia Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie. W programie akcji przewidziano również propozycje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa. Podczas cyklicznych spotkań Herbatka u Władka Dbamy o Zdrowie i seniorzy będą mogli poszerzyć wiedzę m.in. na temat kleszczy i chorób odkleszczowych oraz skorzystać z konsultacji specjalistów. Z kolei warsztaty Bezpieczni 60+ w ruchu drogowym przybliżą zainteresowanym najważniejsze zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa najstarszych uczestników ruchu drogowego. Mieszkanki i mieszkańcy w wieku senioralnym będą mogli również wziąć udział w konferencji Doświadczenie ma przyszłość, aktywny senior na rynku pracy oraz zajęciach tai chi na świeżym powietrzu, które zaplanowano w zielonej przestrzeni Parku Ludowego. Aktualne informacje o odbywających się w ramach akcji atrakcjach dostępne są na miejskiej stronie internetowej seniorzy.lublin.eu. Ich wykaz będzie na bieżąco aktualizowany i uzupełniany o kolejne wydarzenia skierowane do lubelskich seniorek i seniorów.
1: Miasto zachęca również przedstawicieli działających w Lublinie instytucji oraz organizacji do współpracy w ramach akcji, a informacje o planowanych zajęciach i współpracy dla chętnych podmiotów to jest dostępne na miejskiej stronie internetowej seniorzy.lublin.eu. A przed nami w drugiej godzinie magazynu, bo to już za 5 minut 17, będzie apel o bezpieczeństwo w pobliżu szkół.
3: Samochody parkujące na przejściach, na trawnikach.
1: To stwarza duże zagrożenie dla dzieci docierających na lekcje, na co rodzice powinni zwrócić uwagę i jak dawać dobry przykład swoim pociechom. Rozmowa z ekspertem także dzisiaj do 18. Ale powiemy także m.in. o wypłatach przez ZUS świadczenia 300+.
4: Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił dotychczas świadczenia na kwotę ponad 57 milionów złotych.
1: Na Lubelszczyźnie część wniosków została już zrealizowana, a kto jeszcze nie złożył wniosku, ma na to czas. Do kiedy? O tym powiemy jeszcze przed 18.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: Tu hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na Amazon.pl.
12: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
0: Reklama.
13: Radio Plus Lublin.
14: Trump i Putin rozmawiali przez telefon, a poruszyli temat amerykańskich wysłanników w Moskwie i Kijowie. Prezydent złożył drugi projekt ustawy, chodzi o rynek kryptoaktywów. Powiemy też o ćwiczeniach Szklana Pułapka. Jest 17, Michał Konopiński i zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Mieli dyskutować o wizycie amerykańskich wysłanników w Moskwie i Kijowie. Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem. Rozmowa telefoniczna przywódców trwała godzinę, poinformował doradca rosyjskiego prezydenta Jurij Uszakow. Jak twierdzi, Putin i Trump wymienili się poglądami na temat rezultatów wizyt Witkoffa i Kushnera w Moskwie i Kijowie. Dodał, że Putin, tu cytat, pozytywnie ocenił amerykańskie wysiłki mediacyjne. Według wcześniejszych doniesień Trump ma także przeprowadzić rozmowę z ukraińskim prezydentem. Znów dwa projekty w sprawie kryptowalut. Dziś rano projekt ustawy w Sejmie złożył prezydent. Jak przekazał szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki, to tu cytat, próba rozwiązania tego jałowego sporu. Ale nad swoją wersją pracuje też rząd. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jak na prezydencką propozycję reaguje premier?
15: Donald Tusk ocenił, że kolejny projekt to znak paniki w Pałacu Prezydenckim. Premier ujawnił, że już do pierwszej zawetowanej rządowej ustawy poprawkę korzystną dla zonda krypto podpisał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Chodziło o usunięcie z projektu możliwości blokowania stron, których funkcjonowanie narażało na straty i szkody obywateli.
16: Żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie.
15: Zaznaczał premier. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki tłumaczył, że fundamentem nowego prezydenckiego projektu ma być zawetowana rządowa ustawa.
17: Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna dobra wola po stronie rządzących.
15: Ale jak słyszymy od rzecznika rządu, trwają już prace nad kolejnym rządowym projektem.
14: Będzie to w zasadzie rozwiązanie podobne do tego, które zostało złożone wcześniej, zapowiada Adam Szłapka. To jest skandaliczne, komentuje Marian Banaś. Były prezes Najwyższej Izby Kontroli złożył już odwołanie od decyzji Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, która odmówiła rejestracji jego kandydatury na prezydenta miasta. Komisja odrzuciła większość zebranych przez niego podpisów, przez co nie przekroczył wymaganego progu poparcia.
18: Już żeśmy złożyli odwołanie od tej uchwały. Czekamy teraz na rozstrzygnięcie komisji. No i oczywiście będziemy dalej chcieć, aby to zweryfikować przy naszym udziale. Jeżeli będzie dalej podtrzymana decyzja komisji, to składamy odwołanie do sądu.
14: Z wyścigu o fotel prezydenta Krakowa wypada też kandydat Konfederacji. Choć oficjalnie nie ma jeszcze informacji Miejskiej Komisji Wyborczej, to władze partii już wyciągają polityczne konsekwencje wobec Bartosza Bocheńczaka. Został odwołany z funkcji szefa okręgu krakowskiego partii, mówi rzecznik prasowy Konfederacji Wojciech Machulski.
0: To jest na pewno duży zawód i bierzemy to, że tak powiem, na klatę. Nie będziemy udawać, że to spisek systemu, czy że to jest wina kogokolwiek innego. Szkoda, na pewno uważam, że był duży potencjał, bo była bardzo ciężko prowadzona kampania przez Bartosza Bocheńczaka.
14: Do tej pory w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa jest oficjalnie 6 nazwisk. Jeszcze dziś kolejna konferencja Miejskiej Komisji Wyborczej, na której być może poznamy już komplet zarejestrowanych kandydatów.
13: Wiadomości Radia Plus.
14: Policja, wojsko, straż pożarna i służby medyczne prowadzą w Białymstoku wspólne ćwiczenia. Scenariusz akcji pod kryptonimem Szklana Pułapka zakłada atak z powietrza w jeden z budynków w mieście.
19: Mi się wbiło w nogę!
20: Jest uderzenie drona, najprawdopodobniej przemytniczy. No coś wybuchło i działamy.
21: Spokojnie, czekamy.
22: Już jedzie karetka.
23: Co pana boli?
24: Noga i szyja.
25: W trakcie 30 sekund musi określić, czy ta osoba przeżyje, czy w tej chwili, kiedy nie mamy wystarczających sił i środków, nie powinniśmy się zająć kimś, kto ma szansę przeżyć. To jest najtrudniejsze, być takim bezdusznym człowiekiem, który zgodnie z algorytmem segregacji będzie wiedział, kto przeżyje, kto nie przeżyje.
14: Mówi Mirosław Rybałtowski z białostockiej stacji pogotowia ratunkowego. W ćwiczeniach bierze udział prawie 180 osób.
26: Pogoda bardzo letnia teraz w województwie lubelskim. Na termometrach mamy około 27-28 stopni. Dziś gorąco, jutro jeszcze cieplej, wręcz upalnie, nawet do 30 stopni. W czwartek zdecydowane ochłodzenie, powieje mocniejszy zachodni wiatr i zrobi się 18. W piątek jeszcze chłodniej, bo do 17 stopni, ale nadal dni będą bardzo słoneczne. Dziś i jutro bez deszczu, przelotne opady w czwartek w lubelskim.
13: Radio Plus Lublin.
26: Wiemy już, co w pogodzie, a co jeszcze przygotowaliśmy dla Państwa we wtorkowym wydaniu magazynu Reporterów. Proszę być z nami, zapowiedzi tematów za chwilę, magazyn do 18. Przypomnę, słyszymy się we wtorek, 8 września. Maciej Kurek, witam raz jeszcze, polecam i zapraszam magazyn w rytmie wydarzeń.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A dzisiaj w magazynie, którego przypomnę, mogą Państwo posłuchać na stronie radioplus.pl, a także na częstotliwościach FM z Lublina 87,9 i z Puław 91,2. Powiemy jeszcze o apelu o bezpieczeństwo w pobliżu szkół.
2: Samochody parkujące na przejściach, na trawnikach.
1: To stwarza duże zagrożenie dla dzieci docierających na lekcje. Na co rodzice powinni zwrócić uwagę i jak dawać dobry przykład swoim pociechom? Rozmowa z ekspertem dzisiaj już niebawem. Ale w programie dzisiejszym powiemy także m.in. o wypłatach przez ZUS świadczenia 300+.
3: Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił dotychczas świadczenia na kwotę ponad 57 milionów złotych.
1: Na Lubelszczyźnie część wniosków została już zrealizowana. Kto jeszcze nie złożył wniosku, ma na to czas. Ale do kiedy? O tym powiemy także dzisiaj po 17. Im bliżej końca roku, tym więcej akcji pomocowych i charytatywnych przed nami. Sukces każdej z nich to w dużej mierze wsparcie wolontariuszy. Ale rodzi się pytanie, jak zaangażować się do wolontariatu pokolenia Z czy Alfa? Odpowiedzi także dzisiaj poszukamy. Temat z życia Lublina i regionu. Zamojski ratusz szuka firmy, która zajmie się remontem mogił żołnierskich na Rotundzie. Trwa przetarg na odnowienie 12 grobów w 5 sektorze. Temat z regionu także dzisiaj u nas zagości.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: 12 minut po 17, druga godzina magazynu reporterów Radia Plus Lublin i drugi tydzień roku szkolnego, ledwie rozpoczęty, a chodzi o to, żeby ten rok szkolny także przebiegł bezpiecznie. A edukację naszych pociech, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, powinniśmy zaczynać, gdy zapinamy dziecko w fotelik i zatrzymujemy się w bezpiecznym i zgodnym z przepisami miejscu, przywożąc młodego człowieka na lekcję. Tak przypomina właśnie na początku roku szkolnego Maciej Kulka, biegły sądowy do spraw wypadków i właściciel szkoły jazdy z Lublina. Jak dodaje ekspert, jest przerażony, gdy widzi w pobliżu szkół i przedszkoli samochody rodziców parkujące na chodnikach, trawnikach czy przejściach dla pieszych, a więcej właśnie w rozmowie z gościem magazynu reporterów, którą miałem przyjemność przeprowadzić.
2: Jak osoba, która jest biegłym sądowym do spraw wypadków, patrzy na ten początek roku szkolnego pod kątem bezpieczeństwa dojeżdżania do szkół, poruszania się w rejonie szkół i pieszych, i kierowców, dzieci na rowerach, na hulajnogach? Co można przekazać rodzicom, dzieciom, uczniom właśnie w tych dniach?
3: Ja jestem przerażony. Przejeżdżałem koło szkoły, samochody parkujące na przejściach, na trawnikach, wypuszczające swoje pociechy w takich miejscach dosyć niebezpiecznych, bo jeżeli ktoś wypuszcza dziecko gdzieś na poboczu i to dziecko musi sobie przejść przez jezdnię przy dużym natężeniu ruchu, no to mnie to przeraża. No i też trzeba pamiętać o korzystaniu z fotelików, z podkładek. Tam mamy ograniczenia prawne w zakresie możliwości przewożenia dzieci bez tych właśnie dodatkowych wyposażeń. No i pamiętać o tym, żeby się rozglądać. Te szkoły, musimy się przyzwyczaić do tego ruchu. Szkoły, przedszkola, to jest większe natężenie ruchu pieszych, samochodów i musimy na to zwrócić uwagę my jako kierujący.
2: Popularne są jednoślady i rowery i hulajnogi elektryczne. Dzieci, młodzież też tak dojeżdżają do szkół i oni, rodzice też muszą pamiętać o pewnych zasadach, bo kaski weszły pod koniec roku szkolnego. Mieliśmy 2 miesiące wakacji. No i tutaj też wypada chyba, żeby i rodzice, i dzieci o tym wszystkim pamiętali.
3: Tak, i czasami widzę te materiały w mediach społecznościowych, gdzie rodzice są oburzeni czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy ruchu drogowego, którzy zatrzymują takie osoby za jazdę właśnie bez kasku. Tu chodzi o bezpieczeństwo naszych najkochańszych, najukochańszych dzieciaków, naszych największych skarbów. Więc ja dziwię się, że rodzice sami nie są wyedukowani i nie dbają o bezpieczeństwo swoich dzieci. Więc tu nie chodzi o jakiś mandat, o jakąś karę, tylko chodzi o bezpieczeństwo i życie naszych dzieciaków. To moja przyjaciółka w czerwcu tego roku miała taką tragiczną sytuację, gdzie tu już 17-letni człowiek jechał na rowerze, przewrócił się, doznał poważnego urazu głowy. Ten chłopak jest w bardzo ciężkim stanie, przeżył kilka już operacji, bardzo, bardzo trudnych. Ten proces dochodzenia do zdrowia jest bardzo skomplikowany. Na szczęście są duże nadzieje, ale było blisko utraty życia. Tylko dlatego, że jechał bez kasku, no bo ma 17 lat, teoretycznie nie musiał. I to nie chodzi o mandaty, chodzi o nasze życie.
1: Ale kary także są. Za przewożenie dziecka bez wymaganego fotelika mandat wynosi 300 zł i 6 punktów karnych otrzymuje kierowca za nieprzepisowy przewóz jednego dziecka. A ekspert przypomina też o obowiązku jazdy w kaskach dla dzieci. Słyszeliśmy to podczas rozmowy. Za jazdę bez kasku przez osobę poniżej 16 roku życia mandat wynosi 100 zł, ale uwaga, otrzymuje go rodzic lub opiekun prawny, a nie samo dziecko. Obowiązek ten dotyczy jazdy zarówno na rowerze, jak i hulajnodze elektrycznej czy urządzeniach transportu osobistego UTO. To jest na przykład chociażby deskorolka elektryczna. Temat bezpieczeństwa jeszcze powróci dzisiaj pod koniec magazynu reporterów, ale także w dzisiejszym programie powiemy jeszcze m.in. o wypłatach przez ZUS świadczenia 300+.
4: Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił dotychczas świadczenia na kwotę ponad 57 milionów złotych.
1: Na Lubelszczyźnie część wniosków została już zrealizowana. Kto jeszcze nie złożył wniosku, ma na to czas, ale do kiedy? To także przypomnimy dzisiaj przed 18. Mówimy o początku roku szkolnego, ale im bliżej będzie końca roku, tym częściej będziemy słyszeć o akcjach pomocowych czy charytatywnych. Sukces każdej z nich jest w dużej mierze możliwy dzięki wsparciu wolontariuszy, ale rodzi się pytanie, jak zaangażować do wolontariatu pokolenia Z czy Alfa? Odpowiedzi będziemy jeszcze dzisiaj szukać.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Szukasz idealnego domu w Lublinie? Poznaj dębowe wille od Look Developer. Nowoczesne domy z własną działką. W standardzie fotowoltaika z magazynem energii. Pompa ciepła, rekuperacja. Ogrzewanie podłogowe i garaże. Blisko sklepów i usług. Zamieszkaj komfortowo. Szczegóły dębowewille.pl.
4: Musical Metro w Lublinie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 29 listopada w hali Globus w Lublinie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Lublinie 29 listopada. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
0: Reklama.
5: Radio Plus Lublin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Do ubiegłego tygodnia, dokładnie do 4 września, Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzymał wnioski o świadczenie 300+ na ponad 214 tysięcy uczniów z województwa lubelskiego. 9 na każdych 10 rodziców już dostało wsparcie. A mówi o tym Małgorzata Korba, rzecznik ZUS na Lubelszczyźnie.
2: A Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił dotychczas świadczenia na kwotę ponad 57 milionów złotych. Prawidłowo złożone wnioski, które wpłynęły do ZUS do końca wakacji, zostaną rozpatrzone do końca września. Wnioski o Dobry Start 300+ nadal można składać. Przyjmujemy je do końca listopada. Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
1: Rodzice mogą otrzymać coroczne wsparcie bez względu na sytuację czy zawodową, czy dochody. Świadczenie mogą przeznaczyć na zakup pomocy naukowych i wyposażenia potrzebnego uczniowi. To temat związany z początkiem roku szkolnego, a im bliżej będzie końca roku, tym częściej będziemy słyszeć o akcjach pomocowych czy charytatywnych. Sukces każdej z nich to w dużej mierze wsparcie wolontariuszy. No i dzisiaj będziemy szukać odpowiedzi na pytanie, jak zaangażować do wolontariatu pokolenia Z czy Alfa. Będziemy także w Zamościu, a tamtejszy ratusz szuka firmy, która zajmie się remontem mogił żołnierskich na Rotundzie. Chodzi o przetarg na odnowienie 12 grobów w 5 sektorze. Ten temat także dzisiaj u nas pojawi się przed 18:00.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Im bliżej końca roku, tym więcej akcji pomocowych i charytatywnych będzie przed nami. Sukces każdej z nich to w dużej mierze wsparcie wolontariuszy. Rodzi się zatem pytanie, jak zaangażować do wolontariatu pokolenie Z czy Alfa? Jakie formy wolontariatu są dla nich najbardziej atrakcyjne? No i w jaki sposób organizacje mogą skutecznie budować ich długofalowe zaangażowanie?
2: To jak to dzisiaj jest z tym pokoleniem Z i z pokoleniem Alfa? Jak docierać do tych młodych pokoleń z taką fantastyczną inicjatywą, jaką jest wolontariat, ale tak, żeby oni chcieli się w to zaangażować?
3: Pocztą pantoflową, to znaczy spotkaniem w szkole, spotkaniem na osiedlu, czy po prostu taką akcją, która bezpośrednio dociera, bo wiele organizacji pozarządowych widzi, że najlepszym sposobem przebicia się przez bańkę z mediów społecznościowych, czy przez natłok informacji jest po prostu rozmowa. Michał Braun, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności. Takie najbardziej oczywiste działania często dzisiaj dla młodych ludzi są niezwykle atrakcyjne. Drugim wyzwaniem, z jakim mierzą się organizacje, nie tylko posiadanie młodych wolontariuszy, ale posiadanie młodych następców, którzy wezmą odpowiedzialność za budżet, za kierowanie organizacją.
2: Mówi się właśnie, że pokolenia Z i Alfa to są te pokolenia, które muszą też widzieć sens w tym, co robią. W jaki sposób pokazać im ten sens wolontariatu?
4: Jeżeli oni będą wiedzieli efekt końcowy, jaki ma być z tego, to na pewno poczują ten sens. Bo jeżeli powiemy im, robimy piknik, przyjdźcie, to coś tam zrobimy, to taki młody człowiek to nie jest dla niego atrakcyjne. On musi wiedzieć, jaki produkt z tego powstanie, komu on pomoże, co się wydarzy dzięki jego dłoniom, dzięki jego obecności. Ewa Kalbarczyk, zastępczyni dyrektora Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Jeżeli zobaczy, że komuś może pomóc, jeżeli usłyszy doświadczenie może jakiegoś lidera, który do niego będzie mówił, dobrze jest też, żeby to byli młodzi ludzie.
2: Jakie formy wolontariatu mogą być dla nich atrakcyjne?
5: Pokazać, że to nie jest tylko zbiórka żywności, ale coś, co realnie zbuduje ich CV, co jest inwestycją w ich osobistą karierę zawodową, ale także w rozwój kompetencji interpersonalnych. Anna Wendler, grupa wolontarystyczna Agrawka z Pabianic. Budowanie poczucia własnej wartości, znalezienie grupy, która podziela podobne wartości, bo młodzi ludzie mają dużo do powiedzenia, mają świetne spostrzeżenia, ale czasem brakuje po prostu przestrzeni dodania im głosu. I jeśli znajdą to miejsce, to ich potencjał po prostu wybucha, a cała organizacja na tym zyskuje.
2: Dlaczego sprawczość jest tutaj ważna, potrzebna i że może być magnesem do tego, żeby zaangażować na dłużej młodych, żeby oni chcieli bawić się w wolontariat?
6: Oddajemy sprawczość młodym w ich własne ręce, żeby to oni właśnie zauważyli to, czym chcą działać, w jakimś obszarze, w jakim rejonie. I tak naprawdę od samego początku zaprojektowali to działanie szyte na ich własną miarę. Małgorzata Kaczmarek, Fundacja Zwolnieni z Teorii. To sprawia, że widząc, jak ta ich społeczność się zmienia, jak to ich działanie ma realny wpływ i często obserwujemy coraz częściej tak naprawdę w kolejnych edycjach, że powstaje druga, trzecia edycja ich działania, ale też widzimy, że angażują się w inne działania, czy społeczne, czy wolontariackie, tworzą swoje własne kampanie, swoje własne organizacje. Gdybym miała powiedzieć, co miałoby być magnesem dla zaangażowania społecznego młodych, oddanie im sprawczości w ręce.
1: To też z takim przesłaniem można nas zostawić właśnie w perspektywie tych akcji charytatywnych, których będzie pewnie z każdym miesiącem im bliżej końca roku przybywać. A nie przybywa, ubywa czasu do 18, ale jeszcze będziemy z wydarzeniami z regionu, z tematami z regionu do Państwa spieszyć. Będziemy m.in. w Zamościu. Tamtejszy ratusz szuka firmy, która zajmie się remontem mogił żołnierskich na Rotundzie, ale także będzie o akcji Bezpieczna droga do szkoły z taką akcją. Ruszyli do szkół kraśnicy mundurowi, o akcji policji, a tematem już dzisiaj także poruszane bezpieczeństwo najmłodszych, ale nie tylko najmłodszych, ale także nastolatków, wszystkich, którzy rozpoczęli rok szkolny. Ten temat także u nas dzisiaj jeszcze zagości.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518-290-828.
5: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha, wyczarowane dzięki technologii immersji. I dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
0: Reklama.
6: Radio Plus Lublin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Zamojski ratusz szuka firmy, która zajmie się remontem mogił żołnierskich na Rotundzie. Trwa przetarg na odnowienie 12 grobów w 5 sektorze.
2: Remont będzie spory, bo dotyczy wymiany krzyży, wymiany obramowań mogił, wykonanie nowych z granitu. Będą zdjęte tabliczki z piaskowca, wszystkie wyczyszczone i poddane renowacji. Dodatkowo będzie uzupełnianie ubytków nawierzchni żwirowej wokół mogił, wyrównanie ich powierzchni, nawierzchni ziemi i zazielenienie. W związku z tym rzeczywiście duży zakres prac.
1: O tym mówił rzecznik prasowy Zamojskiego Ratusza Jacek Bęs. Oferenci mogą się zgłaszać do najbliższego czwartku włącznie, czyli do 10 września. A z kolei przez cały wrzesień kraśnicy mundurowi będą odwiedzać placówki edukacyjne. To w ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły. Podczas wizyt przypominają najważniejsze zasady poruszania się po drogach, zwracając szczególną uwagę na widoczność pieszych, w czym pomagają m.in. odblaski. Zresztą mundurowych będzie można spotkać w wielu szkołach województwa lubelskiego, bo ten nowy rok szkolny dopiero się rozpędza, więc też trzeba pamiętać o bezpieczeństwie uczniów i o tym także jako Radio Plus Lublin przypominamy. A przypominamy to tuż przed godziną 18:00, pora więc skończyć dzisiejsze wydanie magazynu reporterów Radia Plus Lublin. Za pomoc w przygotowaniu dzisiejszego wydania dziękuję Annie Opasiak, Małgorzacie Oroń, Anecie Paszko, ale także Mikołajowi Borowcowi. Ja nazywam się Maciej Kurek, kłaniam się nisko i mówię już do usłyszenia, ale jeszcze także polecam Państwu następne propozycje na naszej antenie Horyzonty Radia Plus Lublin. We wtorek o 18:00 spotka się z Państwem Małgorzata Oroń, a punktualnie o 18:00 tuż przed horyzontami także najświeższe wiadomości z kraju i ze świata. Dobrego, spokojnego wieczoru.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
4: Hyundai. Drupi już 29 września w Gdańsku w Filharmonii Bałtyckiej i 1 października w Warszawie w klubie Stodoła. Zaśpiewa swoje największe przeboje Provincia, Serenoe, Wadowija, Soli, Piccola e Fragile i wiele innych. Czy może Was tam zabraknąć? Kup bilety już teraz na Eventim, e-bilet lub bilety na PL. Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się w Gdańsku i Warszawie na koncertach Drupiego.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
14: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
15: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
0: Reklama.
16: Radio Plus Lublin.
17: Prezes PKOL-u zostanie odwołany? Komitet podał termin posiedzenia zarządu. Udaremniona kolejna próba sabotażu. W Rumunii zatrzymano Rosjanina. Będzie też zuchwała kradzież we Francji. Wnieśli obrazy z Muzeum Renoira. Jest 18. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. PKOL ustalił datę posiedzenia zarządu. 14 września o 13.00 zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma zebrać się, by decydować o przyszłości komitetu. To najnowsze informacje, jakie przynosi nasz reporter Mateusz Gołębiewski, który śledzi posiedzenie prezydium PKOL-u.
18: Tak jestem, dzień dobry.
17: Mateuszu, co postanowiono?
18: Jak czytamy w komunikacie PKOL, prezydium zarządu rekomenduje zarządowi powierzenie pełnienia funkcji prezesa jednemu z wiceprezesów PKOL do końca obecnej kadencji. To oznaczałoby, że wybory nowego prezesa czekają nas dopiero na wiosnę. Zarząd PKOL będzie musiał podjąć jakąś decyzję w związku z niepewną przyszłością obecnego prezesa Radosława Piesiewicza, który obecnie przebywa w areszcie w związku z dwoma zarzutami, jakie usłyszał w sprawie dotyczącej giełdy kryptowalut Zonda Krypto.
17: Prezydium zarządu PKOL-u zebrało się dziś pierwszy raz od momentu aresztowania Radosława Piesiewicza. Kolejna udaremniona próba sabotażu, tym razem w Rumunii. Służby zatrzymały obywatela Rosji, który zbierał dane na temat baz wojskowych używanych przez NATO oraz Ukrainę. W okresie od lutego do lipca 2026 działał w celu przygotowania aktów sabotażu hybrydowego. W tym celu przez 4 lata identyfikował i monitorował kilka obiektów wojskowych. Znajdowały się one w Rumunii, zbierał o nich informacje wojskowe. Mówi rzeczniczka prokuratury Michela Melkoniana. Z kolei w Niemczech zatrzymano mężczyznę, który może stać za serią sabotaży na sieci energetyczne. Dodatkowe słupki zostaną zamontowane na ulicy Solnej w Krakowie, dowiedziała się nasza reporterka. Po tragicznym wypadku z końca sierpnia w piątek miasto zmieniło organizację ruchu i zamontowało progi zwalniające. Problem w tym, że są zbyt krótkie, a kierowcy z łatwością mogą je ominąć. Przejeżdżają środkiem, więc to rozwiązanie nie zdaje egzaminu, a my postulowaliśmy o inne, mówi nam Dominik Kasperski z akcji dla Krakowa.
0: My apelowaliśmy o organizację ruchu, która zwęża jezdnię w tym miejscu, żeby nie szło jechać aż tak szybko. W tej chwili miasto zrobiło dwa progi zwalniające, które spora część kierowców omija środkiem, a 30 metrów dalej jezdnia dalej ma pasy ruchu po 3,5 metra, na których można jechać spokojnie 140, bo takie pasy ruchu są na autostradzie. Starczy tam dodać rondo, przejście dla pieszych.
17: W przyszłym tygodniu urzędnicy zamierzają zamontować słupki pomiędzy progami. Przypomnijmy, 22 sierpnia samochód wypadł z drogi i uderzył w małżeństwo z dzieckiem. Kobieta i mężczyzna zginęli na miejscu, a 8-miesięczny chłopiec trafił do szpitala.
16: Wiadomości Radia Plus.
17: Zuchwała kradzież na Lazurowym Wybrzeżu i francuska policja w akcji. Złodzieje ukradli 4 obrazy z muzeum niedaleko Nicei, gdzie znajdują się zbiory Augusta Renoira, jednego z czołowych malarzy impresjonistów. 2 z dzieł pozostawili po drodze. Wartość skradzionych prac oceniana jest na 9 milionów euro. Na miejscu uruchomił się alarm. Jak relacjonuje burmistrz Cagnes-sur-Mer Brian Mazon, włamywacze musieli wtedy przyspieszyć ucieczkę. Interwencja straży miejskiej, syreny alarmowe, muzeum i policji skłoniły włamywaczy do pośpiechu, kradnąc jedynie 4 z 12 dzieł z kolekcji Muzeum Renoira. Uciekli pieszo przez ogrody i najwyraźniej stracili przy tym 2 skradzione prace. A do tej kradzieży doszło niemal rok po zuchwałym napadzie w Luwrze. Jesienią 2025 skradziono ze słynnego muzeum klejnoty koronne. Choć sprawcy zostali ujęci, to kosztowności dotąd nie odnaleziono.
5: Wtorkowe popołudnie na Lubelszczyźnie bardzo słoneczne, ciepłe i tylko delikatnie wietrzne. W tej chwili na termometrach w Lublinie 25 stopni, podobne wartości w całym regionie. To był ciepły dzień, bardzo ciepły, a noc przed nami także ciepła. Dzisiaj wieczorem bez opadów deszczu, pogodnie na lubelskim niebie, a w nocy temperatura w granicy 14-15 stopni z delikatnym wiatrem. Jutro przed nami kolejny ciepły dzień.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Minęła godzina 18. Dzisiaj w kalendarzu 8 września. Małgorzata Oron, dzień dobry. Witam w pierwszych powakacyjnych, wtorkowych horyzontach Radia Plus. Dzisiaj na antenie będziemy rozmawiać w programie z księdzem doktorem Marcinem Grzesiakiem, nowym proboszczem w parafii Miłosierdzia Bożego w Puławach. A tematem przewodnim naszej rozmowy najbliższe uroczystości, najbliższe wydarzenia, które przez kilka najbliższych miesięcy będą się działy właśnie w tej jednej konkretnej parafii. To jest ważna parafia na mapie archidiecezji lubelskiej, bowiem póki co jest to parafia z kościołem parafialnym, ale już na wiosnę, w okresie Wielkiej Nocy, sytuacja nieco się zmieni, a nawet znacznie się zmieni, bo w archidiecezji lubelskiej przybędzie nam nowe sanktuarium. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. O ustanowieniu nowego sanktuarium w Puławach, ale także o całej procedurze i tego, czemu ma służyć to sanktuarium i przygotowaniach zarówno parafian, jak i wiernych archidiecezji do tego wydarzenia. O tym będziemy mówić w dzisiejszych horyzontach Radia Plus.

0: Reklama.
1: Nie chcesz być sam?
2: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla Ciebie katolickie wartości?
1: Zajrzyj na stronę zapisanisobie.pl i znajdź swoją bratnią duszę.
2: Zapisanisobie.pl. Dobre miejsce dla ludzi dążących ku dobru.
3: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
0: Reklama. Radio Plus Lublin. Horyzonty Radia Plus Lublin.
6: Tak jak zapowiadałam kilka minut temu, dzisiaj w wtorkowych horyzontach Radia Plus rozmawiamy z księdzem Marcinem Grzesiakiem, nowym proboszczem, nowym kapłanem na urzędzie proboszcza w parafii Miłosierdzia Bożego w Puławach. To tam niedawno właśnie nastąpiło uroczyste wprowadzenie na urząd przez księdza arcybiskupa Stanisława Budzika, ale podczas tej uroczystości ogłoszenia wprowadzenia nowego proboszcza ksiądz arcybiskup ogłosił także kolejne wiadomości. Gdy ksiądz obejmował oficjalnie, był wprowadzany na urząd proboszcza w parafii Miłosierdzia Bożego w Puławach, ksiądz arcybiskup ogłosił też dobrą nowinę dla wiernych zarówno parafii, jak i całej archidiecezji o tym, że powstanie nowe sanktuarium. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Puławach. Tym samym też zostało ogłoszone 7-miesięczne przygotowania do tego ważnego wydarzenia. Ale zanim będziemy mówić o uroczystościach końcowych, powiedzmy, jaki jest początek tej historii, aby sanktuarium powstało w Puławach?
7: W 1980 roku ksiądz prałat, proboszcz budowniczy Kościoła Miłosierdzia Bożego w Puławach, Ryszard Gołda, rozpoczął budowę, tworzenie parafii. Tak jak ostatnio nawet rozmawialiśmy, w latach 80. trudno było jeszcze mówić o Bożym Miłosierdziu. I gdy ksiądz arcybiskup świętej pamięci Bolesław Pylak zapytał księdza proboszcza Ryszarda, jakie ma być wezwanie parafii, to tak jakby od razu ksiądz prałat powiedział: Miłosierdzia Bożego. Ksiądz arcybiskup się od razu zgodził. I cała budowa kościoła, która była bardzo wymagająca, plac pod budowę, różne sytuacje, które były po ludzku bardzo trudne, one w jakiś sposób po prostu sobie, to wszystko, co było trudne po ludzku, było rozwiązywane, można powiedzieć, poprzez pewną łaskę z nieba i to, co wydawałoby się niemożliwe, stawało się możliwe. Proboszczowie, którzy po księdzu prałacie Ryszardzie Gołdzie byli w parafii, ksiądz Janusz Gzik, ksiądz Andrzej Sternik, ksiądz Krzysztof Krakowiak, oni wszyscy widzieli kult Bożego Miłosierdzia, który był w parafii na przestrzeni lat, się zakorzenił, tak? I teraz ja, jak przejąłem parafię, można powiedzieć po czterech proboszczach, no to widzę owoce, szczególnie wielkie owoce takiego rozwoju kultu Bożego Miłosierdzia przez księdza kanonika Andrzeja Sternika. I oni wszyscy, ci proboszczowie, starali się, mówili, że dobrze by było, gdyby tutaj właśnie było sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Ta prośba, która, można powiedzieć, trwała ponad 15 lat, ona dojrzała i ksiądz arcybiskup zdecydował właśnie, żeby w przyszłym roku, 4 kwietnia 2027 roku, ustanowić w Puławach, w Kościele Bożego Miłosierdzia, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
6: 7 miesięcy dla jednych może oznaczać bardzo dużo czasu, ale w perspektywie tego, że z kościoła parafialnego kościół, parafia ma się zamienić w sanktuarium, to tego czasu jednak chyba jest trochę mało. Jak są zaplanowane zaplanowane te najbliższe miesiące, aby przygotować zarówno wiernych w parafii, ale także w diecezji do tego, że na mapie kościoła partykularnego pojawi się kolejne sanktuarium, do którego będzie można pielgrzymować. I to nie tylko w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.
7: Tak, będzie to szczególne sanktuarium, ponieważ jako jedyne w naszej diecezji będzie to Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Kościół, bryła kościoła i miejsce, w którym znajduje się kościół, jest przepiękne, jest bardzo urokliwe. Cała taka otoczka też administracyjno-gospodarcza parafii sprzyja temu, żeby bardzo szeroko otworzyć swoje podwoje na pielgrzymów w przyszłym roku do naszego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Puławach. Myślę, że to, co jest ważne, jeśli chodzi o nasze sanktuarium, to ci wszyscy, którzy będą przybywać do naszego sanktuaryjnego kościoła, chciałbym, żeby doświadczyli ogromnej miłości Jezusa Miłosiernego i Jego przebaczenia, szczególnie w sakramencie pokuty pojednania i w Eucharystii, jakby te dwa sakramenty, żeby ci wszyscy, którzy będą znajdować się na terenie naszego sanktuarium i przybywać do naszego sanktuaryjnego kościoła, doświadczyli właśnie słów Pana Jezusa: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, ja was pokrzepię. Ja myślę, że to jest taki nasz cel. Na pewno troszeczkę zmieni się wystrój świątyni, ponieważ czekamy już na piękny obraz Jezusa Miłosiernego, który będzie w głównym ołtarzu. Obraz, który maluje się w Krakowie Łagiewnikach przez wybitnego artystę pana Janusza Antosza, który malował wiele obrazów do wielu sanktuariów Bożego Miłosierdzia, nie tylko w Polsce, ale także i na świecie. Obraz nasz przybędzie do nas 27 lutego przyszłego roku i to będzie jeden z kluczowych punktów przygotowania nas do sanktuarium. 21 października pielgrzymujemy na Jasną Górę do Matki Bożej Jasnogórskiej, żeby też zawierzyć przygotowania, które są przed nami do utworzenia sanktuarium. O tyle pięknie, że w przyszłym roku przeżywamy właśnie jubileusz 25-lecia zawierzenia Bożemu Miłosierdziu świata przez świętego Jana Pawła II i prawdopodobnie będziemy jako jedyny kościół czy parafia w tym jubileuszowym roku będziemy ustanawiani właśnie sanktuarium, więc to też jest dla nas taki niesamowity znak. Rozpoczynając czuwanie nocne na Jasnej Górze, wejdziemy właśnie też w to wspomnienie świętego Jana Pawła II, który był orędownikiem Bożego Miłosierdzia, który bardzo dużo zrobił dla Niedzieli Bożego Miłosierdzia, beatyfikował świętą siostrę Faustynę, kanonizował i można powiedzieć był apostołem Bożego Miłosierdzia, więc dla nas jest to wielki znak, ale także chcemy prosić o to, i to też jest w przygotowaniach do naszego sanktuarium, aby w przyszłym roku Stolica Apostolska wyraziła wolę na drugi odpust w naszej parafii ku czci świętej siostry Faustyny. Więc też w tym roku jeszcze 5 października o godzinie 18 przywitamy obraz świętej siostry Faustyny, który przybędzie do nas z Krakowa Łagiewnik, piękny, który się maluje teraz. Będzie wyjątkowy, taki bardzo oryginalny, ponieważ będzie poświęcony w celi, której siostra Faustyna odeszła do Pana. Ale też to, co jest niesamowite w naszej parafii, co już dostrzegam od 2 miesięcy, to, że szczególnie w niedzielę, ale także na tygodniu przychodzą, przyjeżdżają, przybywają do naszej parafii nie tylko nasi parafianie, ale także bardzo wielu ludzi, którzy przychodzą z Puław i z okolic Puław, czasem i z diecezji radomskiej, to znaczy z tych parafii, które są na obrzeżach i graniczą z naszą diecezją, więc i to się dzieje od kilkunastu lat. Więc to też jest taki dowód na to, że ten kościół nasz, który ma być w przyszłym roku stanowiony sanktuarium, jest miejscem spotkania nie tylko naszych parafian, ale wielu puławian i gości, którzy chętnie przybywają do naszej świątyni, czują się dobrze. Myślę, że też mają takie poczucie, że to jest taki dom, który pomaga człowiekowi powstać z upadków, że Pan Bóg działa miłosierny, tak? Że jest to miejsce, które jest wypełnione przebaczeniem i miłosierdziem, że też zostawia właśnie nadzieję. Myślę, że to jest taki niesamowity też dowód, taki znak od Pana Boga. Jeden z wielu znaków pokazujących właśnie, że jest to miejsce przez Niego wybrane, a ksiądz arcybiskup, myślę, że tylko to w przyszłym roku, 4 kwietnia, ustanawiając Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, jakby potwierdził.
6: A do rozmowy z księdzem Marcinem Grzesiakiem w Horyzontach Radia Plus powrócimy po muzycznej przerwie.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Wtorkowe popołudnie na antenie Radia Plus, a w zasadzie już taki podwieczór, to czas na Horyzonty Radia Plus. Dzisiaj, 8 września, rozmawiamy z księdzem Marcinem Grzesiakiem o przygotowaniach do utworzenia nowego sanktuarium Archidiecezji Lubelskiej. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Puławach. Ma to nastąpić już na wiosnę w okresie Wielkiej Nocy.
2: To jeszcze powiedzmy w takim razie naszym słuchaczom, tak czym się charakteryzuje sanktuarium? Jaką rangę ma podniesienie kościoła parafialnego do rangi właśnie sanktuarium diecezjalnego? Czym się charakteryzuje sanktuarium i jakie są cele ustanawiania sanktuariów diecezjalnych?
3: Więc myślę, że to, czym sanktuarium będzie, nasze szczególnie, sanktuarium Bożego Miłosierdzia, jest niesamowicie ważne, ponieważ sanktuarium jest miejscem świętym przeznaczonym przede wszystkim do sprawowania kultu Bożego, głoszenia Słowa Bożego, udzielenia sakramentów oraz rozwijania zatwierdzonych przez Kościół form pobożności. I myślę, że takim celem, które nasze sanktuarium musi podjąć, to jest przede wszystkim głoszenie tajemnicy Bożego Miłosierdzia objawionej w Jezusie Chrystusie, dalej prowadzenie wiernych do osobistego spotkania z Chrystusem Miłosiernym, rozwijanie kultu Bożego Miłosierdzia zgodnie z nauczaniem i przepisami Kościoła, zapewnienie pielgrzymom możliwie szerokiego dostępu do sakramentów, zwłaszcza do Eucharystii i przede wszystkim do sakramentu pokuty i pojednania, szerzenie duchowości, ufności wobec Boga i miłosierdzia wobec bliźnich. Na pewno przyjmowanie pielgrzymów indywidualnych i zorganizowanych grup, troska o osoby ubogie, chore, samotne, cierpiące i znajdujące się w różnego rodzaju potrzebach. I tutaj też już jest prężnie działające Caritas parafialne, które można powiedzieć też jakby no wpisuje się w pewien taki cel sanktuarium, gdzie jest bardzo wielu wolontariuszy, którzy tak bardzo realnie wprowadzają uczynki Bożego Miłosierdzia w życie. Oczywiście to, co myślę, że jest ważne dla naszego sanktuarium, to cześć obrazu Jezusa Miłosiernego, modlitwa koronki do Bożego Miłosierdzia, modlitwa w godzinie Miłosierdzia, nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego, uroczyste obchody Niedzieli Miłosierdzia Bożego, adoracja Najświętszego Sakramentu, to co już myślę, że trwa też w naszej parafii, nabożeństwa i rekolekcje poświęcone tajemnicy Bożego Miłosierdzia i poznawanie duchowego dziedzictwa świętej Faustyny, podejmowanie oczywiście konkretnych dzieł miłosierdzia wobec bliźnich. Ja myślę, że to, co jest przed nami, jeśli chodzi o cele sanktuarium, to na pewno coś więcej niż działalność parafialna, niż kościół, który nie jest sanktuarium. Chcemy przede wszystkim położyć akcent na to, żeby przypominać i głosić ludziom i wszystkim, którzy będą przybywać do naszego sanktuarium, że Bóg jest Bogiem pełnym miłosierdzia.
2: To jeszcze raz przypomnijmy, kiedy ta najważniejsza uroczystość w związku z ustanowieniem sanktuarium.
3: Bardzo serdecznie wszystkich już zapraszam, wszystkich parafian, gości i pielgrzymów z naszej archidiecezji i nie tylko, na ustanowienie naszego kościoła, sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Puławach 4 kwietnia 2027 roku w Niedzielę Bożego Miłosierdzia, oczywiście w godzinie Miłosierdzia. O godzinie 15 rozpoczniemy uroczystą koronką do Bożego Miłosierdzia, można powiedzieć kończąc nowennę przed uroczystością Miłosierdzia Bożego i po koronce rozpoczniemy uroczystą przeświętą pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Stanisława Budzika, który ustanowi nasz Kościół sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
1: A ja serdecznie dziękuję za poświęcony czas i dostarczenie nam wielu cennych informacji. Polecam zaglądać na stronę Parafii Miłosierdzia Bożego w Puławach, bo tam na bieżąco, na stronie internetowej, ale także w mediach społecznościowych pojawiają się informacje dotyczące najbliższych wydarzeń, które wpisują się w harmonogram przygotowań do ogłoszenia ustanowienia nowego sanktuarium na mapie Archidiecezji Lubelskiej.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
2: Mhm. I składają się na trzy sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
3: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
2: To będzie dla mnie zaszczyt.
4: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
6: Reklama.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Zbliżamy się do godziny 19. Kończymy dzisiejsze wydanie Horyzontów Radia Plus. Już za chwilę serwis informacyjny. Następnie spora dawka muzycznych utworów, które przyminą, mam nadzieję, powrót z pracy do domu, czy też domowe obowiązki, a być może trasę do pracy czy do kina. Po godzinie 20 publicystyka na antenie Radia Plus. Zapraszam serdecznie, a po godzinie 23 Paweł Krzemiński i Nocne Światła. Małgorzata Oroń, dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia już niebawem na antenie Radia Plus.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Szukasz solidnych drzwi na indywidualny wymiar? A może chcesz zlecić montaż drzwi bez wyrywania starej ościeżnicy albo zabudowę ościeżnicy stalowej? Zgłoś się do firmy Mardom. Realizujemy wszystkie, nawet najbardziej nietypowe zlecenia. U nas także znajdziesz bogaty wybór drzwi i podłóg w pełnej gamie kolorystycznej, w tym podłogi drewniane, panele i parkiety. Umów się już dziś na bezpłatny pomiar i wycenę. Mardom. Lublin Lotnicza 5. Więcej na mardom.sc.pl.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
6: Radio Plus Lublin.
7: Próbował dostać się na teren jednostki wojskowej w Kielcach. Trwają poszukiwania mężczyzny. Będzie też wyścig o fotel prezydenta Krakowa w grze 8 kandydatów. Zbliża się Narodowy Dzień Sportu. Wielkie świętowanie w Warszawie. Jest 19, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Chciał sforsować ogrodzenie i dostać się na teren jednostki wojskowej. Policja i żandarmeria wojskowa szukają mężczyzny, który próbował wtargnąć do jednostki na Kieleckiej Bukówce. Po tym jak zauważyła go służba dyżurna, uciekł.
8: Obecnie prowadzimy czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu i zatrzymania tego mężczyzny. W tej sprawie pozostajemy w stałym kontakcie i współpracujemy z żandarmerią wojskową. Z uwagi na trwające czynności na tym etapie nie przekazujemy bardziej szczegółowych informacji.
7: Relacjonuje Małgorzata Perkowska-Kiepa z kieleckiej policji. Wszystko działo się dziś około 4 rano. Intruz próbował sforsować ogrodzenie Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych za pomocą drabiny oraz koca zarzuconego na drut kolczasty. 8 kandydatów powalczy o fotel prezydenta Krakowa. To już oficjalne informacje Miejskiej Komisji Wyborczej, która zakończyła weryfikację zebranych podpisów. Za burtą wyścigu kandydat Konfederacji Bartosz Bochenczak, któremu zabrakło dokładnie 122 podpisów. Komisja zarejestrowała natomiast kandydatury Darii Gosek-Popiołek z Lewicy i Sławomira Pietrzyka z SDPL, mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
9: W terminie 2 dni od dnia, gdy ta negatywna decyzja jest umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, czyli podana do powszechnej wiadomości, można się od tych negatywnych decyzji odwołać do komisarza wyborczego, a później dalej jest odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej.
7: Odwołanie złożył już Marian Banaś, który decyzję komisji o odrzuceniu jego kandydatury nazwał skandaliczną.
10: Czekamy teraz na rozstrzygnięcie komisji, no i oczywiście będziemy dalej chcieć, aby to zweryfikować przy naszym udziale. Jeżeli będzie dalej podtrzymana decyzja komisji, to składamy odwołanie do sądu.
7: Zapowiada Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli. Wybory prezydenta Krakowa 27 września, potem gdy w maju w referendum mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego. Wsiadł na motocykl po alkoholu, teraz może stracić immunitet. Policja zatrzymała zastępcę prokuratora rejonowego z Bydgoszczy. Śledczy chcą pociągnąć go za to do odpowiedzialności. Sprawą zajmie się Sąd Najwyższy. O szczegółach Dawid Olszewski.
11: Chodzi o Dominika M. To zastępca prokuratora rejonowego Bydgoszcz Południe. Ze względu na funkcję zatrzymanego postępowanie nie będzie prowadzone w Bydgoszczy. Sprawę przejął Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Jak ustaliłem, mężczyzna nadal jest zatrzymany. Prokuratura skierowała do sądu Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie mu immunitetu. Chodzi o zezwolenie na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna miał wracać ze zlotu motocyklistów.
7: Prokuratura Krajowa nie podaje na razie, ile alkoholu śledczy miał w organizmie.
6: Wiadomości Radia Plus.
7: Wielkie sportowe święto już 20 września. Zbliża się Narodowy Dzień Sportu. Na błoniach PGE Narodowego będzie można m.in. znaleźć swoją nową ulubioną dyscyplinę. To nie tylko okazja do aktywności i treningu, ale także do poznania ludzi, którzy ze sportem związani są na co dzień.
0: Na pikniku będziemy mogli spotkać wybitnych medalistów, sportowców, zawodników, być może ktoś spotka swojego idola.
7: Mówi Oliwia Kujawa z Fundacji Zwalcz Nudę. Początek Dnia Sportu o godzinie 11:00.

0: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
4: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
3: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
4: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
3: Nie bujasz?
4: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
5: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
6: Hyundai.
7: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
0: Reklama.
8: Radio Plus Lublin 87,9.

0: Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
1: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
2: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
3: Raz, dwa, trzy.
2: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
0: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
8: Radio Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
7: Radio Plus Lublin.
8: Czy Piesiewicz straci stanowisko? W poniedziałek zebranie zarządu PKOL-u. Zlecił zabójstwo kilku osób. Służby zatrzymały mieszkańca Dąbrowy Górniczej. Zwiększyła się liczba zwierząt w skroniskach. To przez wakacyjne wyjazdy. Jest 20. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W poniedziałek PKOL podejmie decyzję dotyczącą tego, kto pokieruje związkiem. Ponad 3 godziny trwało posiedzenie prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Uzgodniono, że zarząd zbierze się w najbliższy poniedziałek, by rozmawiać m.in. o przyszłości prezesa Piesiewicza. Przed siedzibą komitetu cały czas jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
9: Tak jestem, dzień dobry.
8: Mateuszu, co uzgodniono?
9: Wszystko wskazuje na to, że nie będzie próby odwołania prezesa Piesiewicza ze stanowiska, jeśli zarząd poprze rekomendację prezydium, obowiązki prezesa do końca kadencji będzie pełnić jeden z wiceprezesów, a w kwietniu odbędą się wybory, bo mandat Radosława Piesiewicza wygasa dokładnie wtedy. Kto pokieruje komitetem do wiosny? Tu zostało tylko 8 nazwisk. Jak przekazano po prezydium, sytuacja finansowa komitetu jest trudna, ale wyjazd naszych sportowców na 4. letnie młodzieżowe igrzyska olimpijskie w Dakarze jest niezagrożony. To najbliższa impreza sportowców pod skrzydłami PKOL, która rozpocznie się już 31 października.
8: O czym informacja? Mówił Mateusz Gołębiewski. Planował zemstę i miał listę tych, którzy mają zniknąć. Policjanci z CBŚP z Nowego Sącza zatrzymali 54-latka z Dąbrowy Górniczej, który jest podejrzany o zlecenie zabójstwa kilku osób. Między innymi policjantów, sędziego i byłej żony, z którą miał konflikt o opiekę nad dzieckiem.
10: Pierwotnie zlecenie obejmowało zastraszenie byłej żony. Natomiast z upływem czasu mężczyzna zażądał pozbawienia jej życia, pozbawienia życia sędziego, funkcjonariuszy policji, a także członka rodziny byłej żony, wobec którego zleceniodawca skonkretyzował dokładnie, w jaki sposób miałoby dojść do spowodowania jego śmierci.
8: Mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. 54-latek usłyszał już zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. Były więzień polityczny reżimu Łukaszenki Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Dziś rano przekroczył granicę w Bobrownikach i skierował się do rodzinnego Grodna. To pierwsza podróż dziennikarza i działacza polskiej mniejszości do kraju od czasu jego uwolnienia pod koniec kwietnia, po ponad 5 latach spędzonym w białoruskim więzieniu. O szczegółach Mateusz Chłystun.
11: Poczobut od miesięcy zapowiadał, że chce wrócić. Jeszcze w sobotę, pytany o swoje plany, mówił krótko: jadę na Białoruś do domu. Podkreślał, że chce spotkać ludzi, których nie widział przez 5 lat, i wspierać działalność Związku Polaków na Białorusi. Jak zaznaczał, nie chodzi mu wyłącznie o powrót z powodów osobistych. To sprawa, której poświęcił znaczną część życia. Jego decyzja jest tym bardziej ryzykowna, że białoruskie władze skazały go w 2023 roku na 8 lat więzienia. Polska i organizacje międzynarodowe uznawały sprawę za polityczną. Sam Poczobut mówił jednak, że jest gotowy na każdy scenariusz. We wtorek po południu był już w Grodnie. Opublikował stamtąd zdjęcie z krótkim podpisem nad Niemnem.
8: To był Mateusz Chłystun, dziękujemy.
7: Wiadomości Radia Plus.
8: Po wakacjach 3-krotnie zwiększyła się liczba kotów w łódzkim schronisku dla zwierząt. Przepełnione są też boksy z psami. Powód? Zwierzęta przeszkadzają w planach wakacyjnych, dlatego w lipcu i sierpniu są niestety porzucane.
12: Zwierzęta często podrzucane są nocą pod bramę schroniska. Bywa jednak, że zawożone są na przykład do lasu.
13: Dużo zwierząt, które trafia do schroniska, są to zwierzęta porzucone. Takie, które tracą dom w wyniku nieprzemyślanych planów wakacyjnych.
12: Dobra informacja jest taka, że jednocześnie wzrasta liczba adopcji zwierząt, zauważa dyrektor schroniska Albert Kurkowski.
13: Coraz częściej mówi się o tym, że jest to odpowiedzialna, mądra i przemyślana decyzja całej rodziny.
12: Na co dzień zwierzakami w przepełnionym łódzkim schronisku opiekuje się 100 wolontariuszy.
8: O czym informował Grzegorz Mnich.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: No i jak? Przyzwyczajeni, że jest wtorek, a nie czwartek i jest człowiek z bliska. Jeżeli nie, to spokojnie. Mamy jeszcze kilka dobrych miesięcy, żeby się do tego przyzwyczaić. Minęła 20, 8 minut temu. Małgorzata Świtała kłania się Państwu, mówiąc dobry wieczór, bo tak to właśnie teraz będzie wyglądało we wtorki. Tydzień temu, kiedy się spotkaliśmy, zrealizowałam obietnicę złożoną Państwu jeszcze przed wakacyjną przerwą, a ta obietnica brzmiała tak. Jeżeli, a już wtedy mówiłam, że to jest tak mniej więcej 99,99%, prezydent podpisze nowelizację kodeksu karnego, która będzie penalizowała, tak się ładnie mówi, czyli karała patostreaming, no to pierwsza audycja będzie na ten temat. A że nowy rok szkolny jeszcze złożył się z zakazem telefonów komórkowych, a że jeszcze mieliśmy raport dotyczący tego, jak my wszyscy zachowujemy się w sieci, no to po prostu jedno z drugiego wynikało. Ale to nie jest tak, że skoro nowelizacja kodeksu karnego już weszła w życie, to my temat odpuszczamy. Nie dla patocelebrytów. Powtarzałam to wiele razy w trakcie poprzedniego sezonu i pewnie będę to powtarzać jeszcze tak długo, jak będzie to konieczne, bo jeszcze jest dużo do zrobienia. I to wszyscy na ten temat mówią. Zresztą mecenas Karolina Pilawska tydzień temu wspominała o tych jeszcze okienkach do zamknięcia, do zaryglowania. Są takie drzwi, które nie daj Boże zostaną wykorzystane przez wszystkich tych, którzy na poniżaniu, na niszczeniu ludzkiej godności, na robieniu komuś krzywdy chcieli tylko zarobić albo mieć lepszą oglądalność, a dzięki temu zarobić. Tak czy inaczej, wszystko to, co w sieci jest po prostu płynącym szambem, będzie piętnowane tak jak miesiące temu, lata temu. Taki mam nadzieję, że przez najbliższe lata, a tych młodych, młodszych po prostu nauczymy rozróżniać dobrych od złego. Niby taka oczywista rzecz, a w sieci wcale to nie jest takie oczywiste, bo raporty bardzo jednoznacznie pokazują, że te dzieciaki, które wchodzą na przykład na TikToka, bardzo szybko są w objęciach algorytmów, nie potrafią odpowiedzieć na pytanie ankieterów, czy to, co widziały, to jest dobre czy złe. Dlaczego tak dużo o tym cyklu nie dla patocelebrytów? Bo obok mnie siedzi ten, który zainicjował tę akcję. W Polsat News zaczęliśmy o tym mówić głośno, głośniej, najgłośniej i w efekcie skutecznie, bo do tej nowelizacji doszło. Gdyby gdzieś tam w głowie nie strzeliło Dawidowi Puchniarzowi, a może jednak pójdźmy w to, no nie wiem, czy komuś by zależało na tym. Dobry wieczór, cześć Dawidzie.
2: Dobry wieczór Małgosiu, dobry wieczór Państwu. No myślę, że dalej byśmy tkwili w tym szambie, bo chyba takiego słowa trzeba użyć. Myślę, że nadal wiele osób by monetyzowało krzywdę, nadal wiele osób by na cierpieniu dzieci, osób chorych psychicznie czerpałoby korzyści majątkowe, bo to są kolosalne pieniądze, bo trzeba jasno zwrócić uwagę, że kwestia patostreamingu to nie jest tylko kwestia samych filmików, to jest cały model biznesowy, który prężnie działa i to, że jakiś krok został poczyniony, to nie znaczy, że ta formuła tego patostreamingu się za chwilę nie zmieni, bo wiemy, jak szybko internet się adoptuje do nowych możliwości, ale fajnie płomiennie zapowiedziałaś tę naszą rozmowę i tak się poczułem, że taką zbroję założyć trzeba i ja też ze swojej strony obiecuję, że w pierwszym szeregu będę szedł i walczył o to, żeby to szambo z tego internetu wyczyścić, żeby ten internet w miarę oczyścić z tych treści. I tak, cieszę się bardzo, bo duża droga została zrobiona, razem zrobiliśmy, uważam, nieskromnie kawał dobrej roboty. Oczywiście dziennikarze nie piszą nowego prawa. My mogliśmy tylko patrzeć na ręce, motywować i uważam, że tą lekcję odrobiliśmy i to, co się wydarzyło przez te dwa lata, to jest gigantyczny ultramaraton nasz dziennikarski, jaki został wykonany, bo warto zauważyć, że pod koniec 2024, a początek 2025 roku patostream w ogóle nie miał definicji w polskim prawie. Politycy zastanawiali się, nawet często źle wymieniali przez przypadki słowo patostream. Nie wiedzieli, z czym mają do czynienia. Wiele razy próbowaliśmy zakładać takie chwyty na nich, żeby sprawdzić, czy odróżniają filmik, zwykły content, taki, dajmy na to, który nie wywołuje jakichś treści obrazoburczych, a pokazywaliśmy autorów, którzy są jakby z tej topowej czołówki patostreamerów i oni nie odróżniali. Znaczy lawirowali, gdzieś tam kombinowali, ale nie wiedzieli dokładnie, z czym to się je. zostało zrobione, uważam, mega dużo. No i cieszę się, że w ogóle 23 sierpnia to taki moment, w którym jakby nasza euforia sięgnęła zenitu i pojawiło się nowe prawo, które zaczęło obowiązywać. No i rzecz, która jeszcze bardziej cieszy, czyli kilka dni od momentu, kiedy nowe prawo się pojawiło, zaczęło funkcjonować, pierwsze zawiadomienie do prokuratury, sprawa Kononowicza.
1: Prokurator w Białymstoku będzie zajmować się tą sprawą, a my będziemy musieli bardzo, bardzo pilnie się temu przyglądać, bo wiadomo, że będą tacy, którzy będą próbowali zbić teraz majątek na obronie, bo pewnie i znajdą się tacy chętni, bo jak to bardzo, bardzo wszyscy prawnicy doskonale będą wiedzieli, dawno temu okuto pekunia nonolet, ale ja uważam, że jednak niektóre pieniądze śmierdzą i po prostu nie warto ich tykać. Natomiast to, co się wydarzyło w sprawie zmarłego Zbigniewa Kononowicza, ja zawsze mylę imiona.
2: Krzysztofa.
1: Krzysztof. Tak. Widzisz? Zawsze. Po prostu jak sobie nie zapiszę imienia, swoje własne sobie zapisuję. To jest 50 na 50, że pomylę. Krzysztof Kononowicz. Pewnie pamiętają państwo. Nasze pokolenie to na bank ten sweterek tego mężczyznę, który był kreowany też w pewnym momencie na polityka. Gdzieś te frazy, które utknęły w takiej przestrzeni medialnej, publicznej, że no, nic nie będzie i tak dalej, i tak dalej. Ale ten człowiek został nikczemnie wykorzystany przez ludzi, którzy pod takim płaszczykiem pomocy niby się opiekujemy, no ale traktowani okrutnie, podle. Och, tak wiele słów przychodzi do głowy, niektórych niestety na antenie nigdy nie użyję, ale tak to wyglądało, po prostu to było fatalne.
2: Tak, i co warto zauważyć, miesiąc po śmierci Krzysztofa Kononowicza pojawiła się sprawa, w sądzie została rozpatrywana i 9 miesięcy później sprawa została umorzona, jakby nie znaleziono, sąd nie znalazł możliwości, narzędzi, żeby sprawę doprowadzić do końca i oczywiście korzystając teraz z nowych możliwości ta sprawa wraca i to jest o tyle ciekawe, że już pomijając fakt, czy osoba znana medialnie, czy nie, to ta sprawa przede wszystkim pokaże, czy to prawo działa, czy zacznie działać, czy te przepisy, które zostały zapisane, będą funkcjonowały. Tak, bo oczywiście ktoś może zadać pytanie, ale halo, halo, przecież prawo nie działa wstecz. Tak, to prawda, ale treści z panem Krzysztofem Kononowiczem nadal są w internecie. One nadal funkcjonują, co więcej, ba. Mężczyzna, który odpowiada za konto, gdzie te filmiki nadal funkcjonują i są w obiegu, monetyzuje te treści. Czyli trzeba teraz odpowiedzieć na pytanie. Owszem, prawo nie działa wstecz, ale czy za monetyzowanie treści, za posiadanie i publikację tych treści można wykorzystać z narzędzi nowych, które daje prawo, czyli kodeks karny i ta ustawa, która się pojawiła, czy też nie? No to będzie na pewno, myślę, że my będziemy jako Polsat News i myślę inni, będziemy się temu przyglądać bacznie i nie będziemy na krok odstępować na pewno.
1: Bo to jest ten moment, kiedy jak ktokolwiek wyjmie stopę z tych drzwi, to się znowu ją zamknie i będzie się udawało, że nic takiego się nie stało. Jest mnóstwo rzeczy do zrobienia, bo jest mnóstwo przestrzeni, które ciągle wylewają hejt, ale też fizyczny, to już nie jest hejt, to jest po prostu zwykłe bicie po to, żeby pokazać się innym, bo patocelebryta to jest nie tylko ten, kto gdzieś tam w trakcie patostreamu występuje, ale patocelebryci też walczą. Niektórzy nawet parlamentarzyści chcą być patocelebrytami i jest im całkiem z tego powodu, ja nie wiem, czy dobrze, ale Łukasz Mejza, znowu go miałam imię, tak, nie, tak, dobrze tak. Powiedziałam. On był dumny z tego, że on może się zgłosić do walki, bo przecież odda pieniądze na
2: cele. Na schronisko, tak, czy na chore dzieci. No, rozmawiałem wielokrotnie z Łukaszem Mejzą i to jest troszkę dziwna historia, dlatego że on zdaje sobie sprawę, czym jest patostreaming, czym są freakfighty. I nie ukrywa, że stosunek ma do tego negatywny, ale kiedy pojawia się historia pod tytułem można to monetyzować, słowo klucz dzisiejszej naszej rozmowy, to nagle zapala się lampka, że może to nie jest takie złe, może zarobimy pieniądze, ubijemy komuś buzię, ale damy te pieniądze na chore dzieci, to będzie okej. Okay. No jednak nie. Co czwarty nastolatek ma kontakt z patostreamem. 9 na 10 rodziców, to są dane NASK-u, o których wielokrotnie rozmawialiśmy, nie wiedzą, że te dzieci mają dostęp do tych treści. Mało tego, większość tych filmików to jest agresja, to jest bicie, poniżanie. Wielokrotnie robiliśmy takie historie, że nie wiem, ktoś w szkole pobił drugiego kolegę młodszego, rówieśnika starszego.
1: Nagrał.
2: To wszystko bierze się z tego typu treści, które trafiają i co gorsze są, znowu to powtórzę, monetyzowane, bo ludzie czerpią z tego korzyści, to są wielkie pieniądze.
1: Dla nas rodziców też jest z tego badania bardzo ważna szkoła, bardzo ważna lekcja do odrobienia, bo kiedy zapytać się tych samych nastolatków, które tymi treściami są karmione, a gdyby tak nie było dostępu do telefonu, albo nawet tak, ale co chcieliby zrobić w weekend, to dużo większy odsetek tych dzieciaków mówi, super by było, gdybyśmy mogli spędzić razem czas z rodziną. Ci sami dorośli zapytani o ten czas weekendowy, nie, pewnie chcieliby coś w telefonie albo może w grach. No, jak nie będziemy widzieli siebie nawzajem, to absolutnie nic z tego nie wyjdzie. Pierwszy krok postawiony, pierwsza pieczątka zrobiona. Teraz my musimy czekać na terminy.
2: Musimy czekać na terminy, będziemy śledzić, będziemy się przyglądać. To jest pierwsza sprawa, która medialnie nabrała już rozpędu, ale takich spraw jest kilka. Cały czas kwestia Pandora Gate i pana Stu, który przedłużony miał areszt na dniach i kolejne miesiące spędzi w areszcie. To jest sprawa Kawiaka, która również będzie rozpatrywana w najbliższym miesiącu i myślę, że te sprawy będą narastały, znaczy zgłoszeń będzie coraz więcej. Jak zgłosić? To jest istotne. Są trzy możliwości. Można to zrobić bardzo prosto. Przez stronę dyżur.net.pl, tam te treści można bardzo szybko, podsyłając linka, zgłosić. Można to zrobić za pośrednictwem Bezpieczny Internet w M-Obywatelu, albo można zwyczajnie przejść się na komendę policji najbliższą i zgłosić taki internetowy proceder. Bo możliwości są. No i wszystko w rękach sędziów. Mam nadzieję, że będą rozpatrywać te sprawy tak, żeby nie było potem wątpliwości, żebyśmy nie musieli utyskiwać tutaj przy kolejnym naszym spotkaniu.
1: Ale umówmy się, że jeżeli tak będzie, to się spotkamy i będziemy utyskiwać.
2: Jestem w gotowości, mam gościu.
1: Dawid Puchnierz, bardzo dziękuję za ten czas i za ten pomysł, bo po prostu byśmy tego nie zrobili.
2: Dzięki. Ja dziękuję za pomoc i support.
1: Damy radę. Razem, drodzy Państwo. Po przerwie też. Za chwilę wracamy.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska. Reklama. Samuraj był kimś więcej niż wojownikiem. Kaligrafia, literatura, sztuka. Dyscyplina, honor i droga doskonalenia. Odkryj niezwykły świat dawnej Japonii. Pełen legend, symboli i niezwykłego kunsztu. Drzeworyty mistrzów, legendarne zbroje, broń, maski i blisko 600 wyjątkowych eksponatów. Czas samurajów. Wystawa w Muzeum Narodowym w Lublinie na Zamku Lubelskim. Zapraszamy do 27 września.
3: Szukasz idealnego domu w Lublinie? Poznaj dębowe wille od Look Developer. Nowoczesne domy z własną działką. W standardzie fotowoltaika z magazynem energii. Pompa ciepła, rekuperacja. Ogrzewanie podłogowe i garaże. Blisko sklepów i usług. Zamieszkaj komfortowo. Szczegóły dębowewille.pl.
0: Reklama.

0: Radio Plus Lublin. Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: No i jak przekonanie do tego, żeby walczyć z tym patostreamingiem, walczyć z tym, co dzieje się na przykład w pokoju obok, na przykład teraz, 20:23, a państwo co robią? Jeżeli w samochodzie, no to pewnie widać, kto na miejscu pasażera, kto z tyłu i czy ten, kto siedzi z tyłu, to już ma tak intensywnie niebieskie oczy od tego światła telefonu komórkowego, że może na przykład warto zagrać w jakąś grę w samochodzie, można spróbować wymienić komunikaty. Ja wiem, brzmi jak z poprzedniej epoki, ale może warto tę poprzednią epokę wspominać w tych najlepszych momentach i czasach, kiedy dziecko było pilotem do telewizora, a kanały były tylko dwa. I wtedy problemy były zupełnie inne. Tak czy inaczej, będę uparcie do tego tematu wracać, a jeżeli tylko gdzieś tam w wymiarze sprawiedliwości jakiś sukces z tego powodu się pojawi, to mogą być państwo pewni, że my o nim powiemy. Zatem z jednej strony mamy pracę domową, być może pogadać z kimś obok, być może po prostu najzwyczajniej w świecie zapytać, co słychać, a może coś dobrego, a może coś złego. Nie tylko to klasyczne, jak było w szkole, dobrze. Koniec tematu. Nie róbmy tego. Jak było w szkole, dobrze, albo co się pani dzieje, źle się czuję. To u lekarza też by się kiepsko skończyło, ale są takie choroby i takie momenty i wątpliwości, że człowiek chodzi do jednego lekarza, drugiego, trzeciego, dziesiątego i myśli sobie, coś jest nie tak. I nie mówię o problemach wieku przejrzałego, tylko mówię o tych, którymi po prostu chcemy się opiekować jak najbardziej. Mówię o dzieciach. Gdyby państwo dostrzegali, że coś jest nie w porządku, to pewnie stanęliby na głowie, żeby dowiedzieć się, co jest to nie w porządku. Bo jeżeli mam dobrą diagnozę, to jestem w stanie pomóc. A co jeżeli nie mam dobrej diagnozy? No to przez tych kilka lat naszych spotkań, nieraz spotkali się państwo z rodzicami, którzy stawali się lekarzami. Nie mówię, że zdobywanie uprawnienia, tytuły doktorów nauk medycznych, ale tak długo poznawali literaturę, tak długo wczytywali się we wszystkie głosy na świecie, że w którymś momencie naprawdę wiedzieli więcej niż lekarze, a dzięki swojemu uporowi pomagali tym, którzy są od nich w 100% zależni. O dzieciach będziemy mówić i o takich tatach, jak siedzą obok mnie. Marcin Bielawski, tato.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry Cześć. Wieczór. Ty się uparłeś.
2: Tak. Ja się uparłem i trwało to 5 lat, zanim dotarliśmy do tej słusznej diagnozy, którą sami postawiliśmy.
1: Co było taką rzeczą, która zwróciła waszą uwagę?
2: Wiesz co, u nas akurat było troszeczkę nietypowo, ponieważ już 3 dnia po narodzinach syna widziałem, że już jest coś nie tak.
1: Co to było?
2: W zasadzie opinie rodziny. Dziwne, prawda? Mianowicie moja żona ma w rodzinie chorego chłopca i jak urodził się nasz synek, no to oczywiście pierwsze, co robisz, to wysyła się zdjęcia wszystkim w rodzinie. I pierwsze komunikaty ze strony rodziny właśnie mojej żony były takie, że jak jest on podobny do swojego kuzyna. A jak ja pierwszy raz zobaczyłem kilka lat wcześniej jego kuzyna, to od razu wiedziałem, że coś jest nie tak. Więc na hasło, że on jest podobny do kuzyna, to już mi się zapaliła czerwona lampka, a potem wskazywało na to między innymi to, że jakby wszystkie kroki milowe przy tej chorobie są opóźnione. Mhm. Raczkowanie, mówienie, chodzenie, absolutnie każdy krok milowy jest opóźniony.
1: Ale już na tym etapie raczkowania, chodzenia, coś próbowaliście znaleźć, odpowiedzieć sobie na jakieś pytanie, czy raczej słyszeliście od lekarzy, jeszcze można poczekać, to jeszcze nie ten czas.
2: Od lekarzy cały czas słyszeliśmy takie właśnie komunikaty, a my cały czas drążyliśmy, cały czas szukaliśmy informacji, co to może być, no bo już jakby w mojej głowie podejrzane, że w rodzinie pojawia się dwóch chłopców o jakby podobnych objawach. Mhm. No to to powinno dać do myślenia i dlatego cały czas drążyliśmy, spotykaliśmy się z przeróżnymi lekarzami, robiliśmy rezonans magnetyczny główki i wszystko, co tylko przychodziło nam do głowy. Po prostu staraliśmy się robić absolutnie wszystko.
1: Nawalnięci rodzice, no wymyślili sobie i będą chodzili teraz z tym dzieckiem.
2: Tak, wymyślili sobie chorobę. Nie? Znaczy, w ogóle jakby rodzice tych dzieci, takich dzieci jak nasz Jeremiasz, to właśnie bardzo często słyszą, że pani poczeka, że to się ułoży, że tak ma być, każdy ma swoje tempo i tak dalej, i tak dalej. A to jest duży błąd, ponieważ wiedza na temat tej choroby jest o tyle istotna, i niestety niezbyt przyjemna. Jeżeli będą się państwo starać o następne dziecko, to jest 50/50, że ona będzie miała to samo. Mhm. Czyli jest ogromne ryzyko, że niestety...
1: Bo jest to choroba genetyczna, tak. Zespół łamliwego chromozomu X.
2: Ja tak.
1: Pierwszy raz przeczytałam to u ciebie na Facebooku.
2: Tak. Znaczy, i myślę, że co warto powiedzieć, kogo to powinno zainteresować, jak państwo nas słuchają. Jeżeli w rodzinie albo wśród znajomych macie państwo osoby, dzieci, które mają autyzm. Moja hipoteza jest taka, że w Polsce spora część dzieci, osób dorosłych, które mają zdiagnozowany autyzm, tak naprawdę ma zespół łamliwego chromosomu X.
1: Czym to się różni?
2: No właśnie, różni się niewiele, jeśli chodzi jakby o objawy. Ale ważna kwestia to to, że wystarczy zrobić badania genetyczne i mamy wtedy po prostu napisane, co temu dziecku dolega, że to jest zespół łamliwego chromosomu X. Druga rzecz, o której już wspomniałem, to jest niestety bardzo zła wiadomość dla rodziców, że no niestety wiąże się to ze sporym ryzykiem, jeżeli będziecie się starać o kolejne dziecko, no że jest 50/50, że to dziecko też będzie miało tą chorobę. Kolejna rzecz to taka, że wtedy powinni sobie zrobić badania genetyczne wszyscy
1: w rodzinie.
2: W rodzinie. Bo okay. Z czym to się wiąże? Że na przykład akurat to dotyczy mojej żony, więc tak naprawdę w jej rodzinie powinni sobie właśnie wszyscy zrobić badania genetyczne, te pokolenie, którego to dotyczy, czyli rówieśnicy mojej żony, ponieważ ta choroba wiąże się też z tym, że ona tak naprawdę przez wiele pokoleń może być niewidoczna.
1: Uśpiona.
2: Że ten chromosom X, jak w dużym uproszczeniu, bo się mówi, że to jest też kruchy chromosom X, że on jest uszkadzany z każdego pokolenia na pokolenie i to jest niewidoczne, aż przychodzi taki moment, że już on jest na tyle uszkodzony, że teraz to już niestety...
1: Daje objawy.
2: Takie będą objawy. Czyli oprócz tego, oprócz tych kroków milowych, to się wiąże też z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu minimalnym, albo też może być i zaawansowana. Od czego to zależy? Nie to wiem. Jest na przykład rzecz, którą ja mam teraz na tapecie, ponieważ naszym synem zachwycają się ludzie na całym świecie. Rodzice dzieci z tą chorobą, ponieważ zdumiewa ich to, jak Jeremiasz funkcjonuje.
1: Jakie postępy zrobił, ale tak. Od momentu, w którym wiedzieliście, jaka jest diagnoza, bo...
2: Nie. My już jakby od samego początku jakby reagowaliśmy na objawy. Mhm. Jeszcze jak nie miał jednego roku, no to już uczęszczał na rehabilitację. I później było mnóstwo osób, rehabilitantów, którzy się nim zajmowali, bo na przykład od pasa w dół niskie napięcie mięśniowe, a od pasa w górę wzmożone napięcie. Czy też kwestie związane z mową. A na przykład jak jest dziecko, które opóźnione jest w temacie mowy, to na przykład wiąże się z tym zazwyczaj, że dajmy na to w przedszkolu, przez innych jest to odbierane na przykład jako agresja, a to tak naprawdę jest reakcja na to, że dziecko nie potrafi mówić.
1: A chce.
2: I chce i nie potrafi w inny sposób wyartykułować, to na przykład odpycha, jeżeli ktoś za blisko do niego podejdzie, bo nie potrafi tego powiedzieć. A przez jakby otoczenie to jest odbierane na przykład
3: Jako agresywne
2: dziecko.
1: No to brak zrozumienia. W którym momencie, albo po którym badaniu, dopiero po tym badaniu DNA, czy już gdzieś czytając źródła, byłeś pewny,
2: znaczy,
1: że to jest...
2: Zdiagnozowałem go trochę wcześniej, ale miał wtedy 5 lat już. To była taka sytuacja, że czasami masz pewne rzeczy przed nosem i po prostu nie widzisz tego.
1: No i ciągle pod latarnią.
2: Tak. Po raz kolejny zmieniła się pani doktor w naszej przychodni, no i żona musiała jakby opowiedzieć po raz kolejny o całej chorobie, no i usłyszała pytanie, a czy zrobiliście badania genetyczne? I jak żona przyszła i powiedziała mi o tym, to ja do tych fraz, które wcześniej wpisywałem w wyszukiwarkę, dopisałem choroba genetyczna.
1: I
2: od razu się pojawiło i się strasznie zdenerwowałem, bo w drugim zdaniu widniał taki komunikat. Jest to jedna z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności intelektualnych wśród chłopców. I ja sobie mówię, jak to jest możliwe,
1: że
2: to jest jedna z najczęstszych przyczyn, a ja przez 5 lat, uwaga, wcześniej nie spotkałem żadnego lekarza, który by to zasugerował. I uwaga, przez następne 4 lata po tym, jak już się dowiedziałem o tym, nadal nie spotkałem lekarza, który słyszałby o tej chorobie.
1: Nie ma w Polsce specjalistów, znaczy nie ma specjalistów, to może nawet duże słowo.
2: Teraz już powolutku to się zmienia, ponieważ ja edukuję wszystkich. Edukuję lekarzy, edukuję nauczycieli, że od czasu do czasu mam do czynienia z politykami, czyli z Ministerstwa Zdrowia, edukuję. Mam do czynienia z osobami, które należą do Komisji Zdrowia, edukuję. Każdego, kogo napotykam, rozmawiam właśnie o tej chorobie i opowiadam, że tak naprawdę to powinna być powszechna już wiedza. Jeśli jest to jedna z najczęstszych przyczyn, no to dziwna sytuacja.
1: Na ile ta diagnoza może w ogóle zmienić sposób podejścia do dziecka? Bo co innego jest leczyć, nie wiem, czy to jest dobre słowo, bo autyzm to nie jest rzecz, którą można wyleczyć. W tej chwili to spektrum autyzmu, bo tego jest znacznie więcej, tak? Ale gdzieś tam pomóc lepiej funkcjonować w społeczeństwie.
2: Też, ale dla mnie co to była najcenniejsza wiedza? Że ja wiem, z czym prawdopodobnie będziemy się borykać za 10, 20 i 30 lat.
1: To jest na tyle powszechnie znane na świecie, znaczy jest na tyle opracowań dużo, tak, że w tej chwili dorośli, tak, są już przebadani.
2: Tak.
1: Okej, okay, a z czym będziecie się borykać?
2: Znaczy, ja upatruję największe zagrożenie w niebezpieczeństwie, w tym, że mogą się pojawić stany depresyjne. Mhm. I ja tu już akurat zaczynam rozumieć, dlaczego tak może być. Jakby to nie musi dotyczyć jakby tylko tej choroby, ale osób, które mają na przykład niewielką niepełnosprawność intelektualną. Mhm. Czyli to są osoby świadome swojej choroby, swoich ograniczeń, no i świadome tego, że pewnych rzeczy nie będą mogły robić. Albo na przykład nie spotkają tej drugiej osoby. Nie będą mogły na przykład zbudować...
1: rodziny. To musi być frustrujące, jeżeli ten młody organizm będzie widział swoje ograniczenia z roku na rok coraz bardziej, będzie coraz bardziej tego świadomy. Ale nie jesteście sami teraz. Kontaktujesz się też z rodzinami, jeździsz, rozmawiasz z nimi. To pomaga bycie w takiej społeczności?
2: I tak i nie.
1: No to pauza. I tak i nie. Co jest i tak, a co jest i nie? Za chwilę.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: I tak i nie. Najlepiej oczywiście tak zostawić wszystkich przed przerwą. No i co to oznacza? I tak i nie. 20:41. Jeszcze wydłużę ten czas. Jest wtorek i to jest Człowiek z bliska i to nie jest żadna pomyłka. Po wakacjach teraz jesteśmy we wtorki. Marcin Bielawski opowiada o tym, co oznacza wiedzieć, że nie jest się jedynym, że jest więcej dzieciaków, więcej rodziców, którzy wspólnie tworzą przestrzeń dla dzieci z zespołem kruchego albo łamliwego chromosomu X. To co to jest, to i tak, i nie.
2: Gdyby państwo chcieli mi przypisać złe intencje, no to teraz będzie można, o tym co powiem...
1: Spokojnie.
2: Tak, będzie można to tak zinterpretować. Ale zrobię takie podprowadzenie, że nasz syn, on kopiuje otoczenie. Kopiuje emocje, kopiuje zachowanie otoczenia. Więc staramy się, to jest bardzo trudne, żeby Jeremiasz miał do czynienia z jak największą grupą osób zdrowych. Aby to od nich czerpał jako wzorce. I jak to się udaje z dorosłymi, czyli Jeremiasz ma kontakt z dorosłymi, to jest fantastyczna sprawa. I tutaj ze strony dorosłych reakcje są fantastyczne, fantastyczne. Tak, problem jest z rówieśnikami zdrowymi, że niestety najczęściej ignorują, a przez to, że Jeremiaszek jest bardzo emocjonalny i on uwielbia ludzi. Znaczy to, że czuje, to on w ogóle ma...
1: nadczucie.
2: Tak, i o tym... Ja już to zaobserwowałem, a teraz w ostatnią sobotę jakby na to mam kolejny dowód, że niektórzy mogą twierdzić, że jestem foliarzem, tak, ale nasz syn bardzo wyczuwa twój stan psychofizyczny. I to się teraz przekonałem o tym, jadąc z kolegą. Zabraliśmy, bo jeździmy na imprezy motoryzacyjne i nagrywamy razem rolki, wywiady. Mhm. Jeremiasz w zasadzie inicjuje te rozmowy z nieznanymi osobami. On podchodzi do nich, on ich zagaduje, że chcielibyśmy nagrać i później ja wchodzę do akcji. No i zabraliśmy też kolegę, który ma białaczkę i pokonał z nami teraz trasę do Krakowa i z powrotem. I w drodze powrotnej ten kolega mówi do mnie, wiesz co, za każdym razem, a Jeremiasz siedział z tyłu, on z przodu, nie widzieli się w czasie jazdy. A kolega mówi, że za każdym razem, kiedy on się gorzej poczuł, to od razu Jeremiasz go pytał, czy wszystko ok, czy dobrze się czujesz. Ja już to kiedyś zaobserwowałem u niego, a koledze nie mówiłem o tych spostrzeżeniach, więc jakby on teraz mi dał kolejny dowód na to, że tak jest taki bardzo emocjonalny, bardzo empatyczny. I dlatego jakby to otoczenie jest bardzo ważne, czy nam zależy na tym, żeby on z jak największą liczbą osób, rówieśników zdrowych miał do czynienia.
1: Był taki moment, kiedy niepełnosprawnych nie było. Byli niewidzialni.
2: Tak, byli pochowani w domach.
1: Tak, nie wychodzili na zewnątrz. Potem gdzieś to powoli zaczęło się zmieniać i ja pamiętam, a kilkadziesiąt lat już pracuję w mediach, że też robiłam takie audycje z osobami na przykład na wózku, z osobami niewidomymi, z osobami, które mają świadomość swoich ograniczeń, o tym, jak je traktować. Bo moje pokolenie nie miało zielonego pojęcia. Nie patrz się w tamtą stronę. Więc człowiek się łapie na tym, że nie patrzy się, ale celowo się nie patrzy. I to jest od razu dostrzegane. Ten brak edukacji przechodzi z pokolenia na pokolenie. Jeżeli my nie będziemy mówić, nazywać, pokazywać, to tego po prostu nie będzie. To ci rówieśnicy nie będą potrafili podchodzić do ani do Jeremiasza, ani do żadnego innego dziecka, które jest chore.
2: Znaczy to prawda, ale właśnie wśród naszych rówieśników nie ma tego problemu. Dorośli fantastycznie, coraz lepiej, są coraz bardziej wyrozumiali, że to jest naprawdę fantastyczne reakcje.
1: Tylko musimy jeszcze przekazać kolejne pokolenie.
2: Tylko jest problem z przekazaniem tej wiedzy, tej umiejętności młodszemu pokoleniu i też często się na przykład poklepuje rodziców dzieci chorych, a czasami się mówi też, że a jak będziesz potrzebowała pomocy, to się odezwij i tak dalej. Ci rodzice się nie odezwą. A chodzi o to, jeżeli państwo słuchają, jeżeli macie wśród, na przykład w rodzinie, albo wśród znajomych rodziców dzieci niepełnosprawnych, to odezwijcie się do nich i spróbujcie się z nimi spotkać. I też wcześniej warto zapytać, słuchaj, na co mamy zwracać uwagę? Albo na co nie mamy zwracać uwagi? Co mamy powiedzieć naszym dzieciom, żeby jak się zachowywali, czy jak reagowali na pewne zachowania dzieci? Proszę mi wierzyć, że to będzie największa niespodzianka i największa nagroda dla tych rodziców dzieci niepełnosprawnych, że ktoś będzie chciał się z nimi spotkać i poprzebywać z ich dzieckiem.
1: Izolacja to jest rzecz, która jest z jednej strony pokusą, ale z drugiej strony potężnym wyzwaniem.
2: Czy tutaj wszystko jest tak naprawdę wyzwaniem? Nie? To każdy etap, cały czas się głowimy, co zrobić lepiej, czego jeszcze spróbować, czy akurat dana szkoła jest okej.
1: Szkoła, zatrzymam się przy tym, bo jeżeli jest po drugiej stronie radioodbiornika, w samochodzie, w pracy, w domu, ktoś, kto mówi, szkoła, to jest ta rzecz, która na pewno pomoże zintegrować wszystkich i niesprawnych, i tych, którzy potrzebują troszeczkę wsparcia, to proszę, żeby teraz podniósł rękę do góry. Nie widzę. Mamy problem z edukacją na wielu różnych poziomach. Ja już nie mówię o zawartości programowej, ja nie mówię o podręcznikach, ja nie mówię o relacji uczeń-nauczyciel, chociaż tutaj jest też mnóstwo do zrobienia. Ale mówię o szkole jako społeczności. To też jest nawiązanie do tego tematu na samym początku. Nasze dzieciaki zamknięte w telefonach i w tym świecie, w którym można przerobić każdego w zdjęciu i zrobić z niego idiotę. I jeszcze cała szkoła będzie się z tego cieszyć. No. Jak stworzyć świat dla Jeremiasza w takiej szkole?
2: No to jest strasznie trudne pytanie. Próbowaliśmy wszelkich form, od edukacji publicznej poprzez prywatną. Nawet doszło do takiej sytuacji, gdzie mówimy o dziecku z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Gdzie w jednej szkole powiedziano, że jest za bardzo niepełnosprawny, więc go nie przyjmą. W drugiej, że jest za mało niepełnosprawny, więc go nie przyjmą. I tak przyszedł wrzesień i nie mieliśmy szkoły. Więc to był kolejny etap, kiedy ja się zdenerwowałem i zainicjowałem powstanie szkoły. Taki malutki, bo w sumie finalnie trzech chłopców do niej uczęszczało.

0: I to jest miejsce, w którym on, to jest pierwsze miejsce, w którym on się poczuł akceptowany.
1: Jak odpoczywacie? Nie, Jeremiasz, ty i twoja
0: żona. Nie ma czegoś takiego, nie ma czegoś takiego. A jeszcze ciekawostkę powiem, bo teraz, jak zawsze o tym opowiadam, to mam gęsią skórkę i możesz
1: jest,
0: potwierdzić.
1: Jest to prawda.
0: Przypominam Państwu, że przez 5 lat sam próbowałem zdiagnozować Jeremiasza i żaden lekarz jakby nie znał tej choroby i później przez następne 4 lata też nie spotkałem żadnego lekarza. Teraz uwaga, i to nie będzie koloryzowane, naprawdę. Trzeciego dnia w szkole specjalnej, gdzie głównie tam są dzieci z zespołem Downa, przychodzi do mnie wychowawczyni Jeremiasza i mówi: a wie pan, co mi powiedziały te dzieci moje? One powiedziały tak: a wie pani co? A Jeremiasz to ma Fraiksa, prawda? Czyli zespół omliwego chromosomu X, bo to tak w skrócie. Mhm. Zdębiałem. I teraz uwaga. Gdyby nie ja w 5 roku życia, to żaden lekarz, tylko dzieci z zespołem Downa w szkole specjalnej zdiagnozowałyby jako pierwsi naszego syna.
1: O Boże, teraz jest ten moment, kiedy prowadząca nabiera oddech jak karp wyjęty z wody. Powiedział ją od Jeremiasz, czy po prostu...
0: Nie, bo miały kolegę i powiedziały, że Jeremiasz nawet chodzi tak samo.
1: Chodzi jest... ze względu na
0: znaczy,
1: napięcie
0: mięśniowe. Ja tego nie okay. widzę. Ja nie widzę, żeby Jeremiasz chodził w jakiś specyficzny sposób, no, ale one to zauważyły i one... bezbłędnie trzeciego dnia w szkole, po 3 dniach, kiedy go zobaczyły, go skutecznie zdiagnozowały.
1: Nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne. To jest to postrzeganie i dostrzeganie świata bez tych wszystkich filtrów, które mamy my, dorośli. Też nabierają dzieci. Tego nie wolno. Tak trzeba robić. To wypada. To nie. Trzeba mieć taką metkę na sobie albo takiej nie. Ja też nie chcę generalizować, ale wszystkie dzieci z zespołem Downa, które ja spotkałam, to jest chodząca miłość.
0: Tak, tak.
1: To jest po prostu przez te emocje na skórze nawet, one też widzą i patrzą inaczej. Mhm. I patrzą głębiej i być może dlatego zauważyły. Czego się boicie najbardziej?
0: Ja nie jestem strachliwy.
1: Twardy gość.
0: Też nie twardy, ale nie jestem strachliwy. Jakby idzie wszystko w dobrym kierunku. Jeremiasz jest bardzo pogodnym chłopcem, gdzie wiadomo, każdy rodzic powinien powiedzieć o swoim dziecku, że jest najfajniejsze na świecie.
1: Powinien czuć, że jest najfajniejsze na świecie.
0: Dokładnie. A ja też uważam Jeremiasza jako świetnego kompana. I jestem dobrej myśli. Mam nadzieję, że jakby wszystko się będzie tak ładnie układać, że nie będzie co jakoś tam się bać jakiejś przyszłości. A może jeszcze w kontrze podam coś do tego, co powiedziałaś, bo wielu teraz mówi się o tym, że właśnie te telefony to jest samo zło i dla dzieci powinno się ograniczać. A ja rehabilituję syna za pomocą telefonu.
1: Jak?
0: Razem nagrywamy filmy. I on dzięki temu coraz ładniej mówi. Coraz lepiej buduje zdania. Poprawia mu się pamięć, bo ja mówię mu, co masz zaraz, Jeremiaszu, powiedzieć. I to też mu wychodzi coraz lepiej. Coraz lepiej się czuje przed kamerą. I ja wykorzystuję telefon do rehabilitacji naszego syna. I to przynosi efekty, bo jakby dzieci ciągną telefony.
1: Ja nie mówię, że to jest samo zło, bo nasze dzieci i każde następne pokolenie w tej technologii będzie musiało żyć, funkcjonować dużo bardziej nawet niż my w tej chwili. Ile się zmieniło za czasów naszego życia? Od tego telewizora, gdzie trzeba było przełączyć się z jednego kanału na drugi, podchodząc do telewizora i pstrykając po prostu, do telewizorów w telefonach w takim formacie, że nie potrzeba już tego dużego kinoskopu z tyłu i dodatkowej szafki na telewizor. To jest rzecz, w której wyrastamy, która będzie nam towarzyszyć, tylko której trzeba umieć używać.
0: Tak.
1: A wy umiecie.
0: My umiemy. My umiemy i to właśnie przynosi naprawdę fantastyczne efekty. I też może co było ważne, ja go do tego też nie zmuszałem.

0: Chociaż były próby na początku, że Jeremiasz, to może nagrywamy, i na początku on sobie zdjęcia nie pozwolił zrobić, ale jak zaczął jeździć ze mną na imprezy motoryzacyjne, gdzie właśnie widział, jak ja nagrywam, ja mu w pewnym momencie powiedziałem: dobra, Jeremiasz, to ja jeszcze idę z tamtą dwójką nagrać i jedziemy dalej. A on mnie odepchnął i powiedział: nie, teraz ja. Wziął mikrofon
1: przykład,
0: i podszedł.
1: Przykład, przykład.
0: Tak, bo znaczy, to jest to tak banalne, co zaraz powiem, że dzieci po prostu nas naśladują i naprawdę nie trzeba niczego bardziej odkrywczego, nie trzeba AI-a. Po prostu rzecz najbardziej banalna, że twoje dziecko po prostu cię obserwuje i cię naśladuje.
1: Proszę pamiętać o tym, jeżeli być może za moment pójdą państwo poczytać razem wieczorową porą, albo po prostu usiąść z książką, bo to też będzie przyczynek do tego, żeby gdzieś tam jakaś mała kalka już zaczęła się rysować. Oczywiście mówię do tych, którzy wiedzą, co to jest kalka, bo znowu wrócę do tego, że świat pobiegł już w zupełnie inną stronę. Marcin Bielawski, pozdrów Jeremiasza.
0: No właśnie, a czy mogę sobie pozwolić na bardzo coś dziwnego? I proszę państwa, wybaczcie, ale ja robię wszystko dla mojego synka. I my mamy taką kwestię, którą często razem do siebie powtarzamy. Mhm. To jest taki... Mhm. Często powtarzam i... Pani redaktor nie wiedziała, że ją o to poproszę. I to zabrzmi dziwnie.
1: Nie.
0: To jest właśnie, to jest kwestia Jeremiasza.
1: Okay.
0: I bardzo musisz to takim zdecydowanym głosem, a ja mu zawsze, to jest kwestia, która zawsze Jeremiasz do mnie wypowiada, a ja mu odpowiadam w specyficzny sposób.
1: Zwariowałeś?
0: Tak, na twoim punkcie, ty pędzlu mały ty, Jeremiasz, pozdrawiam cię.
1: Pozdrawiamy Jeremiasza, dzięki. Więcej takich pozytywów. I proszę pamiętać o tej kalce. Słyszymy się po 21.
2: Radio Plus. Człowiek z bliska. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
3: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
4: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
3: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
4: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
3: Nie bujasz?
4: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
5: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
6: Hyundai.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Ale mamy lekcji domowych po tej pierwszej godzinie, że oho, ho, ho, a to jeszcze nie święta, wiem, zabrzmiałam trochę jak święty Mikołaj, ale takiego świętego Mikołaja przydałoby się gdzieś tam rzucić do tych domów, gdzie wszystko koncentruje się na tym, żeby ten najmłodszy, ten najbardziej bezbronny był po prostu szczęśliwy. A kto zadba o tych starszych? Tutaj zostawiam duży znak zapytania. Jeszcze czuję, że będę do tego wracać. Minęła 21, 6 minut temu. To nie pomyłka, to wtorek i człowiek z bliska. Przyzwyczajamy się teraz. We wtorki spotykać się będziemy. Małgorzata Świtała raz jeszcze się kłania Państwu, mówiąc dobry wieczór. Kto jeszcze na wakacjach? Proszę się przyznać. Właśnie przed chwilą przyjaciele napisali mi wiadomość, że właśnie gdzieś się zawędrowali do Triestu, na patelnię tutejsze pomidory, cukinia, czosnek, oliwa i dużo krewetek. Smacznego, oczywiście na zdrowie tym, którzy w trasie. Czy to w ogóle jeszcze sezon wakacyjny, czy już nie? Jak zamykamy powoli mimo wszystko te wakacje? Ja wiem, że studenci to jeszcze przynajmniej do końca września, ale są też tacy, którzy celowo biorą sobie po prostu urlop właśnie we wrześniu, właśnie może gdzieś na początku października, bo jeszcze to nie jest jesień, ale już nie jest to tłoczne lato. Katarzyna Turosieńska, rzecznik Polskiej Izby Turystyki, już teraz z Państwem. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: No to jakie to jest lato? Jakie to są wakacje?
2: Wakacje były bardzo udane. Cały czas notujemy lekki wzrost, także jest taki nieprzesadny optymizm, jeśli chodzi o turystykę wyjazdową i też przyjazdową do naszego kraju, bo również turyści zagraniczni dopisali. Trzeba pamiętać, że wakacje co prawda się skończyły, ale sezon w turystyce nadal trwa, więc słusznie pani redaktor zauważyła, że ciągle wyjeżdżamy i mamy plany urlopowe.
1: Jak to jest z tymi przyjeżdżającymi do nas? Zmienia się struktura gości, czy nie? Kiedyś Kraków kojarzył się wyłącznie z Anglikami. Teraz już na przykład tak nie jest, a Warszawa zaczyna być oblegana właściwie z każdej możliwej strony i są takie rankingi, gdzie ten Kraków, który do tej pory gdzieś tam perełką na mapie był, wyprzedziła.
2: Oczywiście Warszawa stała się wręcz najciekawszą destynacją, jeśli chodzi o turystów zagranicznych. Trójmiasto jest również w czołówce, ale coraz częściej turyści zagraniczni zauważają mniejsze stolice województw, takie jak na przykład Lublin, Rzeszów, Olsztyn czy Białystok. No i to jest bardzo ciekawe i optymistyczne zjawisko. Również mamy coraz więcej turystów ze Skandynawii oraz z Czech, ponieważ tam zrobiliśmy całkiem ciekawe kampanie promujące nasz kraj. No i mamy tego bardzo dobre efekty.
1: Czym się promujemy?
2: Tym, co mamy najlepszego, przede wszystkim ludźmi, otwartością, wysoką jakością usług, świetną jakością obiektów noclegowych, bardzo dobrą, coraz lepszą infrastrukturą, nie tylko tą drogową, ale również tą, która kojarzy nam się z taką codziennością, czyli na przykład z higieną osobistą, mówię tutaj o miejscach obsługi podróżnych. Ale na pierwszym miejscu turyści zagraniczni mówią o bezpieczeństwie, a później o czystości. I to są takie bardzo, bardzo istotne wyróżniki. My już nie jesteśmy tanim krajem, ale mamy znakomitą relację ceny do jakości. I to jest bardzo dobry znak.
1: Czy to jest trochę tak, że skończył się ten monopol może góry, monopol to już może triopol, za dużo powiedziane, ale Mazury, bo to zawsze takimi regionami rozpatrywaliśmy Polskę. Teraz pani mówi o Lublinie, o Rzeszowie.
2: Oczywiście, jeżeli mielibyśmy patrzeć na takie procenty, no to cały czas polskie wybrzeże jest na pierwszym miejscu, potem góry, różne pasma górskie, już nie tylko Tatry, na trzecim miejscu Mazury. Ale jeśli popatrzymy na takie porównanie kilka lat wstecz i teraz, to już widać, że to się zmienia. Jak najbardziej Pomorze Zachodnie to oczywiście nasi sąsiedzi zachodni, czyli Niemcy. Oni upodobali sobie tamte rejony i to jest jasne, mają blisko, świetna jakość usług, więc z nich korzystają. Natomiast trzeba pamiętać, że coraz lepiej rozwija się siatka połączeń lotniczych, również na tych małych lotniskach regionalnych. I to daje taki oddech tym regionom, które do tej pory nie były tak obficie odwiedzane przez turystów zagranicznych. Lotniska się rozwijają, coraz więcej mają siatek połączeń z różnymi regionami europejskimi i też dalszymi. Stąd też my wylatujemy, ale mogą do nas przylatywać turyści zagraniczni.
1: Czy badacie, dokąd my najczęściej wylatujemy?
2: Oczywiście. Mhm. Polska Izba Turystyki ogłosiła raport Zagraniczne wakacje Polaków 2026. No i w pierwszej trójce są państwa, które w ubiegłym roku również były na tych trzech pierwszych miejscach, czyli numerem jeden jest Turcja i tutaj ona obejmuje prawie 30% naszych rodaków wyjeżdżających za granicę. Na drugim miejscu Grecja, na trzecim miejscu Egipt. W pierwszej dziesiątce są również m.in. Hiszpania, Bułgaria, Malta, Cypr i Chorwacja. Chorwacja jest tutaj na 10. miejscu, ale trzeba pamiętać, że my bierzemy głównie pod uwagę loty i zorganizowaną turystykę. Natomiast do Chorwacji Polacy bardzo często jeżdżą transportem kołowym, głównie własnym samochodem. Także tutaj jest to mniej mierzalne, ale Chorwację bardzo lubimy.
1: Lubimy, ale też dostrzegamy to, że robi się coraz droższa. Tak samo Turcja. To przed tym sezonem wakacyjnym pojawiały się takie wyliczenia, ile można kupić za 100 euro. I to 100 euro zmieniało swoją wartość, zależnie od kraju. I no, kiedyś w Turcji też można było sobie na więcej pozwolić. Teraz te ceny się gdzieś tam wyrównują. Mówię z cenami w Polsce. Czy to nie odmienia tego trendu? Czy gdzieś widać, że zaczęło się zawracanie i szukanie, nie wiem, może gdzieś tańszych, ale równie atrakcyjnych kierunków?
2: Jak widać, nie odstraszyło to naszych rodaków od Turcji, ponieważ ona cały czas zyskuje i ma, tak jak wspomniałam, prawie 30% w rynku, naszym polskim rynku, więc jest to bardzo dużo jak na jeden kraj. Kiedyś mówiło się, że ceny wzrosły w Bułgarii, ponieważ Bułgaria wprowadziła euro, ale mimo wszystko nadal i kupujemy tam nieruchomości i chętnie latamy. Bułgaria jest na 5. miejscu w naszym zestawieniu. Też wspominaliśmy o naszych sąsiadach Litwie, gdy wprowadzili euro, również na początku wydawało nam się, że jest drożej, natomiast później też należy pamiętać, że kwota minimalna u nas w Polsce wzrosła, więc te stawki się mniej więcej wyrównały.
1: Czy zmienia się specyfika wypoczywania u nas? Czy gdzieś, już nawet nie mówię o miastach, czy o regionach, ale przenosimy się z pensjonatów do hoteli albo z hoteli pod namiot?
2: To jest bardzo różnie, w zależności od tego, jakim typem turysty jesteśmy. Na przykład rodziny z dziećmi coraz częściej szukają obiektów, które mają albo część jakiegoś skrzydła hotelowego czy pensjonatu wydzieloną tylko dla rodzin z dziećmi, albo całe są dedykowane właśnie dla takich osób. Jeśli chodzi o młodych ludzi, no to bardzo często szukamy już nie tyle wypoczynku, atrakcji, co doznań, czyli takiej zupełnie innej atmosfery, pewnego dreszczyku emocji, jakiejś adrenaliny, ciekawych wspomnień, którymi później możemy się podzielić. Też trzeba wspomnieć o tym, że ten sezon nam się rozciąga, czyli zaczynamy go już nawet czasem w kwietniu przy dobrej pogodzie, a kończymy pod koniec listopada, jeśli chodzi o Polskę. Oczywiście pomijam już kwestie wyjazdów świątecznych, wyjazdów na Sylwestra. Obiekty są świetnie przygotowane praktycznie przez cały rok, no i są takie grupy turystów, które mogą sobie pozwolić na częstsze wyjazdy poza sezonem wakacyjnym. I to też jest taki bardzo ciekawy, rozpoznawalny trend, że już przestaje obowiązywać wypoczynek dwutygodniowy, tak zwane w czasy pod gruszą, które kiedyś braliśmy sobie w zakładach pracy, a teraz urlop szatkujemy, troszkę go dzielimy na częstsze, a krótsze wyjazdy. Mniej więcej 7-8 dni spędzamy w czasach zagranicznych, a później kolejne dni urlopu dzielimy sobie na krótsze city breaki, zarówno w Polsce, jak i za granicą.
1: Wspomniała Pani o tych atrakcjach dla dzieci. Był taki moment, kiedy ten trend, mam wrażenie, był bardziej wyraźny, chociaż być może to dlatego, że teraz powoli się do tego przyzwyczajamy. Hotele dla dorosłych z psami i hotele dla dorosłych z dziećmi. To też u nas widać?
2: Tak, no kiedyś to było takie zaskoczenie, że ktoś w ogóle o to pyta, czy można ze zwierzęciem przyjechać, głównie z psem czy kotem. Natomiast dzisiaj jest już cała gama różnych zwierzaków i to nie budzi w ogóle żadnych wątpliwości ani uśmiechu na twarzy. Podobnie, gdy pytamy o obiekt dedykowany tylko dla rodzin z dziećmi. Dzisiaj to już jest norma, klient ma pewne wymagania i oczekiwania. Dlatego branża też odpowiada i wychodzi naprzeciw. Ci, którzy mają mniejsze pensjonaty, mogą je wynajmować tylko dla rodzin z dziećmi. Ci, którzy mają większe obiekty, po prostu wydzielają pewne przestrzenie, tak żeby rodziny z małymi czy większymi dzieciakami czuły się bardzo komfortowo i bezpiecznie.
1: Pani planuje jeszcze jakieś wakacje?
2: Tak, ale głównie będą to wyjazdy służbowe. Ja już w tym roku byłam w 9 krajach, a w tym miesiącu będę jeszcze w 3. Jestem też czynnym pilotem wycieczek, więc nie jest to nic dziwnego, że gdzieś wyjeżdżam, ale Polska Izba Turystyki w przyszłym tygodniu wyjeżdża do Bułgarii na forum biznesu turystycznego i tam na zaproszenie strony bułgarskiej będziemy zacieśniać więzi i zapraszać też Bułgarów do nas i grupy Polaków do Bułgarii.
1: To ja w takim razie odwrotnie życzę spokoju w domu, tak na trochę. Bardzo dziękuję.
2: To jest bardzo dobre życzenie, dziękuję. Mieszkam na Podlasiu, tu jest bardzo spokojnie.
1: Oj tak, oj Podlasie, to jest jeszcze punkt dla mnie na jesień. Katarzyna Dorosieńska, rzecznik Polskiej Izby Turystyki, bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Pozdrawiamy, chłoniemy wiedzę, zastanawiamy się, jak ją wykorzystać w trakcie planowania następnego urlopu. A gdyby tak, nie będzie, że rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, chociaż to zawsze atrakcyjne i zawsze aktualne. Na Podlasie też. A gdyby tak, wsiąść po prostu do kampera i pojechać do Japonii? Co Państwo na to? No to my po przerwie to zrobimy.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska. Reklama. Szukasz idealnego domu w Lublinie? Poznaj dębowe wille od Luke Developer. Nowoczesne domy z własną działką. W standardzie fotowoltaika z magazynem energii. Pompa ciepła, rekuperacja. Ogrzewanie podłogowe i garaże. Blisko sklepów i usług. Zamieszkaj komfortowo. Szczegóły dębowewille.pl. Reklama.

0: Radio Plus Lublin. Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Kto odpala właśnie teraz kamper? Bo być może akurat nocna trasa i gdzieś tam o poranku coś. Ja nie lubię jeździć nocą, ale jakbym miała w perspektywie taką, no dobrze, no chociaż tygodniową podróż, no to zamknę oczy i jadę. Od razu. Pierwsza. Tak to dzisiaj troszeczkę jeszcze mamy z tyłu głowy gdzieś te wakacje, być może po drugiej stronie radioodbiorników studenci, którzy mówią, a my ciągle mamy jeszcze te wakacje. Korzystajcie. Wam też się to kiedyś skończy. Będziecie potem mogli sobie organizować tak czas, jak chcecie, a potem zacznie się odliczanie do ferii, do wakacji i tak dalej, a potem do początku roku szkolnego. Dobrze pogalopowałam za daleko. Chociaż patrząc na podróż do Japonii i z powrotem, to nawet to moje za daleko nie jest za daleko. Katarzyna Masłowska-Kędzior i Dariusz Kędzior obok mnie. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: No i co wy na to z tym galopowaniem? Tak po prostu wsiąść i pojechać. Co wam strzeliło do głowy?
2: Najtrudniejszy pierwszy krok. Najtrudniej było ruszyć, a potem to już do Japonii bez większych problemów.
1: Na pstryk, po prostu wpisane w nawigacji. Nie no, prawda jest taka, że ta Japonia nie była waszym pierwszym celem.
3: Tak, planowaliśmy najpierw dojechać do Tajlandii, no i po 8 miesiącach dojechaliśmy, tam spędziliśmy ładnych parę miesięcy. No i tak się dobrze podróżowało, że podjęliśmy decyzję, że jeszcze do Korei, do Japonii pojedziemy, popłyniemy tak naprawdę.
1: Wiecie, że wiele osób zastanawia się, jadąc gdzieś tam, planując wyjazdy na narty. No Austria, no to może jeszcze samochodem. No, no Włochy, no to z takim dobrym przystankiem, to może jakoś damy radę. Francja to już, ach, w życiu. Chociaż ja się wybierałam do Francji samochodem na narty. Ale, no, Tajlandia to nie jest pierwsza rzecz, która łączy się w głowie z kamperem.
2: No zdecydowanie nie. My też w sumie nie wiemy, co nam strzeliło do głowy, ale tak, chcieliśmy zrobić coś takiego innego. No my zawsze dużo podróżowaliśmy, gdzieś tam po drodze jeszcze mieliśmy kampera starszego, potem tego kupiliśmy, przerobiliśmy go i
1: sami? Tak.
3: Częściowo tak, częściowo nie. Mhm. Więc tutaj tak, no chcieliśmy poza Europę wyjechać, zobaczyć, czy da radę kamperem podróżować poza Europą i różne kierunki rozważaliśmy, ale Azja zwyciężyła i to była bardzo dobra decyzja. Bardzo dobra decyzja.
1: Nie wiem, czy powinnam zapytać najpierw o parkingi dla kamperów, czy o pola namiotowe. Jak to przełożyć troszeczkę na kraje, na które się nie patrzy pod tym kątem, bo widzi się hotele, do których się jeździ, wycieczki objazdowe, maksymalnie, jeżeli chodzi o podróż, ale na pewno nie zaplanowanie samochodem. Czy to było trudne?
3: No jeśli chodzi o same noclegi, to nie było trudne, ponieważ, no nie wiem, zanim dojechaliśmy do Tajlandii, byliśmy jeszcze w Azji Centralnej, Kazachstan, Kirgistan, no to tam po prostu jedzie się drogą.
1: I się zatrzymuje
3: i tyle. My tak naprawdę do Tajlandii raz płaciliśmy za parking, za kemping w Stambule, no bo tam jednak bardzo duża aglomeracja, a tak poza tym to ani razu praktycznie nie płaciliśmy za parking. Cały czas na dziko, w mieście albo poza miastem, więc tutaj nie było to problemem i bardzo, może z początku się wydawać, że to jest jakieś może niebezpieczne, ale Azja jest bardzo bezpieczna.
2: Tak, to jest kompletnie jakby inny rodzaj takiego kamperowania, niż znamy tutaj w Europie. Tam faktycznie nie ma żadnego zaplecza takiego znanego nam. Są jakieś kempingi, ale one są bardzo podstawowe. Nie ma bardzo często toalet, nie ma jakichś punktów zrzutu wody, no nie ma też takich jakichś miejsc, jakiejś ogólnej kuchni czy łazienki. Tak jak znamy gdzieś tutaj z naszych europejskich kempingów. Tam
1: czyli rozpuszczeni jesteśmy.
3: Myślę, że
2: tak,
3: może.
2: Tak, nie. Ale to tak jakby to kamperowanie to jest taka wolność, jakby to z jakiejś takiej definicji przynajmniej mojej gdzieś tam wynika, więc no nam to bardzo pasowało. Więc tak samo jakby noclegi nie były problemem, tak jak mąż powiedział, się po prostu często zjeżdża z drogi kilkaset metrów i po prostu się nocuje gdzieś tam w dzikim polu albo w górach, albo nad jeziorami, na plaży.
3: No, ale nie zawsze tak było, no byliśmy też w Chinach przejazdem, no to tam głównie parkingi, tak samo Korea, Japonia, no to cały czas na asfalcie, tak? Więc już dużo ciężej było zjechać na bok, tak?
2: Ale tak, też dawał radę. Każdy kraj ma też troszkę inną specyfikę i jakby w każdym kraju musieliśmy się trochę od nowa uczyć, jak działa tam ten system, na co możemy sobie pozwolić. No wiadomo, też bardziej zurbanizowane miejsca wymagały od nas gdzieś tam pojechania bardziej do centrum, do miast, więc tam faktycznie nocowaliśmy bardziej w miejskim, ale w praktycznie w większości miejsc było to za darmo. Z takich trudniejszych rzeczy przed wyprawą, no to są jakieś tam formalności, gdzieś tam poczytanie, douczenie się, co trzeba przygotować wcześniej.
1: Dobrze, a sprawy wiz na przykład. Który kraj, gdzie, na jakim etapie, jak to zdobyć, będąc w podróży? No bo nie da się zrobić tego na zapas.
3: Częściowo nie da się, natomiast w Azji tych wiz dużo nie potrzeba. Tak naprawdę, tak jak jechaliśmy do Tajlandii i tutaj jeszcze Korea i Japonia, no to wizę potrzebowaliśmy jeszcze wtedy do Chin, bo to było 2 lata temu. Teraz nie trzeba, więc jest bardzo dobry okres na Chiny i na Rosję, bo przez Rosję też jechaliśmy parę razy. A tak naprawdę poza Rosją nie trzeba mieć żadnej wizy, tak? Więc wszystko na miejscu się ogarnia, a nawet do niektórych krajów online, na przykład do Kambodży, z tego co pamiętam.
2: Tak, naprawdę
3: więc jeśli
2: Azja
3: chodzi o wizy, jest bardzo łatwo w porównaniu do innych kontynentów, jak Afryka na przykład. I tutaj no bardziej musieliśmy się auto przejmować, no bo auto to nie jest tak jak tutaj w Schengen, w Europie, że wjeżdżamy i auto się nie martwimy. Tutaj w każdym kraju oprócz wizy dostaje się import auta, tak? Więc w każdym kraju auto może być miesiąc, 2-3 miesiące i to jest inny okres od tego jak wizie często, więc tutaj na to trzeba zwracać uwagę.
1: To znaczy auto proszę zostawić, państwo mogą wyjechać, tak?
2: Czasem w takich skrajnych przypadkach gdzieś tak to mogło wyglądać. Mhm. Czasem jest też tak, że na przykład nie można tego auta wręcz zostawić, że jak się z nim wjeżdża, to żeby wyjechać bez tego auta, to trzeba gdzieś to zgłosić. Także każdy kraj jest trochę inny.
3: I takich informacji w internecie jest mało. Gdzieś tam po angielsku czasami na jakichś forach można znaleźć, ale to jest jakby taka wiedza, którą w trakcie podróży nauczyliśmy się, tak? Bo tego nie ma praktycznie w Polsce. Do Tajlandii no, mało kto jeździ, tak?
1: Kamperem. Tak, to prawda. A do tego, jak się jeszcze na przykład dołoży psa, no to już w ogóle można oszaleć, bo mam przyjaciół, którzy, zaczęłam wam to opowiadać, mają 3 psy, wyżeł, owczarek i maltańczyk, więc one są tak, ale one się kochają, nie robią sobie krzywdy, ze sobą świetnie współpracują. Żeby się ruszyć gdzieś, to pierwsza rzecz, czego tam pies będzie potrzebował. I to zależnie od wielkości, od rasy, to też jest zupełnie co innego. Paszporty dla psów. Ja już mam dosyć formalności, jeżeli chodzi o ludzi. A co ze zwierzętami?
2: No tak, bo tutaj u nas, tak jak tutaj Darek powiedział, były formalności wjazdowe dla nas, były formalności wjazdowe dla samochodu, no i tak jak powiedziałaś, były też formalności wjazdowe dla psa. No i tutaj też każdy kraj to troszkę inne zasady. No oczywiście są dokumenty, które trzeba mieć, jak paszport, jak ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie, jak badanie miareczkowania. To jest takie badanie, pobiera się psu krew i ona jest wysyłana, ta krew, do laboratorium. U nas mamy w Puławach w Polsce. My wysyłaliśmy akurat do Niemczech, żeby było jakby, no, laboratoria niemieckie są trochę bardziej czasem akceptowane w świecie. I też takie dokumenty, jakby teoretycznie przed każdym krajem powinno się taki dokument zrobić, że pies jest zdrowy. No ale właśnie tutaj przechodzimy do tego, że to jest Azja. I tam często, gęsto było tak, że pogranicznicy głaskali naszego psa i robili sobie z nim zdjęcia i nawet nie rzucili okiem na paszport, a to dopiero na jakiekolwiek inne dokumenty.
1: Czyli także trzeba odpowiednią rasę zabrać, tak?
2: To też, tak, bo my mamy psa rasy Samojed. Zresztą na naszych social mediach można zobaczyć, on jest biały,
1: puchaty. On tam do siebie po prostu pojechał.
2: Tak, on jest kochany i wszystkich też kocha. Ale są też kraje, takie jak na przykład Japonia. To jest jeden z najtrudniejszych krajów, jeżeli chodzi o import psa. Myślę, że Australia i Nowa Zelandia może być tylko trudniejsza. I tam faktycznie my byliśmy w kontakcie z takim japońskim biurem do spraw
3: kwarantanny
2: zwierząt na kilka miesięcy przed. I musieliśmy wysyłać im odpowiednie dokumenty, jakby każdy krok tam z nimi potwierdzać, żeby nasz pies mógł wjechać bez kwarantanny do Japonii.
3: No z Japonii jest ten problem, że to jest wyspa, tak? Więc tutaj albo można wlecieć, albo można wpłynąć. My wpływaliśmy z Korei. Ale wcześniej do Tajlandii cały czas jechaliśmy lądem, a przejścia lądowe są zawsze najłatwiejsze, więc zawsze tam, jak jest jakiś problem, można się cofnąć, tak? A jak się wlatuje albo wpływa, no to ten odwrót jest dużo bardziej kosztowny i bolesny. O tak.
1: I trudniejszy. Nie było to dla was stresujące? Jak słyszę o tych wszystkich dokumentach, po prostu mówi do was typ, który jak widzi więcej niż jeden papier do wypełnienia, to dostaje białe gorączki, spazmów i zastanawia się, czy to jest na pewno... To na pewno jest konieczne. A wy po prostu przebrnęliście przez tony papierów.
2: Były momenty naprawdę takie trudne w podróży i te dokumenty no też nas stresowały, też bardzo sporo czasu nam zajęły pewne kroki. No ale byliśmy już w drodze. No, nie mogliśmy sobie pozwolić, żeby nagle zawrócić, usiąść, rozpłakać się i w ogóle powiedzieć, mamo, ja chcę do domu. No musieliśmy sobie z tym dać radę.
3: Ale chyba najtrudniej z autem było, bo to auto czasami w jednym kraju mogło być miesiąc, tu później trzeba było auto wrzucić w kontener, to też kosztowne, my w samolot, później kolejny prom z Korei do Japonii, później kolejny prom, więc te promy, powiedzmy, są najbardziej stresujące i urzędy celne, których niestety...
2: Nie pozdrawiamy. Przykro nam bardzo, jeżeli ktoś z Państwa, który nas słucha, pracuje w urzędzie celnym, ale naprawdę to zawsze największe stres. Problemy i stres to były właśnie z urzędami celnymi. W Korei mieliśmy taki problem. Akurat z Tajlandii do Korei nasze auto wysyłaliśmy kontenerem, a my leciliśmy samolotem. No i byliśmy już tam w Korei chyba miesiąc i mniej więcej po miesiącu to auto przypłynęło do tej Korei. No i tam nasz koreański agent pewnych formalności nie dopełnił, czegoś tam nie dopilnował, czegoś tam nie przekazał, nie powiedział. Ostatecznie urząd celny powiedział, a to my waszego samochodu nie wpuścimy. No i tutaj, no my ambasadę z psem, tak, więc płacenie za hotel, szukanie hotelu z psem w Korei, co jest bardzo trudne,
1: Nie akceptowane są psy w hotelach w Korei?
3: Znaczy ogółem w Korei Japonii jest problem ze zwierzętami taki, że oni bardzo rzadko te zwierzęta w domach wypuszczają. Nawet czasami słyszeliśmy od kogoś, od Polki, który mieszka, że na przykład raz w tygodniu wypuszczają zwierzęta, a resztę w tygodniu siedzą i tam w ciągu tygodnia załatwiają się w domu, tak, na jakieś maty. I dlatego często te zwierzęta, w szczególności duże, jest bardzo trudno załatwić hotel w Korei.
2: W Japonii jest też bardzo mało dużych psów. W Japonii jeszcze można znaleźć, natomiast w Korei królują małe psy i one faktycznie są inaczej wychowywane niż my tutaj w Europie to znamy, tak jak mąż powiedział. Tak, one jak koty przebywają w domu. No też Koreańczycy, Japończycy bardzo dużo pracują, więc jest to jakby inaczej to wszystko wygląda. I przez to też te psy nie są bardzo często nauczone odpowiedniej higieny, więc na przykład hotele, restauracje zabraniają
3: albo
2: wejścia gdziekolwiek
3: tylko
2: system.
3: W jakimś transporterze, powiedzmy, albo w wózku, bo co jest standardem. Upchnijcie
1: samojeda w transporter. Taki... No nie.
2: No także...
3: Nie pójdzie, ale też na przykład w Seulu w metro było do 10 kilo, no ale wepchaliśmy naszego psa do podręcznej tej takiej...
2: I udawaliśmy, że wcale nie waży więcej niż 10 kilo.
1: 10, tylko 10.
2: Ale to też tak robiliśmy, jak właśnie leciliśmy z Tajlandii do Korei i wtedy sami przeszedł na musową dietę, bo no tam, żeby transportować psa w samolocie, no to nasz jest dosyć duży, no więc musiał być w tej klatce, w tym specjalnym pomieszczeniu, nie z nami. No i ta koreańska linia lotnicza miała taki limit wagowy tam do 32 kilo.
3: Razem z klatką?
2: Razem z klatką, pies plus klatka. I psami po prostu razem z tą klatką był na granicy, więc już nie dość, że z klatki odczepiliśmy wszystko, co mogliśmy, jakieś podkładki, jakieś co trzecią śrubę zostawiliśmy, czy coś, no to dalej nie mogliśmy zejść z tej wagi, no więc sami przeszedł na małą dietę. I faktycznie załapaliśmy się, zostało nam tam chyba
3: 400 gram.
1: No dobrze, a jak on to przeżył? Znaczy, widać po psach też widać stres. Gdzieś tam odchorowują takie rzeczy.
3: Myślę, że po naszym ten pies jest...
1: On jest przyzwyczajony po
2: tak,
1: prostu.
2: Tak, Sami jest naprawdę bardzo dzielny. Jesteśmy tak w ogóle wdzięczni losowi, że ten pies nam się trafił.
1: Że
2: to jest
1: sztuka.
2: To jest typowy pies podróżnik i on faktycznie dobrze sobie radzi w każdych warunkach. No naprawdę, no przejechał pół Azji i mierzył się z różnymi jakby sytuacjami. Także ten lot samolotem też nie wywołał u niego, myślę, jakiegoś większego stresu. Bardzo się ucieszył na nasz widok, wyszedł potem z tego lotniska, pobiegał sobie tam
1: Otrzepał
2: po placu
1: się i tyle.
2: I
1: lecimy dalej.
3: Jedziemy dalej.
1: No to super, to bardzo dobrze. Jak tak słucham tych waszych opowieści, to oczywiście można w nich utonąć i zanurzyć się i dalej sobie podróżować i tak będziemy czynić, ale ja jestem bardzo twardo stąpającym po ziemi pragmatykiem. Ile to was kosztowało?
3: To zależy, bo tutaj no, w każdym kraju różne są koszta. W niektórym kraju auto się popsuło, w niektórym się nie popsuło. W niektórych krajach, tak jak w Tajlandii, korzystaliśmy z masaży na co dzień. W Japonii dużo pamiątek kupiliśmy, więc tutaj no powiedzmy...
1: To nie da się tego tak
3: ciężko
1: policzyć.
3: Ten, ale no...
2: Znaczy możemy powiedzieć, bo ty, Darek, robisz wyliczenia.
3: Mniej więcej, bo to byliśmy tutaj... Znaczy, no powiedzmy, byliśmy 27 miesięcy, więc na pewno przekroczyliśmy 200 tysięcy złotych za wszystko z naprawami auta. Natomiast rok podróży, w zależności jak kto żyje, kamperem po Azji, to jest od 50 do 100 tysięcy złotych, w zależności. Cały rok podróży.
2: Tak, u nas tak jakby ten pierwszy rok do Tajlandii, łącznie z przebywaniem w Tajlandii, gdzie faktycznie używaliśmy tylko przejść lądowych, wyszedł nas dużo taniej niż ten drugi rok, gdzie korzystaliśmy z kontenera, z promów i ze samolotów.
1: Po prostu pływać nie każdy może. No i bardzo dobrze. I o to chodzi.
2: Ale nie żałujemy ani złotówki.
1: To ani sekundy proszę nie żałować, bo słyszymy się za chwilę, ciąg dalszy nastąpi.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Będzie wkrótce, ale dzisiaj wtorek i człowiek z bliska. Drodzy Państwo, takie rzeczy też się zdarzają. Magda, oczywiście serdecznie pozdrawiam, bo my dalej w podróży. To dlatego tak w czasoprzestrzeni się przenieśliśmy, a jesteśmy, no nie wiem od którego kraju zacząć. Który kraj to jest takie dla Was kompletne odkrycie i jak myślicie sobie o podróży, ja wiem, że ciężko to tak w pigułkę 27 miesięcy zamknąć, ale myślicie, tam bym wróciła.
2: Kraj, który chyba najbardziej zaskoczył, którego nic nie oczekiwaliśmy, to był Kirgistan. Ogółem no, plan był, żeby dojechać do tych Chin, do Tajlandii, a co tam po drodze będzie, to zobaczycie. Kirgistan był takim krajem, który no, nas zaskoczył.
3: Tak, my wjechaliśmy po prostu do Kirgistanu i nam szczęki opadły. I te szczęki były takie w pozycji otwartej, z achami i ochami, póki z tego kraju nie wyjechaliśmy. Praktycznie cały czas my byliśmy tam zachwyceni. My też bardzo lubimy góry i takie krajobrazy. No, Kirgistan jest krajem górzystym. I no ma przepiękne po prostu te widoki, no te panoramy. Udało nam się dojechać do takiej miejscowości Sarytasz, tam się zresztą nam auto zepsuło, no ale zanim się to stało, no to stanęliśmy na takim polu i była panorama gór. Czterotysięczniki, pięciotysięczniki.
2: Do siedmiu nawet, szczyt
3: Nawet Lenina. Szczyt Lenina, pierwszy siedmiotysięcznik i widzieliśmy na żywo
2: granica z naszego busa. Z Chinami.
3: Tam jeszcze stada owiec, tam chodzą takie owce, które mają takie cztery litery. Grubsze, to są tam tłuszcz trzymają, tak jak wielbłądy na tych garbach, to one tam trzymają na swoich czterech terach. Wygląda to przekomicznie. No i po prostu setki takich owiec gdzieś z jakimś pasterzem na koniu, który je tam gania. No, fenomenalny kraj, bardzo wszystkim polecamy. Bardzo jeszcze nieodkryty. Nie jest łatwo dolecieć samolotem, bo trzeba z przesiadkami, ale naprawdę jak ktoś lubi góry, chciałby sobie gdzieś tam offroad zrobić, to Kirgistan wspaniały.
1: A doszliście do takiego momentu, że przy 168 widoku przestaliście robić zdjęcia, czy nie?
2: Zazwyczaj.
3: Darek tak, ja nie.
2: W Kirgistanie już tak pod koniec po miesiącu już tak troszkę nie chcę mówić, że monotonia, ale właśnie ogólnie no wszystko jest podobne na dłuższą metę, ale to jest piękne, tak? Piękne jeziora. Może tam jeszcze, nie wiem, może jakieś sprawy, jeśli chodzi o jedzenie. Może nie najlepsze jedzenie, ale tak.
3: Ale tutaj widoki, tak, no wynagradzają wszystko. Drugim takim krajem, który nam się bardzo podobał, były Chiny. I ten wjazd do Chin jest też obwarowany pewnymi zasadami. Tam z samochodem to tak sobie nie można, to tak wjechać. No, trzeba mieć tam tą agencję, która załatwi dokumenty. Teraz jest już i tak dużo łatwiej, bo można jeździć samemu. Natomiast jak my wjeżdżaliśmy do tych Chin we wrześniu 2024 roku, to jeszcze musieliśmy jechać z grupą. Tam było nas 10 kamperów z całej Europy.
1: A to musieliście na siebie czekać? Czy to było?
3: Nie, na szczęście nie wyglądało to jak taka wycieczka przedszkolaków, tylko no mieliśmy dużo więcej wolności niż zakładaliśmy, bo też się tego właśnie, o co pytasz, obawialiśmy. Mieliśmy też panią przewodnik, która tam miała pomagać. Myślę, że też
1: przewodnik jak przewodnik
3: mieć
1: bardziej,
3: oko.
1: No właśnie.
3: Tak, tak.
1: Staliście także swojego żandarma.
3: Tak to właśnie
2: ale pozdrawiamy
3: wyglądało.
2: Ale Inczu, bardzo, bardzo
3: pozdrawiamy,
2: miłe.
3: Bardzo przefantastyczna babeczka. No i te Chiny, no tak czujemy, że je tylko liznęliśmy.
2: Byliśmy tylko 30 dni, a musieliśmy przejechać 5000 kilometrów od Mongolii do Laosu, tak? Więc no tak naprawdę każdego dnia trzeba było 200 kilometrów średnio jechać.
3: No plus tak, coś tam zwiedzać, także te 30 dni były bardzo intensywne, bardzo intensywne. Jeszcze też tak jakby tam międzynarodowe towarzystwo, więc zawsze spędzaliśmy wspólnie wieczory, także nasz się...
1: Męczące wieczory.
3: Ale bardzo wspaniali ludzie, wszystkich bardzo pozdrawiamy i to też
2: mamy kontakt. Nie?
3: Tak, też jest przykład na to, że naprawdę w każdym wieku można w taką podróż ruszyć, ponieważ w naszej grupie najmłodsi to byli bliźniacy, po dwa latka, Emi i Ben, a najstarszy uczestnik naszej chińskiej wyprawy to był Mikael.
2: 73 lata, ale słyszeliśmy też o Włochu, 83 lata.
3: Poznaliśmy go w Tajlandii, 83 lata Włoch sam.
2: Dojechał.
1: To a propos takich podróżujących, to tak, można zbierać spokojnie te szczęki jak w Kirgistanie. My trafiliśmy kiedyś, uwaga, kamperem w Bieszczadach. Małżeństwo niemiecko, ona była z Kenii, gdzieś tam z korzeniami z Polski i trzy takie skrzaty. Jeden skrzat jeszcze nie chodził, tylko się tam czołgał. Przyjechali w Bieszczady tylko dlatego, że nie mogli nigdzie znaleźć na Słowacji miejsca, żeby wyprać ubrania, bo byli od kilku miesięcy w podróży i w różnych miejscach się tam zatrzymywali, ale Znaleźli te w Bieszczadach takie jedno pole namiotowe. No, oczywiście pozdrawiam serdecznie panią Stenię, która mówi, to ja wam to wypiorę. Ale to był też taki pomysł. Ciekawa jestem, jaka jest wasza motywacja, że kiedy oni, tych dwoje dorosłych ludzi, stwierdziło, że to jest ten moment. Żadne z tej trójki jeszcze nie chodzi do szkoły. To jest jedyny moment, kiedy można im pokazać świat, coś z tego zapamiętają, gdzieś coś chwycą, ale też taki sposób życia chwycą. I oni pojechali sobie przez całą Europę, gdzieś tam właśnie pojechali dużo bardziej na wschód, dużo bardziej super. Na południe. I w każdym miejscu po prostu jedli tę otaczającą ich rzeczywistość. Wspaniale. Ona rzuciła pracę, on wziął jakiś urlop i tak naprawdę sprzedali mieszkanie, kupili kampera i powiedzieli, niech się dzieje wola nieba, zobaczymy to tam i na jakim etapie. A wy dlaczego?
3: Dlaczego taka podróż?
1: Tak.
3: Zawsze lubiliśmy podróżować. Zawsze tam każde wakacje, ferie, wolne dni, no to my tam gdzieś wybywaliśmy, a to samolotem, później gdzieś tam naszym starym kamperem. Sobie tutaj jeździliśmy po Europie i ja też dużo pracowałam. Robiłam potem doktorat i pracowałam.
1: Tak, pani doktor.
3: Tak, i ten doktorat był taki, o tym mówię, bo on był bardzo wyczerpujący. Ja robiłam dużo badań w laboratorium, pisałam pracę, jednocześnie chodziłam na zajęcia do pracy. Także ja po tych 5 latach doktoratu potrzebowałam takiej przerwy i to był taki idealny moment, żeby zrealizować to, o czym my już dawno marzyliśmy, czyli żeby zrobić taką podróż. I po prostu tak jakby koniec tego doktoratu stwierdziliśmy, że to będzie świetny moment, żeby to w końcu zrealizować, ale też przygotowywaliśmy się do tego dłużej.
2: Tak, 2 lata wcześniej trzeba było kupić busa, przerobić go. Ja też tam jakąś firemkę otworzyłem, jestem muzykiem, więc też tam jakieś rzeczy w sieci sprzedajemy, żeby ten biznes sobie jakoś tam, powiedzmy, coś tam przynosił. Więc parę lat było przygotowań, to nie było tak, że nagle...
1: Że pstryk jutro, a co tam?
2: Google Maps, Bangkok, nie, tak to nie działa. Poza tym, jak się wpisze Bangkok, to nie dojedzie się, bo w Chinach jest nie ma jednej drogi i nie przejdzie to.
1: Okej, no to nie, dobrze, to nie tak. Czyli jednak długo wyczekiwana podróż.
3: Tak.
1: I co, i potem się wraca do rzeczywistości takiej normalnej i... Da się tak funkcjonować? Ja jak wracam z nart, to potrzebuję tego dnia buforowego, bo gdzie jest mój śnieg? No i jutro trzeba będzie wstać i pójść do pracy. Tak. Kocham moją pracę, żeby było jasne. Ale jednak
3: potrzeba.
1: Bufor. Tak.
3: No my jesteśmy miesiąc w Polsce, w okolicy miesiąca i cały czas jesteśmy w tym buforze. I nie wiem, kiedy z niego wyjdziemy. Też tutaj się pozmieniało.
2: Ale też fajnie, że możemy właśnie opowiadać teraz o podróży, właśnie też na jakieś targi jedziemy, więc może to będzie jakaś taka forma
3: tak,
2: pośrednia.
3: Tak, bo bardzo nam też brakowało tego. My tak jakby nie działaliśmy wcześniej w social mediach, dopiero założyliśmy te nasze social media podróżnicze, jak już naprawdę wyjechaliśmy. Gdzieś tam...
1: Dlaczego?
3: W tym całym...
2: Nie było czasu.
3: Tak, no ja broniłam ten doktorat, ślub jeszcze braliśmy, tutaj musieliśmy sobie tą firmę

0: Ale też w trakcie dużo osób się nas pytało właśnie szczegóły, jak wjechać do Chin, jak wjechać do Tajlandii, bo teoretycznie do Tajlandii nie można wjechać kamperem i tak teraz jest niestety. Jest dużo trudniej wjechać.
1: Znaczy da radę, ale jest trudniej.
0: Jest dużo trudniej, tak? Więc tutaj spisywaliśmy wszystkie te rzeczy i napisaliśmy takiego e-booka, jak dojechać z Polski do Tajlandii, gdzie tam opisujemy każdy kraj po kolei i tam nasze przygody też po części.
1: Tego wyszło 600 stron. Ze zdjęciami, ale tak bez zdjęć to jest tak 500 stron takiego czystego tekstu w Wordzie, czcionką, dwunastką. Także tej wiedzy jest mnóstwo. Bardzo dużo, mnóstwo.
2: Dobrze, a teraz przyznajcie się, bez porozumiewawczych spojrzeń, jak przez te 27 miesięcy, mimo wszystko na zamkniętej przestrzeni, sprawdziło się wam małżeństwo?
0: Jesteśmy cały czas.
2: Głośno było? mrugnęła, widziałam.
0: Nie, no tak naprawdę kamper, wbrew pozorom, mieliśmy wystarczającej wielkości, więc jak coś się działo, to...
2: Okej, ale takie, czasami jest tak, że człowiek po prostu potrzebuje mieć chwilę dla siebie.
1: To mamy psa, który właśnie tutaj
2: to
1: jest
2: takim buforem.
1: To ja pójdę
2: na spacer, kochanie.
1: Tak, także to bardzo dużo ułatwia. Mhm.
2: Co jest trudnego w takim jednak... wspólnym znajdowaniu się w sytuacjach kompletnie nie do ułożenia i przewidzenia, bo nawet jak pojedziesz i będziesz podziwiać ten wspaniały Kirgistan, nawet jak razem kochacie góry, to masz ochotę zjeść coś dobrego, a tam przez 30 dni nie będzie nic na tyle dobrego, żeby poczuć się okej. Okay. Polak głodny, Polak zły. Idę tym tropem na przykład.
1: Tak, to tutaj mamy kuchnię w kamperze, także no, zawsze już mogliśmy sobie gotować, także tak praktycznie do Chin bardzo dużo gotowaliśmy, bardzo mało jedliśmy gdzieś tam na zewnątrz, na mieście, bo tam nie ma takich miast, więc no, gdzieś tam w jakichś jurtach, coś tam. Mm-hmm. Tak, no nam to jedzenie, szczególnie mi gdzieś tam Azji Centralnej, nie podchodzi totalnie. Natomiast od Chin, no to już się stołowaliśmy na mieście, no bo to część tak jakby też no, zwiedzania była dla nas. Gdzieś te kulinaria. A co do twojego pytania, szczerze powiedziawszy, nie wiem, jakoś tak zawsze się w miarę uzupełnialiśmy. Oczywiście były jakieś zgrzyty, szczególnie w takich stresujących sytuacjach, ale no jakoś tak, no nie wiem, daliśmy radę gdzieś tam się w tym kamperze nie pozabijać.
2: Bardzo dobrze.
1: Talerze
2: bardzo
1: nie, dobrze. Nie latały, ale chyba nie mamy takiego jakiegoś cudownego przepisu na to.
2: Bo nigdy nie ma cudownego przepisu, nigdy nie ma cudownej recepty, a to jest cudowny sprawdzian. Taka podróż. Planujecie następną?
0: Na razie zimujemy w Polsce. Co będzie dalej? Będziemy informować, zobaczymy. Wszystko tą naszą podróż sami finansowaliśmy, więc no, myślimy, że kolejna podróż, jeśli miałaby gdzieś poza Europą, to są dużo większe pieniądze, więc no, musielibyśmy sobie jakieś finansowanie lepsze znaleźć. Więc zobaczymy, na razie zimujemy.
1: Ale busa nie sprzedajemy, tak jakby zostaje. Czeka na kolejną podróż, którą mamy nadzieję zrealizować, no ale tak jak właśnie tutaj Darek mówi, to już są inne jakby dużo większe koszty, co się wiąże z tym, że pracując tak jak pracowaliśmy, czyli na naszej małej firmie, no nie jesteśmy tego w stanie sobie sami pokryć, więc albo musimy sobie zarobić więcej teraz.
0: A też co
2: albo
0: wiemy?
2: Popracować nad mediami społecznościowymi gdzieś tutaj w tę stronę, zerknąć.
0: Można też.
2: Kompletnie się na tym nie znam, ale wiem, że niektórzy tak robią.
0: Można, natomiast też wiemy po dwóch latach, że niestety, ale trzeba szybko podróżować. Tak jak podróżowaliśmy wolno, tak jak pół roku byliśmy w Tajlandii, pół roku w Korei, pół w Japonii, no to już tak z każdym miesiącem to już ta atencja użytkowników
1: tak,
0: jest coraz mniejsza.
1: Tak, największą oglądalność mieliśmy, no teraz jak wracaliśmy przez Rosję, bo my wracaliśmy do Polski przez całą Rosję. Dopłynęliśmy do, no tak sytuacja jest taka, jaka nie inna i po prostu powrót Rosją był najtańszy i wbrew pozorom tak logistycznie najmniej skomplikowany, jeśli chodzi o te wszystkie importy i takie rzeczy. Więc dopłynęliśmy sobie promem z Korei 25 szczęśliwych godzin na promie, samim w tej klatce przez 25 godzin, no i potem we Władywostoku, jak już szczęśliwie przeszliśmy całą kontrolę celną i wszystkie przesłuchania i tak dalej, no to czekało nas już tylko 10 tysięcy kilometrów do zrobienia w 20 dni.
2: Żartowałam z tym.
1: Także te 20 intensywnych dni przejazdu przez całą Rosję z Władywostoku do granicy z Łotwą jeszcze w trakcie kryzysu paliwowego w Rosji, gdzie kolejki do stacji były kilometrowe, no to faktycznie oglądalność była bardzo, bardzo duża, ale my nie lubimy tak szybko jeździć.
0: To nie nasz styl.
1: To nie nasz styl, my sobie lubimy właśnie tak jak byliśmy w Japonii pół roku, na jakąś wieś pojechać.
2: Musicie dorobić do tego jakąś filozofię, jakąś slow wypoczywanie.
1: Tak,
2: jeszcze,
1: tak, właśnie.
2: Jeszcze nie znajduję tej

0: i drugiej części, ale na pewno, wierzę was, znajdziecie.
1: Poszukamy.
0: Na bank. Jeżeli chcą państwo poszukać, to muszą szukać globusami, ale sami od sami. Od
2: tak,
0: NM.
2: Tak,
0: nie,
2: tak,
0: że, sami od nie, że oni są globusami. Chociaż...
2: Tak, to też taka gra słów. Tak jest. Globusami.
0: Bardzo wam dziękuję za ten czas. Za krótko, absolutnie za krótko. Katarzyna, to doktor, niech będziesz, przecież napracowałaś na ten doktorat. Doktor Katarzyna Masłowska-Kędzior i Dariusz Kędzior o tym, co można zrobić, jak się ma siebie i kampera. Dzięki.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Wszystkiego dobrego. Państwu też wszystkiego dobrego. We wtorek się słyszymy. Po 23 z Pawłem Krzymińskim się państwo spotkają. Nocne światła tradycyjnie rozpali dla państwa.
3: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: 3 minuty po godzinie 23. Witam Państwa, Paweł Krzemiński. Kłaniam się nisko. Dobry wieczór. Zapraszam na Nocne Światła. Od poniedziałku do czwartku, tuż po 11:00 spotykamy się na 2 godziny. Dzisiaj po raz 2086. Na częstotliwościach lokalnych Radio Plus w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl można nas odbierać. A na Facebooku miejsce dla świetlików. Dla świetlików, czyli dla słuchaczy Nocnych Świateł, pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Tam zapraszam, jak zawsze, od ponad 13 lat. Myśli, komentarze, refleksje, doświadczenia, pytania, wątpliwości tam mile widziane. Możecie Państwo w ten sposób utworzyć program, do czego zapraszam. A dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, przez najbliższe 2 godziny przejdziemy drogę od modlitwy do ołtarza, czyli jak znaleźć dobrego męża, dobrą żonę, a towarzyszyć nam będzie Państwa i mój gość, prezes Fundacji Przystań w Miłości i organizator balu dla katolickich singli pod hasłem Otwórz się na miłość. Bartosz Grzmilas jest z nami. Witam Cię, Bartosz. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, Pawle. Dobry wieczór wszystkim świetlikom.
1: No to tak. Przypomnijmy, że rok temu byłeś tutaj w studiu i rozmawialiśmy też o balu, który, jeśli dobrze pamiętam, był bardzo, bardzo wysoko, gdzieś pod niebem, w bardzo takich ciekawych okolicznościach, nie przyrody, ale architektury, bo to był na ostatnim piętrze bal jednego z najwyższych wieżowców na Pomorzu, w Trójmieście. No to przypomnij, jak to się odbyło i co się wtedy działo, jakie były tego skutki. Zanim przejdziemy do tego, o czym w tytule, no i również do tego rocznego balu, który zgoła w odmiennym miejscu kraju z północy na południe się przeniosłeś. Ale o tym szerzej za chwilę, na razie wróćmy do wydarzenia sprzed roku.
2: Tak, zgadza się. W ubiegłym roku wydarzenie miało miejsce 8 listopada i odbyło się na 34 piętrze budynku Oliwia Stary w Gdańsku. I no, ku naszemu zdziwieniu Bóg tak to poprowadził, że frekwencja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania, ponieważ na bal zapisało się ponad 230 osób. Dokładnie było nas w sumie 235 osób. I przez taką frekwencję to wydarzenie stało się jednym z największych tego typu wydarzeń w Polsce, za co jestem ogromnie wdzięczny przede wszystkim Bogu, organizatorom, partnerom i przede wszystkim uczestnikom, którzy zdecydowali się na zakup biletu, którzy zaufali nam i pojawili się na tym wydarzeniu. I tutaj z tego miejsca pragnę pozdrowić pana Pawła Czerzyniewskiego, który tutaj widzę napisał komentarz, że w ubiegłym roku był na naszym balu. Ja pamiętam tutaj pana Pawła, jak najbardziej tak. Serdecznie pana Pawła pozdrawiam.
1: No dobrze, a czy wiesz coś na temat jakichś par, które zadzierzgnęły się wtedy rok temu i wygląda na to, że to jest trwały związek, a może nawet już małżeństwo, albo przynajmniej perspektywa tak wygląda?
2: Mam informacje o 3 parach, które się spotkają, natomiast nie wiem, czy na ten moment spotykają się nadal. Taka informacja była w niedalekim czasie po balu, natomiast my prosiliśmy, że jeżeli jakaś para zdecyduje się w przyszłości pogłębić relację, daj Boże, narzeczeńską, następnie, która będzie dążyła do relacji małżeńskiej, do sakramentu małżeństwa, to aby nas o tym poinformowali. No póki co takiej informacji nie mamy. Także jedyne, co mogę teraz powiedzieć, to z mojej wiedzy właśnie to wynika, że to były 3 pary, które się poznały na balu i spotykały się po balu.
1: No tak, ja tutaj przeczytam, co napisał pan Paweł na Facebooku. Ostatnia audycja z tą tematyką w zeszłym roku, gdy gościł pan małżeństwo z Gdańska. No, to nie byliście małżeństwem, prawda? Tylko współorganizatorami.
2: Tak, dziękuję, Pawle, że tutaj powiedzieć, rozprostowałeś to.
1: Tak, czyli para z Gdańska organizująca takie eventy sprawiła, że pojechałem na bal z Warszawy do Gdańska. Zobaczymy, co dzisiejsza audycja przyniesie. No ja też jestem ciekaw. No więc Bartosz, tym razem skok, no nie konika szachowego, ale takiego laufra. Po prostu przejechałeś na skos Polskę, no właśnie taką krechą, na wprost, można powiedzieć, z Gdańska do Krakowa.
2: Tak.
1: Czyli teraz będzie tam.
2: Tak, zgadza się, tak. Teraz tę edycję organizujemy w Krakowie. Też z tego względu, że tak jak wspomniałem wcześniej, pierwsza edycja przeszła nasze oczekiwania i przyjechały do nas osoby naprawdę z różnych części Polski. Oczywiście z racji miejsca większość była z okolic Trójmiasta, województwa pomorskiego. Natomiast było również bardzo dużo osób z, tak jak wspomniałem, różnych części Polski, z południa, ze wschodu, z zachodu, z centralnej części Polski. Była również osoba z Wielkiej Brytanii i z tego też powodu, odpowiadając też na potrzeby uczestników, zdecydowaliśmy się, że tegoroczna edycja będzie na południu. Tak, aby było sprawiedliwie dla wszystkich, dla tych, którzy w ubiegłym roku przyjechali do nas właśnie z południa Polski. Chcemy właśnie też im podziękować i tym razem zdecydowaliśmy się na organizację wydarzenia w Krakowie.
1: Czyli co, rozumiem, że w przyszłym roku będzie wschód albo zachód, tak?
2: Nie jestem tego pewien. Być może tak, nie wykluczam tego. Zobaczymy, co przyniesie ta edycja, jakim echem się ona odbije, jaka też będzie frekwencja, czy będzie zainteresowanie. I nie wykluczam, że kolejne edycje mogą być w innych miastach Polski. Jak Bóg da, mam nadzieję, że tak się stanie.
1: Nie możemy nie powiedzieć tutaj o tym, co czeka uczestników tego balu. No to bal to wiadomo, no będą tańce i na pewno będzie coś do zjedzenia i wypicia i pewnie będzie jakaś animacja tego całego eventu, tego całego wydarzenia. No ale co tam jeszcze czeka na uczestników?
2: Tak, tutaj właśnie specjalnie dla świetlików mogę zdradzić informację, która jeszcze tak naprawdę nigdzie nie została opublikowana. Mianowicie będą konkursy integracyjne z nagrodami i do wygrania. Oprócz samochodów na weekend, lotów balonem czy rejsów po Wiśle, będą również vouchery na jazdę konną czy zaproszenia do Term Krakowskich lub zaproszenia na przejazd kołem widokowym, który gwarantuje takie niezapomniane doznania z widokiem na cały Kraków. I chcemy, aby te konkursy przyczyniły się do integracji osób, czyli stawiamy na to, aby nie tylko przez taniec integrować się, ale również przez wspólne zabawy. Taka formuła sprawdziła się w pierwszej edycji balu i w kolejnej edycji staramy się to pogłębiać i dążyć do tego, żeby tej integracji, tego poznania drugiego człowieka było jeszcze więcej. Oprócz tego mogę zdradzić, że przed balem będzie msza święta, której przewodniczyć będzie ksiądz Wojciech Węgrzyniak, a DJ-em Wodzirejem będzie para Marcina i Beaty Mądrych, którzy nazywają się Kreacja Zabawy. Więc mam nadzieję, że oprócz też tego, co wymieniłeś, czyli posiłków, przekąsek, będzie po prostu z nami Duch Święty i będzie dobra zabawa, która przyczyni się do tego, że po tym wydarzeniu choć jedna para zdecyduje się w przyszłości na zawarcie sakramentalnego małżeństwa, bo taki jest cel, taka jest wizja zarówno poprzedniej edycji, jak i tej edycji.
1: Dlaczego w ogóle zabrałeś się za to? Dlaczego nagle przyszedł do głowy taki pomysł, że trzeba coś takiego robić? Co było takim bezpośrednim bodźcem, jakąś konkretną przyczyną, która wywołała w tobie ideę, powiedziała tak, to jest to, co chcę zrobić, to jest coś takiego, co widzę, że jest potrzeba.
2: Tak naprawdę wszystko zaczęło się właśnie od w ubiegłym roku, kiedy koleżanka ze wspólnoty osób modlących się o znalezienie dobrego męża i dobrej żony z Sopotu zwróciła się do mnie z prośbą o organizację, o pomoc w organizacji dokładnie takiego wydarzenia. Zgodziłem się i wówczas zauważyłem, że taka potrzeba wśród ludzi jest. Skłoniła mnie również moja historia, która też pokazuje, że nie jest łatwo znaleźć osobę, która wyznaje takie same wartości, która będzie dobrą kandydatką na żonę. I poprzez świadomość tego, że wiem, jakie to jest trudne w dzisiejszym świecie, w dzisiejszych czasach, to postanowiłem zorganizować takie wydarzenie, aby po prostu ułatwić innym poznanie takiej osoby, z którą zdecydują się w przyszłości na zawarcie sakramentalnego małżeństwa, na poznanie takiej osoby, o którą modlą się być może miesiącami, latami. To jest idea, która przyświeca mi od samego początku.
1: Dobrze, no przez 2 godziny my nie będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje i czy będzie działo na balu, aby się działo jak najlepiej, czego wszystkim życzę, uczestnikom i tobie jako organizatorowi. Ale skupmy się na tym, jak ten program nazwaliśmy, czyli na treści, którą to zdanie zawiera, od modlitwy do ołtarza, czyli jak znaleźć dobrego męża, dobrą żonę. Czy z twojego doświadczenia, z twojej obserwacji życia w kościele również, życia wspólnotowego, rozmów z ludźmi. Takie pytanie ci przepraszam, źle sformułowałem zdanie. Czy naprawdę można wymodlić sobie męża lub żonę? Co byś powiedział osobie, która by cię w ten sposób zapytała?
2: Powiedziałbym, że można. Jak najbardziej można, chociaż nie jest to łatwe. Jak mawiał ksiądz Piotr Pawlukiewicz świętej pamięci, o dobrego męża trudno, o dobrą żonę trudno. Więc myślę, że modlitwa jest bardzo dużą pomocą ku temu, żeby taką osobę znaleźć. Co prawda, jak mamy napisane w liście świętego Jakuba, wiara bez uczynków jest martwa. Zatem modlitwa musi być połączona jednak z działaniem, żeby taką osobę znaleźć. Natomiast zdecydowanie odpowiadam, że tak, że modlitwa pomaga w tym, aby taką odpowiednią osobę znaleźć.
1: No to tak. No to skoro powiedziałeś tutaj, przywołałeś świętej pamięci księdza Piotra Pawlukiewicza, no to pamiętam, że kiedy przez długie lata prowadziliśmy katechizm poręczny, to wiele pytań przychodziło do księdza właśnie, no mniej więcej brzmiących w ten sposób. Czy Pan Bóg ma dla nas konkretną osobę, czy raczej daje nam wolność wyboru? No i co daje nam modlitwa o dobrego męża, dobrą żonę? No właściwie to jest chyba tutaj bliskie temu, co powiedziałeś, że rzeczywiście Pan Bóg wspiera nas w tych działaniach, co do których mamy pewność, że albo zupełnie nie dajemy sobie rady i Pan Bóg wtedy widzi naszą bezradność, albo jeżeli Pan Bóg, który zna nas lepiej niż my sami siebie, widzi, że jesteśmy osobą, która ma skłonności do działania, skłonności sprawcze, no to będzie wykorzystywał nasze cechy po to, żeby tę osobę, z którą chcemy się związać, spotkać. Ale coś jest w tym wszystkim bardzo ważnego, mianowicie ta modlitwa mówi nam o tym, że no zapraszamy do tej całej sytuacji Pana Boga, czyli nie robimy z Niego złotej rybki, ale można powiedzieć, wystawiamy się na jego oddziaływanie, na Ducha Świętego, o którym tu mówiłeś, czyli na pewne natchnienia, co nie znaczy, że nie mamy mieć oczu otwartych, bo natchnienia również można zlekceważyć.
2: Tak, zdecydowanie. Jak tutaj pisał ksiądz Dziewiecki w książce Złączenie, którą serdecznie polecam, Bóg nie dokona do nas wyboru, natomiast pomoże nam dokonać właściwego wyboru, czyli da nam wskazówki ku temu, żeby wydać dobrze. Nie wybierze za nas, tak jak wspomniałeś, mamy wolną wolę, to my decydujemy się koniec końców, czy z daną osobą przywiążemy, czy nie. Natomiast modlitwa i relacja z Bogiem pomaga, żeby ten wybór był dobry, chociaż nie musi być łatwy, raczej w drugą stronę. Może być bardzo trudny, ale nie oznacza, że będzie zły. Myślę, że w tym może pomóc modlitwa i relacja z Bogiem.
1: No to dobrze, trzeba spojrzeć na to tak po męsku konkretnie. Gdzie z twojego doświadczenia, czy z twojego przemyślenia, refleksji, jakoś tak kończy się zaufanie Bogu, a zaczyna się nasze konkretne działanie? Czy jest taka przestrzeń, w której to można umiejscowić? Czy jednak to jest na tyle nieokreślone, że trzeba mieć cały czas oczy i uszy otwarte?
2: Myślę, że jak najbardziej warto mieć oczy i uszy otwarte. Warto być otwartym na drugiego człowieka. Czy we wspólnocie, czy w miejscu pracy, czy wśród znajomych. Warto być otwartym na natchnienia Ducha Świętego i po prostu obserwować się, czy w moim otoczeniu, być może w otoczeniu moich znajomych, we wspólnocie znajduje się taka osoba, która jawi się jako dobry kandydat na współmałżonka. Myślę, że tutaj zacytuję papieża Franciszka, warto po prostu ruszyć się z kanapy i rozglądać się, działać, wychodzić do ludzi, do wspólnot i wypatrywać takiej osoby. Myślę i głęboko w to wierzę, że prędzej czy później Bóg taką osobę na naszej drodze postawi. I jeżeli mamy tą relację z Bogiem pogłębioną, to wierzę w to, że serce i Duch Święty nam podpowie, że to jest ta właściwa osoba.
1: No tak, ale tutaj w Nocnych Światach mówimy, owszem, że jest wiara, jest fides i jest ratio, jak tutaj pisał święty Jan Paweł II, więc no, trzeba też pracy nad sobą, nad swoim charakterem, żeby ta relacja, znaczy żeby wejść w relację bycia zdolnym do miłości. Oczywiście, no, jest tak, że miłości się uczymy i to nigdy nie jest tak, że wchodzimy w jakikolwiek związek małżeński i możemy powiedzieć, że jesteśmy skończeni w sensie takim, że mamy już jakąś doskonałość, która pozwala nam na to, żeby powiedzieć tak, ja potrafię kochać. No nie, no właśnie to małżeństwo też jest tą szkołą miłości, do czego jesteśmy właśnie zaproszeni w tej relacji miłości i wierności. To też będziemy te wątki pogłębiać. Dzisiaj od modlitwy do ołtarza przechodzimy drogę, czyli jak znaleźć dobrego męża, dobrą żonę. Bartosz Grzmilas jest z nami, prezes Fundacji Przystań w Miłości i organizator balu dla katolickich singli Otwórz się na miłość, który już niedługo będziemy mówić o terminie, o godzinach, o tym, jak można w nim wziąć udział. Zostańcie Państwo z nami. Jeżeli ktoś chce pisać, to zapraszam na Facebook pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus.
0: Nocne światła.

0: plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Tego wieczora w Nocnych Światłach od modlitwy do ołtarza, czyli jak znaleźć dobrego męża, dobrą żonę. Bartosz Grzmilas jest z nami, prezes Fundacji Przystań w Miłości, organizator balu dla katolickich singli Otwórz się na miłość. Państwo mile widziani jesteście na Facebooku, tam zapraszam pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus. Tam również zamieściłem link do książki, którą tutaj Bartosz wspomniał, książka księdza Marka Dziewieckiego, Złączeni, link bezpośredni do strony wydawnictwa. No dobrze, to teraz porozmawiamy też o tym, czy to, w jaki sposób my żyjemy, ma wpływ na to, w jaki sposób możemy przeżywać to pragnienie relacji. Bo co powiedziałbyś osobie, która bardzo pragnie małżeństwa, ale kolejne relacje kończą się rozczarowaniem? Czy tutaj jakaś... No, ja mam takie przekonanie, że często takie proste plasterki religijne dajemy i mówimy, no módl się, tak i tak dalej, i tak dalej. Ja w ogóle nie dezawuuję tutaj absolutnie roli modlitwy. Wręcz jestem przekonany, że w takich sytuacjach to ona jest bardzo potrzebna, ale to jest takie, przepraszam za określenie, po prostu katolickie odwal się. Nie mam ci nic do powiedzenia, to mówię, no módl się po prostu i tyle, nie? Po prostu. A co byś powiedział osobie, która no, szuka jakiegoś konkretnego rozwiązania, po prostu nie potrafi się znaleźć w niektórych sytuacjach życiowych, nie chodzi na imprezy, nie ma specjalnie takich potrzeb, tam jest dla niej zbyt duży hałas, zbyt dużo ludzi, potrzebuje bardziej takiego intymnego spotkania face to face, speed dating, czy jakieś inne szeroko pojęte portale randkowe, no nie gwarantują, że tam się spotka osobę, która nie ukrywa się pod płaszczykiem jakiegoś miłego, sympatycznego gościa, a pod spodem może czaić się drapieżnik. No więc są różne sytuacje, w których trzeba znaleźć jakieś dobre wyjście, ale nie wszystkie osoby sobie z tym radzą. No najlepszy dowód, że wiele osób jakoś pragnie stałego związku, pragnie wejść w relację małżeńską, w związek małżeński, ale no po prostu to nie wychodzi. Co byś powiedział tak od siebie, ze swojego doświadczenia życiowego?
2: To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że jeżeli byłaby to osoba, która nie chce wychodzić na takie wydarzenia, jak na przykład bal, czy nawet mniejsze wydarzenia tego typu, nie chce korzystać z technologii, które być może ułatwiają, ale często tylko pozornie poznanie drugiej osoby, to poleciłbym, aby udała się do wspólnot katolickich, takich mniejszych, gdzie jest taka duchowa wręcz atmosfera i w takich wspólnotach jest ciszej, jest spokojniej i można wówczas w gronie kilku osób do kilkunastu po prostu rozpocząć ten proces wychodzenia do ludzi i spotykania się, poznawania drugiej strony, drugiej osoby. Więc myślę, że w pierwszej kolejności bym polecił takie wspólnoty przykościelne. Niekoniecznie to muszą być wspólnoty osób modlących się o znalezienie dobrego męża i dobrej żony, czyli tak zwane wspólnoty singli, które coraz szerzej działają w większych miastach Polski. Oczywiście ja polecam z całego serca takie wspólnoty, ponieważ tam można nauczyć się w takich wspólnotach właśnie tego, jak chociażby rozmawiać z drugim człowiekiem, który jest dla nas obcy. Jeżeli widzimy taką osobę po raz pierwszy, która również ma ten sam cel, czyli szuka osoby, która która będzie dobrym kandydatem, to wówczas taką znajomość można pogłębić właśnie w takim kameralnym gronie. Ponadto też w ogóle rozpocząłbym poszukiwanie tak naprawdę od samego siebie, od odpowiedzi na to, czego tak naprawdę chciałbym od życia, jakie są moje cele, jakie są moje pragnienia. Tutaj nieocenioną rolę pełni kierownik duchowy, jeżeli ktoś takiego ma, to z całego serca polecam, żeby również te kwestie, znalezienie odpowiedniej osoby z nim poruszyć, ponieważ ze swojego doświadczenia wiem, że taki kierownik może bardzo, bardzo pomóc i na przykład mój pierwszy kierownik duchowy polecił mi taką wspólnotę, to była wspólnota w Sopocie i z tej właśnie wspólnoty poznałem tę koleżankę, o której wcześniej wspomniałem, która poprosiła mnie o pomoc w organizacji pierwszej edycji balu, więc nie ma przypadków, myślę, że warto z takiej pomocy skorzystać.
1: No tak, tutaj to pytanie, które, właściwie może nie pytanie, tylko hasło balu, to jest coś, co można powiedzieć, brzmi w kontrze do takiego powiedzenia, które no czasami rekolekcjoniści właśnie, którzy zajmują się posługą dla par szukających dobrego męża, dobrej żony, często przytaczają w różnych konferencjach. Kolejny rok mija, a ja niczyja. A tymczasem hasło tegorocznego balu, przypomnijmy, brzmi: otwórz się na miłość. No więc na co właściwie? Bo skoro to hasło mówi otwórz się na miłość, to co to znaczy tak naprawdę, według ciebie, otworzyć się na miłość? Czy to jest tylko i wyłącznie chęć, czy jednak jakieś większe wymagania sobie trzeba postawić?
2: Otwórz się na miłość to jest tak naprawdę zaproszenie do otwarcia się na relację z drugim człowiekiem. Czy w tej relacji zagości miłość, to już czas pokaże. Natomiast przede wszystkim zależy nam na otwarciu się na poznanie drugiej osoby na żywo, poznanie dogłębne, na otwarcie się na relacje, na budowanie i pogłębianie takiej relacji. To jest idea właśnie tego hasła. Ta relacja, na którą się otworzymy, czy otwieramy, nie musi być i raczej nie będzie łatwa, ale może być bardzo piękna. I właśnie to przyświecało mi, kiedy zastanawiałem się nad hasłem tegorocznej edycji.
1: A jak z twojego doświadczenia i z obserwacji środowiska kościelnego wygląda sytuacja no właśnie człowieka, który świadomie przeżywa swoją wiarę? Nie jest tylko, przepraszam, tutaj nikomu nic nie zarzucam, niedzielnym katolikiem, który po prostu chodzi w niedzielę do kościoła i właśnie po to, bo tak trzeba, tylko faktycznie no, przejmuje się, czytali Pismo Święte, jakoś szuka pogłębienia swojej wiary, prowadzi życie wspólnotowe. Czy wiara rzeczywiście pomaga znaleźć dobrego współmałżonka, czy wręcz przeciwnie, czasem nawet utrudnia takie próby randkowania? Albo samorandkowanie nawet, już stricte.
2: Ja myślę, że dla człowieka wierzącego jak najbardziej ułatwia. Tak jak wcześniej wspomniałem, kiedy mówiliśmy o tym, czy modlitwa pomaga w znalezieniu odpowiedniego kandydata, tak myślę, że wiara również jest takim drogowskazem, który pomaga w podjęciu dobrej decyzji. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ja jestem osobą wierzącą i chciałbym zbudować relację również z osobą wierzącą, która wyznaje takie same wartości, czyli tutaj na przykład czystość przedmałżeńska, to wówczas pomaga mi ona w tym, abym znalazł tą odpowiednią osobę. Bo kiedy spotykam na swojej drodze osobę niewierzącą, kiedy mówię jej o swoich wartościach i ona z racji tego chociażby, że jest niewierząca, nie decyduje się na pogłębianie relacji, to jest to dla mnie swego rodzaju, dosyć może kolokwialnie to zabrzmi, ale taka ochrona, czyli no jeżeli nie widzę perspektyw na to, żebyśmy wspólnie zbudowali relacje, to wówczas taka wiara mi pomaga. Bo jeżeli ja zwiążę się z osobą, która nie wierzy, to ta osoba nie będzie mnie pociągała do Boga. A myślę, że o to chodzi w relacji, która jest głęboka, żebyśmy po prostu oboje prowadzili się do Boga i dążyli do świętości w tej relacji.
1: Jakie są według ciebie najczęstsze blokady, które powodują, że no boimy się wejść w relację? No bo to jest chęć i pragnienie, to jest jedno. Natomiast to, w jaki sposób budują nasze doświadczenia, nasz temperament, nasze cechy charakterologiczne, nasze nierozeznane umiejętności, o których często tutaj rozmawiamy z Lizą Antosiewicz, nazywane talentami w Instytucie Gallupa, to nie znaczy, że mamy do nich dostęp, nawet jeżeli jesteśmy w nie wyposażeni. Więc co byś określił to jako taki najczęściej według ciebie spotykany hamulec przed otwartością na tą miłość, czyli coś, co budzi pewną przestrzeń obaw przed wejściem w relację?
2: Myślę, że tutaj nie sposób wymienić tylko... Nie sposób określić to w jednym zdaniu. Ja myślę, że czynników ku temu jest więcej. Osobiście wymieniłbym niskie poczucie własnej wartości, brak pewności siebie i brak zgody na wyrzeczenia. Brak zgody na to, że w relacji... będę jednak musiał iść na kompromis, jeżeli chcę te relacje pogłębiać. Myślę, że dużo osób no jednak nie chce z tego zrezygnować. Nie chce zrezygnować z życia, które prowadzi. Nie mówię oczywiście o wszystkich, a natomiast dużo osób po prostu samotnych prowadzi no, wygodny tryb życia. A każda relacja wiąże się z wyrzeczeniem i myślę, że no, brak zgody na to wyrzeczenie jest tym hamulcem. Tak, określiłbym takie moim zdaniem oczywiście najważniejsze aspekty. Dodatkowo również myślę, że wszelkie zdobycze technologii, internet czy media społecznościowe, wbrew pozorom nie są pomocne ku temu, żeby wychodzić do człowieka, ponieważ w internecie czy w mediach społecznościowych raczej nie częściej znajdujemy piękne historie, piękne obrazy szczęśliwych i wręcz idealnych par. Ja nie mówię, że to się nie zdarza. Nie mówię, że się nie zdarzają szczęśliwe pary, natomiast to też może być dla takich osób blokadą, ponieważ jeżeli ja otwieram jakiekolwiek media społecznościowe i widzę, że wszystkich niemal dookoła jest pięknie i idealnie, to również może być dla mnie taką blokadą, że jednak no, to chyba nie jest, nie do końca tak to wygląda. Tak myślę, że te media społecznościowe i zdobycie technologii, które pomagają nam kontaktować się z drugim człowiekiem, to wbrew pozorom jednak przyczyniają się do tego, że jest coraz więcej osób samotnych.
1: No tak, tutaj to jest kwestia na zupełnie inną rozmowę. A dzisiaj mówimy w Nocnych Światłach o tym, jaka przestrzeń dzieli od modlitwy do ołtarza, czyli w tej przestrzeni jest możliwość znalezienia dobrego męża i lub dobrej żony. To w związku z balem pod hasłem Otwórz się na miłość, którego organizator tego balu dla katolickich singli jest dzisiaj Państwa moim gościem. Bartosz Grzmilas jest z nami, prezes Fundacji Przystań w Miłości. Mówiłeś o tym, że poszukiwania trzeba zacząć od siebie i o tym porozmawiamy za chwilkę. Po piosence wrócimy do Państwa na dalszy ciąg rozmowy. Przypominam też o Facebooku, jeśli ktoś chciałby dodać swoje komentarze, to jest taka możliwość, jest takie miejsce na to pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Tam Państwa zapraszam do współtworzenia dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Po chwili wrócimy do Państwa na dalszy ciąg rozmowy.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Nocne światła.
1: Od modlitwy do ołtarza dzisiaj kroczymy, czyli jak znaleźć dobrego męża, dobrą żonę. Bartosz Grzmilos, prezes Fundacji Przystań w Miłości, jest z nami, organizator balu dla katolickich singli Otwórz się na miłość. No jest taka jeszcze jedna bardzo istotna kwestia, którą tutaj musimy poruszyć, bo to nie jest tak, że pragnienie zbudowania relacji trwałej, zbudowania środowiska rodzinnego wymaga tylko i wyłącznie otwartości, bo wiele osób ma trudne doświadczenia życiowe i nie mówię o takich osobach, które w wyniku tego zdecydowanie zakładają, że nie będą się z nikim wiązać, że wybierają życie samotne, bo tak im wygodnie, a jeżeli już to jakiś związek nieformalny albo w ogóle jakąś swobodę taką, nazwijmy, no jakąś lekkość, o, może takie słowo będzie tutaj lepiej obrazować to, co mam na myśli, jeśli chodzi o relacje damsko-męskie. Ale jest jeszcze pewien szkopuł, pewna kwestia, którą wiele osób przeżywa w wyniku no, jakichś relacji, które się zakończyły i pozostawiają ból, jakieś poczucie niespełnienia, zranienia. I sobie zadają pytanie, czy miłość po złamanym sercu, czy jeszcze jest możliwość zaufać drugiemu człowiekowi. Właśnie mówię tutaj, nawiązując do tego hasła balu, otworzyć się na miłość, bo to nie jest prosta sprawa, otworzyć się na miłość. No, to wiesz, łatwo sobie tak powiedzieć, takie hasło namalować na ścianie, otwórz się na miłość. Aha, wstaję dzisiaj 8 rano, otwieram się na miłość. No nie. Jeżeli człowiek budzi się rano i budzi się ze strachem, co przyniesie dzień, bo ma takie doświadczenia i właśnie między innymi jakimś ciężarem jest to, że trudno w ogóle znaleźć jakąś dobrą relację, jakkolwiek rozumianą w życiu, bo te trudne doświadczenia jakoś ograniczają, to co dla takiej osoby, jak wskazać kierunek takiej osobie, jak jej pomóc, jak ona sama sobie może pomóc?
2: Myślę, że kluczowe jest wsłuchanie się w swoje serce, tutaj modlitwa i, jak już wspomniałem, też rola kierownika duchowego, jeżeli ktoś takiego ma, lub kapłana całego spowiednika. Oczywiście, tak jak wspomniałeś, są takie osoby, które no, przeżyły trudność w nawet nie jednej relacji. Ja sam przyznam szczerze, że byłem w relacji narzeczeńskiej, która no, niestety nie zakończyła się małżeństwem, więc utożsamiam się z osobami, które odczuwają ból serca, szczególnie z tymi osobami, które już miały pewność, że ta osoba, z którą byli w relacji, to była właśnie ta jedyna, ta osoba, bo wszystkie znaki na niebie i na ziemi na to wskazywały. Również mówię tutaj z własnego doświadczenia, ale mimo to uważam, że Bóg nie chce, abyśmy pozostawali długo w zamknięciu. Oczywiście nie musimy od razu wchodzić w inną relację. Warto się zatrzymać, pogłębić relację przede wszystkim z Bogiem i z samym sobą i przygotować się do kolejnej relacji, jeżeli na taką relację się zdecydujemy. Myślę, że warto jest stawiać sobie po prostu pytania, czego dana relacja z przeszłości mnie nauczyła, czego w związku z tym chcę, a czego nie chcę. Ponieważ uważam osobiście, że każda relacja nas czegoś uczy, nawet jeżeli jest bardzo bolesna. A jeżeli nawet ktoś nie widział pozytywów w danej relacji, to przynajmniej będzie z tego taki wniosek, że wiem, czego w kolejnej relacji na pewno nie chcę. Myślę, że również o to mamy takie doświadczenia, abyśmy tym bardziej dokonywali lepszych wyborów.
1: Wspomniałeś o tym i do tego teraz przechodzimy, że takie poszukiwania, czyli otwartość na bliską relację z drugą osobą, jednak powinno się zacząć od siebie. No to, co teraz mówiłeś, no to też się niejako z tym wiąże, no bo to nie jest tak, że żyjemy w próżni i nagle z jakiegoś tam powodu postanawiamy zbudować relację, no bo jednak życie się toczy i ono przynosi niejednokrotnie zupełnie zaskakujące i nieoczekiwane sytuacje, jak właśnie chociażby relacje, które nas budują, ale niestety potem ranią. No i z tym wszystkim idziemy przez życie. Czyli do czego dążę? Czy według ciebie, no przepraszam, to jest takie potoczne określenie, czy najpierw trzeba naprawić siebie? Oczywiście biorę to w duży cudzysłów, żeby móc wejść w kolejny związek, czy wystarczy po prostu mieć otwartość na to, żeby umieć określić siebie jako osobę, to znaczy kim jestem, jaki jest mój system wartości, co ja mogę dać drugiej osobie, gdzie są moje niedomagania, co jest dla mnie ważne, jak widzę w ogóle ten związek, który chcę zbudować. Czy to jest coś absolutnie niezbędnego do tego, żeby móc taką relację zbudować, czy jednak pewne rzeczy powinny się wykuwać już konkretnie w spotkaniu z drugą osobą?
2: Ja myślę, że jedno i drugie. To znaczy, wspomniałeś o takim naprawianiu siebie. Uważam, że każdy człowiek ma właśnie w cudzysłowie coś do naprawienia, czy w swoich nawykach, czy w działaniach. Więc tutaj odnosząc się do tej tak zwanej naprawy, mówiąc kolokwialnie, to polecałbym na przykład konsultacje z psychologiem chrześcijańskim, czy ze wspomnianym wcześniej kierownikiem duchowym, ponieważ

0: obserwuję w swoim otoczeniu osoby, które nie mają miłości nawet do samych siebie. A trudno kochać drugą osobę, nie kochając, nie darząc miłością samego siebie. Więc te pytania są według mnie fundamentalne, które każdy człowiek powinien sobie zadać. Kim jestem, czego w życiu chcę, jakie są moje cele, czy jestem gotowy też na wyrzeczenia i nad pracę nad sobą, bo człowiek zarówno niezależnie od tego, czy jest samotny, czy jest w relacji, uważam, że taką pracę powinien wykonać.
1: To teraz porozmawiajmy jak mężczyzna z mężczyzną, bo sprawa jest naprawdę poważna. Przejdźmy do sedna. Po czym poznać dobrego kandydata na męża?
0: Myślę, że o tym, że zbliża mnie do Boga i że jest dla mnie dobry, jest uczciwy. Mogę mu zaufać w pełni. O tym, że mnie nie okłamuje, że jest wierny, że jest pomocny, że mogę się na nim oprzeć, że niezależnie od tego, co się wydarzy w życiu, on przy mnie będzie, on stawi czoła wszelkim problemom i nie ulęknie się. Kiedy będzie burza, sztorm, pozostanie w tej łodzi i będzie dalej mężnie wiosłował.
1: Na stronie Radia Plus Warszawa Łukasz napisał tak. Ja poznałem żonę na wolontariacie organizowanym przez Jezuickie Centrum Społeczne. Obaj udzielaliśmy korepetycji dzieciom z ubogich rodzin i pewnego dnia spotkaliśmy się na wigilii dla wolontariuszy. Wpadła mi w oko, plus wiedziałem, że musimy mieć podobne wartości, bo spotykaliśmy się w takim miejscu, więc miałem pewność, że to dobry materiał na żonę. Wszystko się potwierdziło i po półtora roku byliśmy już małżeństwem. No, gratuluję pani Łukaszu i małżonce. Pozdrawiamy was ciepło i serdecznie razem z Bartoszem. No tak, no czy w takim razie miejsce dla par małżeńskich na tym balu też się znajdzie? Czy to jest jednak stricte dla singli? Czy te pary małżeńskie mogą tam świecić przykładem, dajmy na to?
0: Jeżeli jakaś para zdecyduje się na wygłoszenie świadectwa, jak najbardziej serdecznie zapraszamy. Natomiast zgodnie z ideą, to jest bal wyłącznie dla osób stanu wolnego, uwaga, bez przeszkód do zawarcia sakramentalnego małżeństwa. Regulamin wydarzenia jest pod tym względem dosyć surowy, ale z formularzy otrzymanych od uczestników poprzedniej edycji dowiedzieliśmy się, że jednak warto było tak skonstruować regulamin, żeby był właśnie w takiej formie, żeby to były osoby wolne, bez przeszkód do zawarcia sakramentalnego małżeństwa w konkretnym przedziale wiekowym. Z racji uczciwości wobec wszystkich uczestników.
1: No dobrze, to pójdźmy za ciosem. Prześwietliliśmy tutaj dobrego kandydata na męża, a po czym poznać dobrą w perspektywie żonę?
0: Myślę, że to jest bardzo będzie to spójne, o czym wcześniej wspomniałem, mówiąc o dobrym kandydacie na męża. Jeżeli chodzi o żonę, to odsyłam do Księgi Przysłów, którą sobie bardzo, bardzo cenię. Tam jest taki poemat o dzielnej niewiaście, nazywany również poemiatem o mądrości. I mogę tylko zacytować początek, bo ten poemat jest dosyć długi. Mianowicie, kto znajdzie dzielną kobietę, jej wartość przewyższa perły. Mąż jej ufa i majątku mu nie ubywa. Ona przez wszystkie dni swego życia wyświadcza mu nie zło, lecz dobro. Troszczy się o len i wełnę, chętnie pracuje swoimi rękami. Jest jak statek kupiecki, który z daleka sprowadza żywność. Dla chętnych zapraszam do przeczytania całego poematu. To jest Księga Przysłów, rozdział 31,

0: miejsce to od 10 do 31. Tyle z Księgi Przysłów.
1: No tak, ale praktyka pokazuje, że żona musi być piękna, zgrabna, mądra, inteligentna, wrażliwa, empatyczna, pracowita, potrafiąca sprzątać cały dom, znakomicie gotować i być fantastyczną kochanką.
0: Tutaj często wspomniane przeze mnie wcześniej technologie czy media społecznościowe właśnie niestety tak to kreują. Ja uważam, że uroda prędzej czy później przeminie, a zatrzymać przy sobie może tylko charakter człowieka, jego dobrość serca.
1: A właśnie, zapomniałem o czułości. No tak, no to jest to co u mężczyzn też jest bardzo wysoko. Czułość, delikatność, wrażliwość, tak. Tego właśnie każdy mężczyzna potrzebuje, oczekuje od kobiety. No ja na pewno.
0: Oczywiście, tak, to jest pełna zgoda. Ja uważam, że każdy człowiek ma pewne wartości, które no, mogą być odmienne. Na przykład dla mnie bardzo ważna jest nie tyle uroda. Ja nie mówię, że ona nie jest nieistotna. Natomiast ważniejsze dla mnie jest o wiele ważniejsze to, czy dana osoba zbliża mnie do Boga, czy będzie starała się wychować nasze dzieci po katolicku.
1: No dobra, poczekaj, Bartosz, bo widzisz osobę na ulicy i nie wiesz, kim ona jest. Albo nawet na tym balu, który tak. W najbliższym czasie. No i co? I ona ma wypisane na twarzy te wszystkie wartości, które ma zapisane w sercu? Nie. Na jedną osobę spojrzysz, na inną nie. No, umówmy się, powiedzmy, że wiesz, my mężczyźni jesteśmy wzrokowcami. No kobiety zresztą też patrzą na mężczyzn, czy jest przystojny, czy nie. No wiesz, no. Owszem, jak się kogoś bliżej pozna, no to można okazać się, że ktoś jest nadętym bufonem, albo po prostu mieć nieźle fiubździup, wiesz, siano pod kopułą, ale no pierwsze wrażenie jednak jakieś jest. No ktoś nas przyciąga czymś, prawda? No więc no, Bartosz, no jasne, że te wartości, o których mówimy, są bardzo istotne, ale to nie jest tak, że one wykluczają jeszcze inne potrzeby.
0: Tak, zdecydowanie. Tak jak wspomniałem, właśnie nie uważam, że wygląd jest nieistotny. Natomiast dla mnie nie jest on najważniejszy. Jest takie powiedzenie, że można przyciągnąć wyglądem, ale zatrzymać charakterem. I uważam, że troszeczkę prawdy w tym jest. Oczywiście dana osoba, jeżeli ją spotkamy, no, w pewien sposób, tak jak wspomniałeś, nas przyciąga do siebie. Natomiast tutaj pragnę też podkreślić jedną ważną rzecz. Mianowicie pozory często mylą. I tutaj naprawdę bardzo można się zawieść na... Bardzo można się zawieść, jeżeli kierujemy się właśnie takim przyciąganiem zewnętrznym, że tak powiem. Jeżeli patrzymy na tą drugą osobę przez pryzmat stricte właśnie wyglądu, to można naprawdę się zawieść. Więc uważam, że jeżeli dana osoba nas w jakiś sposób zainteresuje, warto z taką osobą porozmawiać i dopiero później ocenić, czy faktycznie no, ja tę relację będę budował, mówiąc kolokwialnie, na wyglądzie, na cechach fizycznych tej osoby, czy ja będę budował relację na podstawie tego, jaki dana osoba ma charakter, jakie ma serce, jakie wyznaje wartości.
1: No dobrze, to jest bardzo ważna przestrzeń, w której jesteśmy, bo dotknąłeś pewnego miejsca w człowieku, które wymaga bardzo, powiedziałbym, takiego poważnego zaopiekowania ze swojej strony, a ze strony osoby, z którą wchodzimy w relacje, no pewnej odporności i zrozumienia, i pewnej łagodności, jeżeli chcemy poznać tę osobę bliżej. Mówię o tej przestrzeni, w której my mamy gdzieś tam wewnętrzną granicę, za którą czegoś nie potrafimy, a wręcz nawet potrafimy zawieść czy zranić drugą osobę, którą nawet szczerze kochamy. No i tutaj ta przestrzeń między oczekiwaniami a rzeczywistością jest niejednokrotnie bardzo poważnym wyzwaniem i o tym porozmawiamy za chwilkę, tym bardziej, że musimy zrobić przerwę, bo tradycyjnie o tej porze słuchamy muzyki, bo minęła północ, nawet nie wiem kiedy to zleciała, ta pierwsza godzina i mamy już środę 9 września, to też jak zwykle o tej porze po półmetku nocnych świateł robimy krótką przerwę muzyczną i wrócimy do Państwa po piosence na dalszy ciąg rozmowy. A tego wieczora, przypomnę, mówimy o przestrzeni, która dzieje od modlitwy do ołtarza. Tą drogę, jak zapełnić, żeby iść nią razem, czyli jak znaleźć dobrego męża, dobrą żonę. Bartosz Grzmilos tego wieczora z nami, prezes Fundacji Przystań w Miłości, organizator balu dla katolickich singli pod hasłem Otwórz się na miłość. Zapraszam chętnych do podzielenia się myślą, komentarzem, refleksją, do zadania pytania na Facebook pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: od 7 minut. Mamy środę 9 września. Nocne światła trwają od godziny 23 i jeszcze do pierwszej będziemy z Państwem prawie całą następną godzinę programu. Tego wieczora podjęliśmy kwestię drogi od modlitwy do ołtarza, czyli zastanawiamy się, jak znaleźć dobrego męża, dobrą żonę, a towarzyszy nam i w tej drodze Bartosz Grzmilas, Państwa i mój gość dzisiejszy, prezes Fundacji Przystań w Miłości i organizator balu dla katolickich singli pod hasłem Otwórz się na miłość. To już kolejny taki bal po sukcesie roku ubiegłego. No, tutaj już wspominaliśmy o tym, teraz chwilę znowu o balu, że przeniesiony został z północy na południe. No i jest jeszcze tutaj bardzo istotna kwestia, że podobnie jak w roku ubiegłym, mocno zaangażował się w to lokalny kościół.
1: Tak, zdecydowanie tak. Mamy patronat honorowy metropolity krakowskiego, kardynała Grzegorza Rysia, jak również szerzej Katolickiej Agencji Informacyjnej. Dlatego opieka duchowa lokalnego i mam nadzieję ogólnopolskiego kościoła będzie.
0: No to właśnie dobrze, że ten wątek tutaj podkreśliliśmy, bo zależało mi na tym, żeby to nie było tylko coś jako chwalebna działalność człowieka, który nagle poczuł pewne natchnienie i zobaczył, że istnieje pewna potrzeba, którą warto gdzieś wprowadzić w przestrzeń ludzką, żeby ona coś dała osobom potrzebującym. Ale jest w tym wszystkim też spojrzenie Kościoła na to, że rodzina jest naprawdę w centrum myśli i opieki Kościoła, a wiemy doskonale, że no cóż, no są ciężkie czasy dla rodziny. No, nie rozwijając specjalnie jakoś wątku, no, mam przekonanie, że tyle razy mówimy o tym tutaj w Nocnych Światłach raczej w kontekście pozytywnym, to znaczy mówimy raczej o tym, jak budować pewne relacje, czego unikać, a co, w jaki sposób dla większego dobra unikać nawet mniejszego zła. Ale też osoby, które mam przekonanie nas słuchają, no, mają oczy otwarte i widzą, jak wygląda sytuacja społeczna, jak się no, kleci obyczajowość dotycząca rodziny i nie jest to dobry czas. No, wierzę i ufam, że to się zmieni, bo jeżeli nie, to po prostu wyginiemy. No, to jest, jeżeli rodzina nie będzie czymś, co jest naturalną potrzebą większości ludzi, no to po prostu no to ludzkość ulegnie atrofii. Albo przynajmniej ta kultura, ta cywilizacja, która w ten sposób rodzinę potraktuje. No dobrze, ale to żeby nie rozwijać tego wątku, który w gruncie rzeczy jest poboczny, skupiamy się tylko na tym, głównie na tym po prostu, co dzisiaj jest w tytule, czyli od modlitwy do ołtarza, jak znaleźć dobrego męża, dobrą żonę. No to wróćmy, Bartosz, do tej kwestii dobrego męża, dobrej żony właśnie. Jakie cechy? Już teraz skupmy się na osobie wierzącej, dla katolika, dla którego wiara to nie jest coś abstrakcyjnego i Pan Bóg nie jest też jakąś też abstrakcją, że gdzieś tam jest w niebie, tylko rzeczywiście stąpa nogami po ziemi i czuje, że bycie katolikiem to jest znajdowanie się tu i teraz i to są jego wybory, to jest jego spojrzenie na życie, to w jaki sposób on żyje. I w jaki sposób realizuje to, co słyszy w Ewangelii i w nauce Kościoła. Więc co uważasz, jakie cechy powinny być dla katolika naprawdę ważne przy wyborze współmałżonka?
1: Myślę, że będę to już powtarzał jak mantrę, że najważniejszą cechą dla mnie jest to, czy ta druga osoba mnie przybliża do Boga.
0: No dobrze, ale czy wspólna wiara wystarczy, żeby stworzyć dobre małżeństwo?
1: Myślę, że nie. Myślę, że nie wystarczy. To jest bardzo ważne oprócz wiary. Oczywiście wiara jest moim zdaniem fundamentalna i na tym fundamencie należy budować, jeżeli ktoś chce zbudować na skalę, a nie na piasku. Natomiast bardzo ważna jest komunikacja przede wszystkim, rozmowa o emocjach, o swoich potrzebach, o tym, jak widzimy swoją relację i przyszłość. Myślę, wspomniałeś o cechach. Myślę, że tutaj bardzo ważna jest, oprócz tego prowadzenia do Boga, zachowanie czystości przedmałżeńskiej, uczciwość, przede wszystkim uczciwość, zaufanie, prawdomówność, wierność, życzliwość i otwartość właśnie na kompromisy, na wyrzeczenie. Jeżeli to jest po obu stronach, uważam, że to jest bardzo dobry punkt wyjścia ku temu, żeby zbudować bardzo wartościową relację. Oczywiście, używając nomenklatury biblijnej, sztorm będzie na jeziorze, tak jak w każdej relacji zdarzy się sztorm, ale ten fundament w postaci wiary, jestem przekonany, że pomoże w tym, żeby po prostu wypłynąć na spokojne morze. Oczywiście to może brzmieć bardzo bajecznie dla niektórych ludzi. Ja sam przekonałem się, że są osoby, które deklarują się jako wierzące, które chodzą nawet codziennie do kościoła, ale w relacji już no niestety widziałem rozbieżności względem tego, co dana osoba, jakie wartości wyznaje, a jak zachowuje się w relacji.
0: A no taki właśnie, to widzisz, to jest bardzo istotna kwestia, bo oczywiście jest wiele bardzo ważnych elementów dla niektórych osób. Dla niektórych mogą być podobne zainteresowania, dla niektórych wręcz przeciwne, czy nawet pewna dynamika życiowa. Jedni potrzebują właśnie mieć kogoś, kto jest dynamiczny, a samemu mieć taką przestrzeń dla siebie, żeby mieć jakąś taką cichość, introwertyczność, prawda? I znam takie małżeństwo, które doskonale się w tym realizuje. A więc kwestia charakteru na pewno, czy również temperamentu, ale tutaj, jeżeli mówisz o wartościach, no to ja osobiście słyszałem to na własne uszy, co chcę przytoczyć, no osoby deklarujące się jako katolik lewicowy, dla którego wartością jest również aborcja, no więc to jest jakiś oksymoron, no bycie katolikiem i jednocześnie zwolennikiem aborcji, no sorry, przepraszam, to jest jakieś postawienie wszystkiego na głowie, no to tak jak w różnych magazynach jakichś takich kolorowych widziałem tam, o, święty Jan Paweł II, taki wielki Polak, a parę kartek dalej, no, aborcja to jest jednak rzecz, którą musimy bardzo poważnie brać pod uwagę, no, to są potrzeby, to jest, jak to we Francji, wartością nawet pewną cywilizacyjną, jak to wpisano do konstytucji, no, przepraszam. No, wobec tego naprawdę trzeba mieć jakieś rozeznanie i umiejętność wejścia w taką przestrzeń, która pozwoli na to, żeby tę osobę poznać. No bo owszem, poczucie humoru czy dojrzałość nie gwarantują tego, że nagle za jakąś pewną fasadą ukrywają się rzeczy, które w pewnym momencie, kiedy wyjdą, okaże się, że to jest w ogóle coś, co jest na mnie po drodze, no, do tego, żeby budować dobrą relację.
1: Zdecydowanie tak. Bardzo dobrze to określiłeś właśnie jako fasada. Jest takie powiedzenie w stosunku do niektórych ludzi, że modli się pod figurą, a diabła ma za skórą. I uważam, że takie osoby również można w swoim życiu spotkać, na takie osoby trafić. Dlatego bardzo ważne moim zdaniem jest no, pogłębianie tej relacji i w cudzysłowie takie sprawdzenie, czy to, co mówi druga osoba, czy nawet to, co wierzy i jak swoją wiarę praktykuje, jakie wartości wyznaje, jak działa, czy ma to odzwierciedlenie w życiu prywatnym, kiedy no, że powiem, schodzi się z tej sceny i jest prawdziwe życie, są trudności, jest mnóstwo problemów. To bardzo obnaża to, czy faktycznie ta druga osoba postępuje tak, jak deklaruje. Dlatego tutaj ważny jest czas właśnie poznania. My nie musimy wiązać się już relacją narzeczeńską czy małżeńską z osobą, którą my znamy miesiąc, chociaż i takie historie są szczęśliwe. Natomiast i też nie temu służy organizowane tutaj wydarzenie wspomniane. Myślę, że warto w tym czasie zweryfikować, czy ta druga strona jest po prostu prawdomówna i uczciwa. Dlatego wymieniałem te cechy jako kluczowe. Prawdomówność, uczciwość, transparentność i brak hipokryzji. Uważam, że w relacji nie ma miejsca na hipokryzję. Przede wszystkim stawianie w prawdzie, pełna szczerość. To jest, uważam, kluczowe do tego, żeby zbudować dobrą relację.
0: No tak, szczerość rzeczywiście pociąga za sobą otwartość na prawdę. Prawdę pisano wielką literą, bo prawda, jak wierzymy, jest jedna. No Jezus o sobie mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Więc to nie jest tak, że każdy ma swoją prawdę. Moją prawdą jest na przykład coś, co uznaję za wartość, tylko prawda jest w tym, co mówi Bóg, co mówi nam w objawieniu, w Piśmie Świętym i co rozeznaje Kościół, jak wierzymy, z mocą Ducha Świętego, interpretując Pismo Święte, patrując się w znaki czasu, czyli przyglądając się temu, jak rozwija się cywilizacja i jakie przynosi wobec danych czasów wyzwania. Więc to rzeczywiście jest bardzo istotne i bez tego mam przekonanie, trudno budować, bez tej podbudowy trudno stawiać jakąś konstrukcję. To jest rzeczywiście fundament. Ale jeszcze zanim zrobimy przerwę kolejną, to czy według ciebie, czy z twojego doświadczenia, czy z obserwacji, czy z rozmów z innymi osobami istnieją jakieś czerwone flagi, których absolutnie nie powinniśmy ignorować, szczególnie jeżeli mówimy tutaj o osobach wierzących, które na tych wartościach, które wynikają z wiary katolickiej, chcą zbudować małżeństwo?
1: Myślę, że taką czerwoną flagą powinno być to, powinna być sytuacja, kiedy osoba, no mówiąc wprost, działa i działania są hipokryzją. To znaczy to, co wspomniałem, co innego deklaruje, a co innego czyni. I tak jak tutaj wspomniałeś wcześniej o takim przykładzie człowieka, który deklaruje się jako katolik, ale popiera aborcję, to właśnie o takiej prawdzie mówiłem, czyli a w zasadzie brak stanięcia w prawdzie, bo jeżeli ktoś deklaruje, że jest katolikiem, a popiera aborcję, no to tutaj jest delikatnie ujmując rozbieżność i to wręcz przepaść. Więc bardzo ważne jest to, aby stawiać w prawdzie i obserwować i też słuchać intuicji. Bo uważam, że intuicja to jest głos Boga w nas i warto weryfikować tą drugą osobę. Czyli na przykład, jeżeli uczęszcza do kościoła, nawet codziennie, a w życiu, w relacji widzę, że no jednak jej postępowanie, jej działanie jest dalekie od wartości katolickich, tak jak chociażby w tym przykładzie, o którym wspomniałeś, to już powinna być dla mnie flaga, że no uważaj, tak, uważaj, sprawdź się dogłębnie, bo oczywiście każdy człowiek popełnia błędy, ja również, ale ważne jest właśnie to stanięcie w prawdzie, ta pokora, czyli innymi słowy, stanięcie w prawdzie po prostu i powiedzenie, że dobrze, zbłądziłem, tak jak w przypadku tego człowieka, zbłądziłem, myliłem się, chcę to naprawić, proszę o przebaczenie. Natomiast jeżeli jest taka zatwardziałość serca z drugiej strony i no, nadal trwanie w grzechu, to myślę, że no niestety, jeżeli nie widać chęci zmiany z drugiej strony, to zdecydowanie powinna być nawet nie tyle już plaga, co no, dzwony bijące na alarm, że taka relacja jednak w dłuższej perspektywie po prostu nie powiedzie się.
0: Dobrze, żeby nie było tak, że uprawiamy tutaj selekcję negatywną, no to o zielonych flagach porozmawiamy, ale to dopiero po przerwie. Tego wieczora, przypomnę, rozmawiamy w kontekście balu dla katolickich singli, który pod hasłem Otwórz się na miłość odbędzie się niedługo. Dokładnie 14 listopada o 14 start, a więc całe popołudnie i wieczór można spędzić wspólnie. No, w listopadzie to już się ściemnia dosyć wcześnie, więc to już taka pora, kiedy można w tym półmroku przyglądać się bacznie kandydatowi bądź kandydatce, nie będąc posądzany o uparczywe wpatrywanie się w drugą osobę, po to, żeby wypatrzeć, czy to jest właśnie ten, czy ta. Bardziej dyskretnie będzie można to zrobić. To wszystko w Krakowie. Więcej Bartosz powie. Bartosz Grzmilas dzisiaj jest z nami, prezes Fundacji Przystań w Miłości i właśnie organizator tego balu. A po piosence wrócimy na ciąg dalszy. Jeżeli ktoś z Państwa chce pisać do nas, to zapraszam na Facebook. Pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Tam jest na to miejsce.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Otwórz się na miłość, tak brzmi hasło tegorocznego balu dla katolickich singli, którego organizator Bartosz Grzmilas jest z nami, prezes Fundacji Przystań w Miłości. Rozmawiamy o drodze od modlitwy do ołtarza, czyli jak znaleźć dobrego męża, dobrą żonę. No Bartosz, no to wracamy do kwestii flag. Czerwone już omówiliśmy, teraz zielone. Jakie są według ciebie sygnały, że mamy do czynienia z osobą dojrzałą, godną zaufania? I to nie tylko chodzi o to, że podziela nasze wartości czy przestrzeń duchowości, wiary.
1: Dojrzałą i godną zaufania. Uważam, że taka osoba przede wszystkim chce pracować nad relacją. Czyli tutaj weryfikacja odbywa się wtedy, kiedy pojawia się jakaś trudność, czy kłótnia, czy jakikolwiek problem. Oczywiście ja pomijam tutaj kwestie takiego pierwszego zauroczenia i pierwszych miesięcy, kiedy jednak no, hormony działają i troszeczkę nam przyćmiewają wady drugiej strony. Natomiast kiedy pojawiają się trudności, to wówczas, kiedy widzę, że ta druga osoba no, stara się, że nawet jeżeli popełni błąd, to potrafi przyjść, przyznać się do tego błędu, czyli to, co wcześniej mówiłem, stanięcie w prawdzie, przyznanie się do błędu, potrafi przeprosić, powiedzieć, no kurczę, przepraszam, zawaliłam, ale chcę to naprawić, chcę pracować nad naszą relacją, bo mi nas zależy. To już jest dla mnie znak, że no, taka osoba nie jest obojętna, że jednak ta relacja coś dla niej znaczy, że ma świadomość swoich słabości, wie, że popełnia błędy, ale no, chce je naprawiać, chce się nawracać. Podobnie jak każdy z nas w sakramencie pokuty i pojednania popełnia grzechy, ale idziemy tam po to, żeby oczyścić się z tych grzechów i żeby ich więcej nie popełniać. I uważam, że to jest taka duża zielona flaga ku temu, żeby z taką osobą dalej taką relację pogłębiać.
0: No dobrze, to już coś wiemy. A jak rozpoznać, czy ktoś rzeczywiście żyje swoją wiarą, a nie tylko mówi językiem religijnym?
1: Myślę, że można to poznać po uczęszczaniu na Eucharystię, na mszę świętą.
0: No ale mówiłeś wcześniej, że są osoby, które codziennie chodzą na mszę, a generalnie niekoniecznie żyją tak, jakby to, co słyszą tam w nauczaniu w Ewangelii i w nauczaniu Kościoła było czymś, co warto się przejąć.
1: Tak, zdecydowanie. Natomiast wspomniałem o tym, ponieważ, że tak powiem, cegiełka po cegiełce no, budujemy ten fundament, więc no, to mimo wszystko jest ważne, jeżeli chcemy poznać osobę z takimi samymi wartościami. Dlatego właśnie od tego rozpocząłem, że uczestnictwo w mszy świętej, trwanie w czystości, zdecydowanie to w relacji, prędzej czy później bardzo szybko można zweryfikować, czy druga osoba tylko tak deklaruje, czy faktycznie no, pilnuje tych granic czystości. Oczywiście każdy z nas upada, ale ważne jest to, żeby tych granic bardzo mocno pilnować, ponieważ sfera seksualności jest bardzo, no, bardzo silna, bardzo silne emocje w tej sferze występują i warto tutaj zdecydowanie baczyć na to i uważać. Więc takie strzeżenie po prostu tych granic czystości. Kolejną rzeczą jest wspólna modlitwa, na przykład wspólny różaniec codzienny. To również może być taką cechą, która daje mi do zrozumienia, że ta osoba jest tą, o którą się modliłem, czy tą osobą, którą pragnę się związać. I to, co wspomniałem wcześniej, no właśnie weryfikacja tego, czy no pomimo tego, tak jak wspomniałeś, że chodzi do kościoła, że nawet codziennie się modli, to czy ona, ta osoba właśnie działa zgodnie ze swoimi wartościami i swoją wiarą, czy to tylko kończy się na słowach, ewentualnie na tej właśnie fasadzie, o której wspomniałeś, czyli mogę chodzić do kościoła, mogę się codziennie nawet modlić, codziennie odmawiać różaniec, nawet nowennę popiejańską. Ale coś mi z tego, skoro prędzej czy później w swoich czynach trwam w grzechu i drugą osobę oszukuję, zwodzę, co gorsza, na przykład manipuluję, bo właśnie tutaj to się ociera o manipulację, jeżeli ktoś, tak jak wspomniałem, na zewnątrz pozornie wykonuje te praktyki religijne, no a w relacji no niestety jest ta rozbieżność, podobnie jak w tym przykładzie człowieka, który popiera aborcję.
0: Dobrze. To idźmy dalej. Jak powinna według ciebie wyglądać dobra katolicka randka?
1: Dobra katolicka randka? Ja myślę, że powinna, to nie jest łatwe, zdaję sobie z tego sprawę, być po prostu swobodna. Czyli taka, w której idziemy bez oczekiwań. Po prostu bez oczekiwań. Idziemy po to, nie po to, żeby od razu już szykować się do narzeczeństwa czy do małżeństwa, tylko po prostu idziemy poznać się jako dwie odmienne różne istoty, odmienne osoby, o odmiennym temperamencie, odmiennym charakterze, ale o spójnych i takich samych wartościach. Więc myślę, że takie kolektywnie mówiąc luźne podejście jest wskazane, ponieważ no, jeżeli pozwolimy zawładnąć stresowi czy oczekiwaniom chociażby nawet, no to możemy się zawieść. Dlatego warto, myślę, wybrać się czy na kawę, czy do restauracji, czy nawet na spacer. Zwykły spacer. Może być nawet długi spacer. Dzięki temu te pierwsze lody myślę, że można szybko przełamać.
0: Dobra. Czy pierwsza randka powinna być bardziej romantyczna, czy raczej służyć poznaniu drugiego człowieka? To znaczy lista pytań i odpowiedzi. Question and answer.
1: Ja myślę, to w zależności od charakteru osoby, która zaprasza na tę randkę. Ja na przykład jestem z natury romantykiem, więc wybrałbym taką romantyczną opcję, ale z zachowaniem pewnych granic, czyli nie do przesady. Są osoby, które na pierwsze spotkanie przynoszą kwiaty, cały bukiet róż na przykład. Więc a są takie, którzy przychodzą tylko z jakimś drobną słodkością, a są tacy, którzy przychodzą bez jakiegokolwiek upominku. Więc myślę, że zależy to w dużej mierze od charakteru drugiej osoby, ale mając na uwadze też emocjonalność kobiet, myślę, że warto zadbać o ten aspekt romantyzmu. Ale tak jak wspomniałem, bez przesady.
0: Jak uważasz, czy katolicki singiel powinien korzystać z aplikacji randkowych? Takich szeroko dostępnych. No tutaj nie będę wymieniał nazw, żeby nie było kryptoreklamy, no ale wszyscy znamy przysłowiowe już tam na te, czy ale to mnóstwo innych jest i wiele z nich no niestety nie cieszy się zbyt dobrą opinią. A wręcz powiedziałbym, jak taki, no powiedzmy, no z czerwoną żarówką, no. Różowy.
1: Tak. Czyli to wracamy do tematu czerwonych flag. Również tutaj teraz w przypadku aplikacji randkowych. Ja bym, Pawle, sformułował inaczej troszeczkę pytanie, mianowicie nie powinien, ale może. Dlaczego? Dlatego, że no, nie mamy takiej powinności, żeby z tego korzystać, tak jak wspomniałeś, tym bardziej, że jednak wartości katolickich próżno szukać na, śmiem twierdzić, większości tego typu aplikacji.
0: O tak, słuchaj, znam przypadek, że pewna osoba napisała, że szuka żony wierzącej, praktykującej katoliczki, najlepiej z wspólnotowym takim, żyjąca we wspólnocie. W ogóle, no to po prostu po dwóch dniach zostało jego konto zawieszone. A kiedy potem, że tak powiem, taki ogólny dosyć, to szukam kandydatki, tam jakoś chcę poznać kobietę, to w ogóle nie było żadnego problemu. Ale jak się pojawił temat konkretnie małżeństwa i jeszcze, wiesz, wiary i katolickiej przestrzeni duchowej, no to po prostu bęc, nie ma, koniec, zniknął.
1: No, nie dziwi mnie to. Niestety, no, większość tych aplikacji jest skierowana ku temu, żeby zaspokajać naturalne, tak powiem, potrzeby człowieka, i są to takie, no, nazwałbym to takim hedonizmem. I tutaj, jeżeli pojawia się osoba, której zależy na budowaniu relacji, która zakończy się małżeństwem, to że powiem, nie jest mile widziana, dlatego że to wiąże się ze wspomnianymi przeze mnie wcześniej wyrzeczeniami. Jeżeli aplikacje są stworzone ku temu, żeby zaspokajać swoje pewne potrzeby, których tutaj nie będę wymieniał, myślę, że słuchacze się domyślą, no to niestety, ale uważam, że Takie osoby, no, nie są tam też mile widziane zarówno przez użytkowników, jak i przez twórców takich aplikacji, bo to jednak wymaga, taka relacja wymaga wyrzeczeń, a jak powiem, ja chcę mieć szybko, tu i teraz, a jak pojawią się trudności, no to już niekoniecznie chcę brać w tym udział, że tak to spłycę troszeczkę działanie tego typu aplikacji. Przyznam, że ja w całym swoim życiu korzystałem z wielu aplikacji randkowych i stricte z aplikacji znalazłem jedną, na której poznałem jedną osobę na żywo, a z kilkoma rozmawiałem. Jest to, nie będę tutaj reklamował, natomiast jest to aplikacja stricte dla osób, dla chrześcijan. Położona. I faktycznie tutaj, pomimo tego, że pozostawia wiele do życzenia, ale po teście, jak powiem, po doświadczeniu z innymi aplikacjami, uważam, że to jest jeszcze w miarę aplikacja, którą mógłbym polecić komuś, kto koniecznie chciałby w taki sposób poznać drugą osobę. Drugim sposobem jest na przykład witryna internetowa, która również zrzesza tylko i wyłącznie chrześcijan. Przez taką witrynę również wymieniłem, no, poznałem wiele osób i wymieniłem niejedno zdanie. Więc nie wrzucałbym tutaj wszystkich aplikacji do jednego worka, ale powiedzmy ze 100% aplikacji być może te 5% to są takie, które warto polecić. Oczywiście ja tutaj dodam, że warto polecić dla osoby wierzącej, której zależy na budowaniu wartościowej relacji głębokiej.
0: Ostatnią część, która za chwilę po piosence przyjdzie, bo już zbliżamy się do końca naszej rozmowy, poświęcimy właśnie temu, jak to drogę od pierwszego spotkania, czyli od modlitwy, która się zrealizowała, spotkanie z osobą, która już wydaje się być tą, więc ta droga od pierwszego spotkania do ołtarza, i o balu konkretnie już musimy powiedzieć na koniec jeszcze więcej, bo oczywiście sporo powiedziałeś na początku, ale jeszcze musimy tutaj dodać pewnie parę konkretów, które są na tyle istotne, że bez nich nie może się obejść. A dodam tylko, że na Facebooku zamieściłem zarówno link do strony Przystań w Miłości, także link do konkretnie tego wydarzenia na stronie, i również link do wydarzenia na Facebooku. Jeżeli ktoś z Państwa chce z Facebooka skorzystać, to jest jeszcze na to 18 minut, bo tyle dzieli nas od pierwszej, od końca tego wydania Nocnych Świateł. Forum Wymiany Myśli dla Świetlików tam czynne cały czas trwania programu. O, widzę, że Łukasz do nas napisał, więc za chwilkę to przeczytamy również, co do nas skierował. Jeżeli ktoś chce jeszcze oprócz Łukasza napisać do nas, to zapraszamy. Tam można program współtworzyć przez dzielenie się swoimi komentarzami. A dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy o czym? O tym, jaka droga prowadzi od modlitwy do ołtarza, czyli jak znaleźć dobrego męża, dobrą żonę. Bartosz Grzmilas jest z nami, prezes Fundacji Przystań Miłości, organizator balu dla katolickich singli pod hasłem Otwórz się na miłość. Wracamy za moment, już zbliżając się do lotniska, do pasa startowego, ale jednak będziemy na nim lądować.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: 13 minut pozostało do godziny pierwszej. Niespełna kwadrans tam pozostał do końca tego wydania Nocnych Świateł. To też będziemy lądować i już tak bardziej konkretnie skupiać się na pewnych kwestiach, które no tutaj muszą się znaleźć. Tym bardziej, że jeszcze o samym balu musimy powiedzieć na koniec, a przynajmniej powinniśmy. No słowo muszę jakoś niekoniecznie dobrze na mnie wpływa, więc sam postaram się go nie używać. Ale to, o czym chciałbym, żebyśmy powiedzieli, to, co zawiera się w tytule, czyli przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy o drodze od modlitwy do ołtarza, czyli jak znaleźć dobrego męża, dobrą żonę. Bartosz Grzmilos, prezes Fundacji Przystań w Miłości, jest z nami, organizator balu dla katolickich singli pod hasłem Otwórz się na miłość. No właśnie, ta droga od pierwszego spotkania do ołtarza, już no modlitwa doprowadziła do tego pierwszego spotkania, no i już jest konkretny człowiek, jeden i drugi patrzą na siebie i co dalej. No, czyli tak, wiemy już dla kogo jest ten bal, dla osób, które chcą taką relację zbudować, ale załóżmy, że ktoś już poznał dziś osobę, albo pozna na tym balu, z którą chciałby zbudować małżeństwo. No i co dalej?
1: No myślę, że to jest dobry punkt wyjścia, jeżeli dwie strony chcą, żeby taką relację zbudować.
0: No tak, ale jakie etapy powinna przejść taka zdrowa relacja?
1: Myślę, że zdrowa relacja powinna przejść etap zauroczenia, zakochania, następnie kilku burz. Kilku nawet większych problemów.
0: Dobra. Zatrzymajmy się tutaj. Tutaj wystawiam łapkę, żeby się zatrzymać. Tak. Czy miłość zaczyna się dopiero wtedy, kiedy kończy się zakochanie? To jest jedna myśl. A druga, jeżeli mówisz już o tych burzach, no to jak odróżnić kryzys w relacji od sygnału, że wybraliśmy no niewłaściwie, to znaczy, że ktoś jest po prostu kłótliwy, że zarządza kryzysem przez kłótnie, przez podział, przez negatywne reakcje?
1: No tutaj wracając do początku twojej wypowiedzi, to jak wiemy, miłość to jest decyzja. Jeżeli, moim zdaniem, ona właśnie zaczyna się wtedy, kiedy podejmuję decyzję, że kocham drugą osobę pomimo tego, jaka jest, pomimo wad, słabości i wtedy, kiedy no, te różowe okulary nam spadają. Myślę, że wtedy zaczyna się prawdziwa miłość, kiedy taką osobę obdarzam tym pięknym uczuciem.
0: Okej, ale wiesz, no może być tak, że są pewne osoby, które ze względu na liczne niepowodzenia decydują się na relację z kimś, kto, z kim nie powinny się związać. No, są pewne sygnały, na które powinniśmy reagować, a czasami może słuchać także tych, którzy, te bliskie nam osoby, które widzą w naszym partnerze, potencjalnym małżonku, coś niepokojącego, czego my nie dostrzegamy, albo no, lekceważymy się, a to się ułoży, nie? No, kłóci się, bo coś tam kłóci, no albo no nie stawiamy sobie pytania, gdzie przebiega granica między troską a kontrolowaniem, bo ktoś może się nie kłócić, ktoś może być po prostu do rany przy łóż, ale w pewnym momencie okazuje się, że ta troska to nie jest wcale taka troska, tylko zniewolenie. Wielokrotnie tutaj rozmawialiśmy z Mirą Jankowską, z Izabelą Kobierecką, wczoraj obecną w Nocnych Światłach, o tym, że kontrolowanie to tak naprawdę jest tylko i wyłącznie dominacja, która wynika z braku zaufania do drugiej osoby, a to nie jest dobra relacja.
1: Zdecydowanie tak. Dlatego wspomniałem, że to zaufanie, uczciwość i szczerość to są moim zdaniem podstawy ku temu, żeby budować zdrową relację.
0: Ale poczekaj, ktoś może być absolutnie szczery, zupełnie nie wiedząc, że jest osobą kontrolującą, nie mającą wglądu w siebie i mającą no, jakoś bardzo nikły poziom samoświadomości, no a jednocześnie ma pragnienia. No więc jak odróżnić Boże prowadzenie od własnych emocji i pragnień? Tutaj trzeba sobie zadać takie pytanie.
1: To uważam, że tutaj jest ważne stanięcie w prawdzie i pomoc nawet drugiej osoby spoza relacji. Tą osobą może być psycholog czy kierownik duchowy, dlatego że

0: Więc myślę, że bardzo ważne jest stawanie w prawdzie i chęć rozmowy, przede wszystkim rozmowy i komunikacji. To znaczy, jeżeli druga strona czuje się kontrolowana, czuje, że no nie ma tego zaufania, to podstawą moim zdaniem ku temu, żeby no, uzdrawiać te relacje, jest rozmowa, jest powiedzenie wprost, ale, co mi w tej relacji Bartosz, nie odpowiada.
1: No, można powiedzieć, że nie odpowiada, tylko wiesz, no ktoś może powiedzieć, słuchaj, ale to są jakieś twoje odczucia, ja jestem po prostu autentyczna, ja po prostu lubię się opiekować, lubię mieć, zarządzać rzeczywistością w taki sposób rzetelny, no, wszystko można wiesz, naprawdę nazwać po swojemu, jeżeli się tak to widzi, po prostu. No, naprawdę można być szczerym, nie widząc siebie dobrze. A ktoś powie, no dobra, okej, no w porządku, no to tak jest, no to jakoś się na to zgodzę. No, wiesz, bo są dwa bieguny. Z jednym, że można za bardzo wybrzydzać, jeśli chodzi o kandydatki czy kandydatów, a z drugiej strony no można dosyć szybko obniżyć swoje standardy ze strachu przed samotnością.
0: A zdecydowanie tak, jak najbardziej tutaj o tym obniżeniu standardów wspomnianym przez ciebie, to jest myślę temat na kolejną audycję. Jeszcze wracając, uważam, że za tym może się kryć taka zatwardziałość serca, czyli jeżeli druga strona co jakiś czas mówi mi, że no, źle się czuję w tej relacji, ponieważ działasz w taki sposób i nie widzę zmiany z tej drugiej strony, bo ta druga strona, tak jak wspomniesz, oczywiście ona może no, podać wszelkie argumenty usprawiedliwiające jej działanie. Jak najbardziej przypomina mi się takie zdanie księdza Petra Pawlukiewicza akurat odnośnie mężczyzn, że mężczyzna po prostu do wszystkiego robi teorię świętości i myślę, że tutaj można to zastosować, że jeżeli człowiek chce i ma taki zamiar, ma takie intencje, to wszelkimi swoimi działaniami będzie starał się usprawiedliwić wszelkie swoje działania. Natomiast jeżeli druga strona no, czuje się źle, to a chce pracować nad relacją, to wtedy po prostu ja proponuję, dobrze, to udajmy się do pewnego psychologa, do jakiegoś, do osoby, która spojrzy obiektywnie i wtedy nie ja ocenię, nie ty ocenisz, tylko oceni osoba, która no, powinna być obiektywna. Jeżeli druga strona no, jest takiej zatwardziałości serca i nie jest na to otwarta, no to już dla mnie powinna być to taka czerwona flaga, że no jednak nie chcę pracować nad relacją, dlatego że jeżeli no, nie bierze pod uwagę moich potrzeb, jeżeli ja monitoruję tej osobie, że no, źle się czuję z tym, co mi robisz i trwa to miesiąc, dwa, trzy, cztery, nie widzę zmiany z drugiej strony, no to staram się i dążę do tego, żeby to zmienić i proponuję drugiej osobie rozwiązania. Jeżeli druga osoba te rozwiązania jeden za drugim odrzuca, no to w takim razie no, uważam, że to już powinna być, to już powinien być sygnał ku temu, że no jednak nie jestem ważny dla tej drugiej osoby, jak myślałem, lub jak deklaruję, że jestem ważny.
1: Łukasz napisał do nas, to niech to będzie pewnym interludium do tych dwóch ostatnich wątków, które tutaj chciałbym, żebyśmy omówili. Czyli kwestii tej drogi od spotkania do ołtarza i samego balu, bo już mniej więcej na tyle został nam czas, ale przeczytam, bo to mam przekonanie, że jest istotna rzecz, co Łukasz napisał. Ja od dłuższego czasu jestem sam. Próbowałem znaleźć dziewczynę na portalach randkowych, ale bardzo szybko się rozjeżdżaliśmy. Powodem jest fakt, że ja bardzo lubię słuchać płyt winylowych, a dziewczyny, które poznawałem na portalach randkowych, to dla nich płyty winylowe są nudne i przestarzałe. Nie mając wspólnego zainteresowania, chociażby na polu muzycznym, czasami czuję, że po prostu będę singlem. No Łukasz, ja bym cię namawiał do tego, żebyś nie składał broni. No. Dziękuję ci za to, co się podzieliłeś, ale tak jeszcze z głębi serca czuję, że jako człowiek, który już no, stracił sporą część włosów w partiach szczytowych swojej nędznej osoby i nawet te, które zostały, już straciły kolor, to no, to bym powiedział tak, że owszem, ważna jest wspólna przyszłość.

0: przestrzeń zainteresowań, ale ważna jest przede wszystkim druga osoba. Jakaś ciekawość na to, co ona w sobie ma, a właśnie ta inność właśnie może niech będzie ta inność twoja wobec niedoszłych kandydatek, które nie interesują się winylami. Niech ta inność twoja będzie właśnie czymś, co nawet będzie właśnie tą odmienną jakąś formą zainteresowania poza własnymi, tymi, które w tej przestrzeni jakiejś dziewczyny, kobiety, którą niech Pan Bóg ci błogosławi, abyś spotkał, będzie dla ciebie właśnie jakąś osobą, która się zainteresuje tym, jaki jesteś, właśnie inny. No i też do takiej otwartości cię zapraszam, no właśnie, bo niekoniecznie osoba, która będzie dla ciebie kimś bliskim, dobrym i osobą, z którą okaże się, że zbudujesz dobrą i trwałą relację, no niekoniecznie musi słuchać płyt winylowych. No, może nawet niespecjalnie słuchać muzyki, ale może ty ją zainteresujesz tym. Bo relacja to jednak nie jest tylko muzyka i tylko wspólne czytanie książek, czy wspólne chodzenie do kina, chociaż wszystko to, co wymieniłem, jest dla mnie ważne, ale dużo ważniejsze są sprawy, jak my ze sobą jesteśmy. A inne rzeczy są nam dodane, możemy się tym dzielić między sobą i to może nam ubarwiać życie, ale niech nam ubarwia przede wszystkim miłość, czyli własna relacja. Takie moje tutaj życiowe przemyślenia. Bartosz, czy chciałbyś coś jeszcze tutaj Łukaszowi powiedzieć od siebie?
1: Tak, ja przede wszystkim podpisuję się obiema rękoma pod tym, co powiedziałeś. Zgadzam się w 100%. Pan Łukaszowi mi powiedział, żeby może nie szukał na portalach randkowych, tylko bardziej we wspólnotach czy na wydarzeniach zrzeszających katolickich singli. Tutaj odnośnie zainteresowań uważam, że wspólne zainteresowania jak najbardziej mogą być przydatne ku temu, żeby budować głębszą relację. Myślę, że w tym pomagają. Aczkolwiek tutaj bardzo to, co ważne jest, moim zdaniem powiedziałeś, ta inność, dlatego że kiedy druga strona jest inna, kiedy ja ją mogę odkrywać, to ona może mnie czegoś nauczyć, czegoś nowego, czego być może sam o sobie nie wiedziałem. Może właśnie dzięki panu Łukaszowi ktoś polubi płyty winylowe i rodzaj muzyki, który jego zachwyca i jego porusza. I tutaj też dodam, że wspólne zainteresowania jak najbardziej, ale odmienne zainteresowania też mają swój smak, mają swoją rolę. Chociażby ku temu, nie tyle, żeby drugiej stronie to jakoś przedstawić i zaciekawić, ale też mogą mieć formę takiego oddechu od relacji, czyli takiego spotkania się też z samym sobą. Na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że ja na przykład biegam, czy jeżdżę konno i to jest dla mnie przestrzeń, gdzie ja nie muszę mieć drugiej osoby, która będzie ze mną podzielała te zainteresowania. Oczywiście miło byłoby, gdyby tak było, ale jeżeli nie, to ja to traktuję jako przestrzeń właśnie z samym sobą, na wsłuchanie się w siebie, na rozwijaniu swoich pasji, swoich zainteresowań i hobby, i to też mi pomaga, ładuje mi akumulatory ku temu, żeby później wrócić i tę energię zgromadzoną przeznaczyć na pracę i nad sobą, i nad relacją.
0: No Bartosz, patrzę na zegar, 2 minuty po pierwszej. Nie słyszeliśmy, kiedy kukułka nam tu wykukała pierwszą, bo ją zagadaliśmy, ale teraz już naprawdę krążymy nad lotniskiem i musimy jeszcze 2 kręgi zrobić. Słuchaj, to w wielkim skrócie. Ta droga od pierwszego spotkania do ołtarza, czyli właściwie ja tutaj parę rzeczy w jednej kwestii ujmę i proszę cię o taką syntezę. Właśnie, kiedy pojawia się według ciebie moment na wyłączność, kiedy rozpocząć przygotowanie do małżeństwa, czyli właśnie, czy zaręczyny powinny być niespodzianką, jak długo powinien trwać okres narzeczeństwa, o czym narzeczeni koniecznie powinni według ciebie porozmawiać przed ślubem, może też jakichś tematów pary najczęściej nie poruszają, a później okazują się bardzo ważne. No i czy ślub jest tym końcem poszukiwania, czy dopiero jednak początkiem prawdziwej przygody?
1: Może zacznę od końca. Uważam, że to jest początek prawdziwej, pięknej przygody. Jeżeli chodzi o okres nasyczeństwa, no osobiście uważam, że optymalnie to jest taki jeden rok, żeby potrwać w tym okresie nasyczeństwa, ponieważ to już jest okres, w którym dwie osoby jednak deklarują chęć zawarcia sakramentalnego małżeństwa i w związku z tym traktują poważnie te relacje. Dlatego uważam ten okres jednego roku jako taki optymalny. Myślę, że warto rozmawiać o naszej przyszłości, o tym, jak chcemy, żeby nasza przyszłość wyglądała właśnie po zawarciu sakramentalnego małżeństwa, czyli ile chcemy mieć dzieci w przyszłości na przykład. Czy będziemy również przestrzegać czystości w małżeństwie, tych granic tej drugiej strony. Chociażby gdzie będziemy mieszkać, to już jednak po zawarciu sakramentalnego małżeństwa przychodzi również czas na wspólne zamieszkanie, więc to również jest ważne. No, jeden może preferować miasto, drugi tereny poza miastem, trzeci tereny wiejskie, góry, morze, więc warto po prostu zadać sobie pytanie, jak chcemy, żeby nasza relacja wyglądała tuż po małżeństwie, rok po małżeństwie, 5 do 10 lat po małżeństwie, po prostu jakie mamy wizje, plany i czy one są po prostu spójne. Myślę, że w tym okresie narzeczeństwa warto takie tematy poruszać.
0: To ostatnie już kwestie dotyczące balu. No mówiłeś, dla kogo jest to wydarzenie, wspominałeś o tym, co się wydarzy podczas balu, ale no chciałbym tutaj, żebyś powiedział, czym taki bal różni się od zwykłej imprezy dla singli? Czy trzeba przyjść samemu? Czy będą jakieś elementy pomagające osobom tam obecnym poznać się, czy będzie jakaś przestrzeń na rozmowę, a nie tylko taniec? Czy krótko mówiąc, ty jako organizator i przedstawiciel, prezes fundacji, która to organizuje, chcecie zadbać o atmosferę, w której ludzie nie będą traktowani jako kandydaci do małżeństwa, ale po prostu jako osoby, które chcą się spotkać?
1: Poprzez konkursy integracyjne, dlatego że i czym to wydarzenie się różni? Różni się tym, że na pewno nie będzie formuły typu speed dating. Ja osobiście nie jestem fanem tego typu poznawania się. Tutaj raczej bym powiedział w drugą stronę, slow dating. Będą konkursy integracyjne, które pomagają po prostu integrować się poprzez zabawę.
0: Czy osoby nieśmiałe mogą czuć tam się dobrze?
1: Jak najbardziej tak, ponieważ pierwsza edycja pokazała, że jeżeli osoby są przy stolikach 10-osobowych, są ustawiani wiekowo, to jest wysokie prawdopodobieństwo, że wśród 10-osobowej grupy w stoliku znajdzie się jedna czy dwie osoby nieśmiałe, ale wtedy ta grupa powoduje, że te osoby się po prostu otwierają. Otwierają się i mamy konkursy też grupowe na stoliki, dlatego jeżeli trafi się taka osoba, która jest nieśmiała, to wówczas można powiedzieć, że troszeczkę w tej grupie się może schować. To znaczy nie musi brać udziału oczywiście w naszych konkursach jeden na jeden, ale może brać udział w konkursach właśnie grupowych, czyli mniej się udzielać, ale również coś wygrać. Więc przewidzieliśmy takie sytuacje. I tym właśnie się różni, czyli integrujemy nie tylko poprzez zabawę, taniec, ale poprzez śmiech i konkursy. Konkursy z po prostu wiedzy, połączone z właśnie śmiechem i zabawą.
0: Dobrze, no to w takim razie, Łukasz, musimy powiedzieć konkret. 14 listopada, godzina od 14 do 23. Gdzie?
1: W Krakowie. W centrum Jana Pawła II, przy ulicy Totus 34.
0: Msza o 14, od 15 bal. Dla kogo?
1: dla osób stanu wolnego, bez przeszkód do zawarcia sakramentalnego małżeństwa w wieku od 20 do 49 lat dla kobiet oraz od 25 do 55 lat dla mężczyzn.
0: No i na koniec, ostatnia kwestia. Co powiedziałbyś osobie, która właśnie teraz słucha i myśli? No nie wiem, czy mam odwagę tam pojechać, przyjść.
1: Powiedziałbym, zrób pierwszy krok i otwórz się na miłość.
0: Dobrze. Dzięki za spotkanie. Proszę Państwa, wszelkiego rodzaju informacje szczegółowe, które są dopełnieniem tego, co tutaj padło z ust naszych, znajdziecie Państwo na Facebooku pod pierwszym postem od góry, na fanpage'u Radia Plus. Tam zamieściłem linki do Fundacji Przystań w Miłości, stronę tej fundacji, która jest poświęcona właśnie organizacji balu, ale także do linku związanego z samym balem, który jest na Facebooku jako wydarzenie. Balu dla katolickich singli Otwórz się na miłość, a wybrane informacje też z linkiem do zaproszenia, które trzeba jednak nabyć, znajdziecie Państwo też na Facebooku. Tam tę treść wyekstrahowałem z Facebooka i możecie Państwo to przeczytać również sobie w formie już konkretnej informacji zawartej w komentarzu. Dziękuję, jeszcze raz dziękuję. Dzisiaj rozmawialiśmy przez ostatnie 2 godziny o drodze od modlitwy do ołtarza, czyli jak znaleźć dobrego męża, dobrą żonę. Gościem Państwa i moim był prezes Fundacji Przystań w Miłości, organizator balu dla katolickich singli pod hasłem Otwórz się na miłość, Bartosz Grzmilas. Dziękuję Ci serdecznie za spotkanie, za rozmowę, no i za Twoją działalność, która, miejmy nadzieję, pomaga tym, którzy naprawdę pragną i chcą, i mają otwartość na tę miłość, by ją budować.
1: Dziękuję również. Dziękuję Tobie, Pawle, wszystkim świetlikom. Było mi niezmiernie miło uczestniczyć w tej audycji. Życzę wszystkim osobom samotnym, aby otwierały się na miłość i każdego dnia i nie traciły wiary i nadziei w to, że można w XXI wieku spotkać wartościową osobę, z którą stworzy się głęboką relację małżeńską.
0: Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję Państwu za uwagę, za wspólnie spędzony czas, za cierpliwość, bo troszeczkę przyciągnęliśmy kolejne kółko nad lotniskiem. Tutaj właśnie robimy, już jest 11 minut po czasie, więc dziękuję za, jak już wspomniałem, wyrozumiałość. No i dziękuję za wszystko, czym się Państwo podzieliliście na Facebooku. Jeżeli czegoś nie przeczytałem, to przepraszam. I zapraszam do Nocne Światło od poniedziałku do czwartku. Spotykamy się tuż po 23 na 2 godziny na częstotliwościach lokalnych Radia Plus przez radio w całym kraju, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl można nas słuchać. W środowy wieczór spotkamy się, by rozmawiać o tym, czy polityka klimatyczna może być traktowana jako oręż podboju świata. No, takie twierdzenie, powiedziałbym, poważne w swojej treści, ale pomoże nam się temu przyjrzeć jutrzejszy gość, ekonomista, dziennikarz, publicysta Robert Zawadzki, autor książki Odnawialne źródła władzy. To było 2086 wydanie Nocnych Świateł, które właśnie dobiegło końca. Dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko, dobrej nocy, zostańcie z Bogiem, do usłyszenia.
2: Radio Plus. Nocne Światło. Nocne Światła.